0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Mamy kolejny konkret, kolejną sprawę, więc ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na ziemi.
4: Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem.

0: teraz padniemy ze zmęczenia. Chcemy więcej słońca na twarzy. Co by się nie miało wydarzyć, już nie będziemy tym sami. Tylko my i słońce na twarzy. Dziś mamy dla kogo żyć. Dziś zaczyna się dzień polarny, a mgły nocy przegania świt. Nie musisz mówić już nic, już nic, bo ja idę tuż obok. Nie musisz mówić już nic.
1: Czwórka. Polskie Radio.

trwamy. Z chłopakami trwamy. Twarde pięści i cieknące łzy. Dużo trzeba siły,

we dużo chcą pieniędzy. Weź, bierz to, będzie hit. Razem z chłopakami.

pewne. Chociaż apetyt jest we mnie i kusi to kusi, jak owoc co zrzucił. Klęska na każdą owieczkę.

0: Maske Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość uwaga. Lambusom biada, niech każdy leż spada. Robimy rap, brat, tak od lat. Nadal włada mikrofonem jak chirurg skalpelem. WDZ solo, Hagi Evenement. Wspieramy siebie, wciąż budujemy scenę. Swój chłopak wilku, a za mną moje plemię. Elo,

Czwórka. Polskie Radio.

tu nie ma miłości. Są tylko jej dowody i stos osiedlowych legend kiedyś danych mi w depozyt. Ofiary mody składam na ołtarzu sztuki. Jestem kubłem zimnej wody, tak jak Koterski dla szczuki. Dawaj gnilach, dawaj dzikuch, dawaj zjech. Jadę w trasę, mamy w busie kilka miejsc. Moi ludzie robią dym, twoi puszą się do zdjęć. Ups, rozmazał im się tuszami, zaciska się pięść.

wciąż ta sama roślina. Lecz od kiedy mam receptę, to nie drak, to medycyna. Należę do gatunku, który dzisiaj prawie wymarł. Jak odejdę, to służewiec se zarobi na pielgrzymkę.

0: It's the reflection.
1: Styczeń 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie: nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

0: restauracji stać nas było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić.
1: Ale
2: teraz mamy za to wolność.
1: A nie wolność to
2: wszystko. To jest Polacy, podobno kochani.

0: słuszną, że pana wolność bez pieniędzy to nie wola w nędzy.
1: Tak, ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
2: Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panie profesorze.
1: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

0: Pretty boy! Why? Yes, yo!
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czerwony.

0: Przepraszam, pozwól, że odkaszlnę.
1: Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć

A lasy deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów przywiązuje się do rzadkich słów, to mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie.

popatrz jak tańczę. Oni wybierają szkołę, ja wybieram sample. Nie widzę was, no bo zasłania mi Cartier. Trochę wyrosłem, kusa bluzka designer. Jak będę duży, to sprawię sobie Viper. Nie

Mój PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czypiłem do świąt, tu jak w klipie Technotronic kolory. Vanilla Sky, żadnego życia, słońce niebieskie, cień jest czerwony, w sumie jak raj. Chcę coś do picia, żabka od

Dzisiaj płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

dwa miechy już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle

0: wyjścia backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz, po co Samary z Witkasa, tu taszczysz jeszcze te trzy powerbanki. Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka.

tęskni i smutni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne.
3: Czwórka. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Rozmowy wiarygodne, w których chciałbym, żebyśmy zatrzymali się nad postacią świętego Franciszka z Asyżu. A jest ku temu istotna okazja, ponieważ w tym roku franciszkanie świętują 800-lecie ważnych wydarzeń. To m.in. rocznica śmierci biedaczyny z Asyżu, ale to także szansa, by lepiej poznać czas dla stworzenia. Bo to także cały miesiąc inicjatyw, które pokazują franciszkańską duchowość. I także o tej duchowości chciałbym podyskutować dzisiaj z moimi i waszymi gośćmi, a są razem z nami franciszkanie. Ojciec Eligiusz Dymowski. Dzień dobry, szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, serdecznie witam wszystkich naszych słuchaczy.
3: I razem z nami także ojciec Jan Maria Szewek. Dzień dobry, szczęść Boże.
5: Dzień dobry, szczęść Boże, pokój i dobro.
3: Pokój, dobro, właśnie, bo to jest bardzo charakterystyczne i szczególne powitanie, którego używają wszyscy franciszkanie, wszystkie zakony franciszkańskie, ale nie tylko, bo to powitanie także tych, którzy z franciszkanami są związani, a tych zakonów jest kilka i tu chyba od razu musimy zaznaczyć, żeby to było także jasne dla naszych słuchaczy, że ojcowie nie są z tego samego zakonu. Jak to jest z franciszkanami, że są w jednej rodzinie zakonnej, ale tak naprawdę nie do końca?
5: Już za życia świętego Franciszka z Asyżu były takie dwa nurty. Łagodny, który my reprezentujemy, i bardziej ortodoksyjny, który reprezentuje ojciec Eligiusz. Ale później jeszcze z tych brązowych franciszkanów można powiedzieć, że wytrącił się trzeci zakon, gdzie postanowili dokręcić jeszcze śruby, to są kapucyni. Także mamy wspólny rdzeń, zakon braci

0: Mniejszych i na tym skończy się nazwa braci chodzących w brązowych habitach. My mamy nazwę w zakon braci mniejszych konwentualnych, czyli żyjących w konwentach, rodzinach, bo kiedyś to minimum musiało być nas 12, żeby mieć klasztor, a dziś wystarczy 3. No i jeszcze są właśnie ojcowie kapucyni.
1: Istotą chyba tych wszystkich 3 rodzin franciszkańskich jest to, że mamy wspólnego założyciela, wspólną regułę życia. I to nas razem łączy, a nie tylko odróżnia kolorami habitów.
2: Ojciec Jan zaznaczył, że to jest ta przestrzeń, która trochę różni się surowością. Czy to dokręcanie śruby rzeczywiście tak bardzo widać? Ojcze Eligiuszu, czuje się ojciec pod taką regułą, która jest jakimś większym zobowiązaniem niż u współbraci u ojca Jana?
1: Myślę, że nie do końca. Reguła braci mniejszych, czyli nas, franciszkanów, polega przede wszystkim na zachowywaniu i życiem Ewangelią i ona jest dość mocno akcentowana we wszystkich na pewno 3 rodzinach, a codzienne życie zakonne no też weryfikuje się poprzez różne i zadania, obowiązki. Na pewno ta tęsknota, żeby wrócić do życia ascetycznego, jest również aktualna i dzisiaj.
0: A dzisiaj nawet między nami a braćmi zakonu braci mniejszych nie widać tej różnicy, to są już bardziej tradycje, choć widać różnicę między nami a kapucynami. Oni jednak mają te małe klasztory, małe kościółki, chodzą w brodach właśnie, żeby nie marnować czasu i pieniędzy na pielęgnację, czy bardzo długi okres w roku, nawet w polskim klimacie starają się chodzić w sandałach i boso. W każdym razie no, taką różnicę tą dla wzroku to możemy dostrzec, ale bardziej właśnie między nami a kapucynami.
2: To także wspólna historia, bo wszystkie te gałęzie, wszystko to splata się na początku w jedno źródło, to rok 1209 i to przede wszystkim nie jakaś grupa, która postanawia żyć w jednym miejscu, żeby zbudować zakon i klasztor, ale to zdecydowanie bardziej sposób życia i wspólne hasło bracia mniejsi. I o tym haśle, o tych kolejnych także misjach, które od czasu powstania zakonu się w życiu franciszkanów pojawiły. Chciałbym, żebyśmy mogli więcej opowiedzieć, ale to już za chwilę. Teraz oczywiście odrobina muzyki i nie może zabraknąć franciszkańskiej muzyki, także tej od zespołu Pokój Dobro, a bardzo charakterystyczną opowieścią i tą, która jest żywa w duchowości franciszkańskiej, jest opowieść o wilku z Gubbio. Posłuchajcie.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne.
1: Święty Franciszek, postać, która jest kojarzona przede wszystkim chyba z opieką nad światem, nad przyrodą, z ekologią. Jak to jest naprawdę? I czy rzeczywiście święty Franciszek rozmawiał ze zwierzętami i nawrócił krwiożerczą bestię, wilka, który terroryzował mieszkańców miejscowości Gubbio? O to chciałbym zapytać naszych gości. To legenda, ale chyba nie wyłącznie taka, która jest tylko historią i baśnią przekazywaną przez zakon franciszkański. Jak to jest z opowieścią o świętym Franciszku i wilku z Gubbio?
2: Myślę, panie redaktorze, że na początek warto wyjaśnić naszym radiosłuchaczom jedną kwestię, po której pan już zasugerował pod koniec pierwszej części. Otóż kilkanaście lat temu miałem tutaj mszę świętą na Placu Franciszkańskim dla miłośników zwierząt. Przyszli ze swoimi pupilami, błogosławiliśmy je i chwaliliśmy za to Pana Boga. I wtedy pamiętam, jak rozpocząłem swoje kazanie od takich słów. Proszę Państwa, mam dwie wiadomości, złą i dobrą. Zła to jest taka, że przyszliście do nas nie z braćmi mniejszymi, bo braćmi mniejszymi jesteśmy my, Franciszkanie, bo tak święty Franciszek mówił o sobie i o nas, dlatego że stawiał na pokorę i dlatego nie chciał być nawet bratem małym, ale bratem mniejszym. Ale teraz mam dla Państwa dobrą wiadomość. Wasze zwierzęta, z którymi przyszliście do nas, to są siostry i bracia. Dlatego, że tak święty Franciszek z Asyżu nazywał wszelkie stworzenia, i te najmniejsze, i te największe. A tak, żeby się jeszcze ludziom, którzy przyszli na błogosławieństwo zwierząt, to się lepiej utrwaliło, to powiedziałem jeszcze taką rzecz. Mówię, proszę Państwa, ci, którzy mnie teraz widzą, to widzą, że mam prawie 1,90 m wzrostu. Ale przecież jakikolwiek koń, wielbłąd czy słoń są wyżsi ode mnie, więc jak oni mogą być braćmi mniejszymi?
1: To prawda. Tutaj wiele jest takich zwierząt, które rzeczywiście mogą nas swoją siłą i potęgą zaskoczyć. Będę wracał do tej legendy o wilku.

0: zgubił. Oczywiście trzeba będzie pokazać prawdziwe oblicze braci mniejszych. Myślę, że to w całym toku naszej dzisiejszej rozmowy uda się lepiej pokazać, jak to z wami jest rzeczywiście. Wiemy o tym, że Franciszek głosił kazanie do ptaków, ale jednak ta legenda o wilku też robi wrażenie.
1: Na pewno robi wrażenie legenda o wilku, ale też musimy być ostrożni w tych wszystkich legendach. Bardziej trzeba podkreślać świętego Franciszka, no, wielkiego admiratora całego stworzenia, które odnosi przede wszystkim do Boga. I w tym kontekście, kiedy jest chociażby pośród zwierząt, czy wychwala zwierzęta, świat stworzony, to nade wszystko oddaje cześć Bogu i tu jest ta jego istota duchowości w tym pięknie stworzonego świata, w tej prostocie, a równocześnie zachwycie nad tym, co dla ludzkiego oka jest piękne, ale nie do końca też dla rozumu wyobrażalne, to co jest najbliższe, czyli ten świat stworzony dla Franciszka właśnie oddaje całą wielkość i potęgę Boga i jego świata.
0: To jest zaproszenie do prostoty, zaproszenie do wolności, także wolności od posiadania. To jest bardzo istotne w regule franciszkańskiej. Czy to oznacza, że można powiedzieć, że to sedno takiego franciszkańskiego spojrzenia to właśnie troska o to wszystko, co wokół? To jest ten główny franciszkański sposób patrzenia na świat?
2: Franciszek z Asyżu patrzył na cały świat stworzony nieużytkowo, to jest ważne, nieużytkowo patrzył, czyli po prostu najważniejsze to było, że wszystko, co otrzymujemy, to jest darem od Pana Boga i za to Go chcemy uwielbiać. To są nasi siostry i bracia, bo właśnie tak doszedł święty Franciszek z Asyżu, dlatego nazywają wszelkie stworzenia siostrami i braćmi, bo skoro wszystkich nas stworzył Pan Bóg, to czyli mamy tego samego rodzica, tego samego ojca. Skoro mamy tego samego rodzica, to jesteśmy dla siebie nawzajem rodzeństwem. I stąd właśnie też to traktowanie przyrody, świata stworzonego i tego ożywionego i nieożywionego jak swojego rodzeństwa. Ale to też właśnie wynikało z takiej miłości i do Boga, i do drugiego człowieka, że on też myślał o przyszłych pokoleniach, żeby właśnie nie zdegradować tego świata stworzonego, tylko żeby ten świat chwalił Pana Boga, bo są, wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. I stąd właśnie też papież Franciszek później w encyklice nawiązał właśnie do tej pieśni stworzenia Laudato Si, pochwalony bądź Panie, kiedy właśnie wyraźnie odniósł się do tego patrzenia na dzieło stworzenia oczami świętego Franciszka z Asyżu.
0: Więcej o tym dziele stworzenia jeszcze opowiemy, o tym czasie dla stworzenia, o tym wszystkim, co jest właśnie kluczem do odczytywania także franciszkańskiej duchowości. Za chwilę wracamy do rozmowy.

nowy, nadchodzi od nowy moment. Nadzieja bez ostanku wisi na nieboskłonie. Gotowy, odrodził się zdrowy człowiek. Są tam ta historia, spędza mi sens powiek. Siomek, dłonie wznoszę i podnoszę głowę, bo dobrze wiem, że on w końcu mi odpowie. Ogień płonie w sercu i się modlę, bo tyle już nas miało pod

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Franciszkanie i duchowość franciszkańska to umiłowanie świata, to pokazanie, że Bóg jest w każdym stworzeniu i tak jak mówił ojciec Jan, to nie jest spojrzenie, żeby ziemię wyzyskiwać czy wykorzystywać. No i Grzegorzu, co by ojciec uzupełnił, dodał do tego spojrzenia?
3: Takim doskonałym uzupełnieniem przecież, czy wyrazem tej miłości do stworzonego świata jest franciszkowa pieśń słoneczna, czyli pochwała stworzeń, gdzie rzeczywiście wyraża całą swoją duszę, całą swoją radość, całą swoją miłość i szacunek zarówno do tego świata stworzonego, jak i poprzez ten świat stworzony uczy takiej wrażliwości człowieka na patrzenie właśnie na ziemię jako na ten dar, o który trzeba również się troszczyć, dbać i być odpowiedzialnym.
2: Tak, to właśnie wyjście poza to spojrzenie, bo ojciec Jan także zaznaczył, że można spojrzeć na zwierzęta, które są wokół, żeby spojrzeć na nie także z miłością. To nie wyłącznie ten brat wilk już przywoływany, ale właśnie
4: tak, ale przy tej
2: siostra woda,
4: warto...
2: brat słońce, całe stworzenie.
4: Tak, ale też warto, panie redaktorze, jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo wszyscy wiemy, że święty Franciszek z Asyżu kochał stworzenia, wszelkie stworzenia, ale nie wszyscy zdają sprawę, że miał takie umiłowane stworzenia. Tak jak Pan Jezus miał apostołów swoich uczniów, ale też miał umiłowanego świętego Jana, prawda? I teraz, jakie to były stworzenia? To były te, które bezpośrednio wskazywały na Pana Boga albo w jakiś sposób kojarzyły się z Panem Bogiem. Na przykład gołąbki, dlatego że Duch Święty objawił się w postaci gołębicy. I dlatego stąd umiłowanie u świętego Franciszka gołębi. Albo baranki, owieczki. Dlatego, że jak pamiętamy scenę z Ewangelii, kiedy Pan Jezus przyszedł nad Jordan, to święty Jan Chrzciciel, kiedy dostrzegł Pana Jezusa, to mówił: oto baranek Boży. I stąd u świętego Franciszka była ta miłość do baranków. I tak samo możemy jeszcze o innych zwierzętach powiedzieć, jak na przykład o robaczkach, bo też właśnie nawiązywał do słów z Pisma Świętego, że jestem robak, a nie człowiek. I dlatego on zbierał robaczki i żeby nie były narażone na podeptanie przez ludzi, odkładał na obrzeża drogi albo do rowu. Podobnie też miał wielki szacunek do nieożywionej przyrody, jak do skały. Dlatego, że pamiętamy, że skała, opoka, to też była, kilka razy się pojawia w psalmach, ale także w Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi do świętego Piotra: ty jesteś opoka, skała i na tej skale zbuduję mój Kościół. Czyli to wszystko, co kojarzyło się w jakiś sposób z Panem Bogiem, z Ewangelią, z Pismem Świętym, z tą sferą boską, to też święty Franciszek w sposób szczególny miłował.
3: Bym dodał, że rzeczywiście ta duchowość świętego Franciszka jest głęboko oparta na Piśmie Świętym, na Biblii. I stąd też ta jego niesamowita wrażliwość, aby oddawać właściwą cześć stworzeniom, ale w uwielbieniu właśnie Boga i patrzeniu przez pryzmat Ewangelii na cały wszechświat.
2: Ale to także zaznaczenie tego szczególnego czasu. Cały wrzesień do 4 października i to właśnie jest ta kluczowa data, żeby pokazać postać świętego Franciszka. To czas, który jest nazwany w Kościele czasem dla stworzenia. To także

wydarzenia, które rozpoczęły się Światowym Dniem Modlitwy o troskę o stworzenie, to zaproszenie do zaangażowania właśnie, żeby dostrzegać także ten świat nieożywiony, żeby nie mówić o ekologii jako jakiejś ideologii, ale raczej postawie, która jest ważna dla człowieka, dla rodziny i dla Kościoła.

0: ten czas dla stworzenia, ale pamiętajmy, bo to często umyka naszej pamięci, że pierwszy był Jan Paweł II, dlatego że do niego przychodzili przyrodnicy, ekolodzy i prosili, żeby ogłosił świętego Franciszka patronem ekologów. I już w pierwszym roku swojego pontyfikatu, bo w 79 roku ogłosił świętego Franciszka patronem ekologów. To właśnie zasługa Jana Pawła II. I on między innymi właśnie podawał te rzeczy, które wskazywały, że jednak święty Franciszek jest najbardziej odpowiednim patronem świata stworzonego.
1: Cały ten rok jest wyjątkowy w naszym Kościele. Z racji, że papież Leon XIV ogłosił ten rok franciszkańskim rokiem, wyjątkowym rokiem, gdzie mamy czas na refleksję, na modlitwę, na radość, na podkreślenie tych wyjątkowych właśnie wydarzeń z życia świętego Franciszka, które celebrujemy praktycznie od kilku lat poprzez te różne jubileusze, począwszy od zatwierdzenia reguły, poprzez Greccio, później właśnie stygmaty na górze Alverni, czy Pieśń Słoneczną, a w tym roku jakby zwieńczeniem tego całego roku jest chociażby oddanie czci właśnie siostrze śmierci, którą tak pięknie nazwał święty Franciszek w Pieśni Słonecznej, pochwalony bądź Panie przez naszą siostrę śmierć cielesną. Czyli cała ta również, to całe zespolenie się człowieka z przyrodą, z naturą jest jednym wielkim hymnem oddania czci również i Panu Bogu.
2: Ale trzeba pokazać także to zaproszenie, żeby nie tylko przemieniać świat i troszczyć się o niego, ale pewnie jeszcze ważniejsze, jeszcze istotniejsze zadanie, to od którego także zaczęła się przemiana w życiu samego świętego Franciszka, to spojrzenie na drugiego człowieka. W naszym dzisiejszym spotkaniu w radiowej czwórce mówimy o fenomenie świętego Franciszka, ale to także fenomen poszukiwania Boga w świecie, także Boga w drugim człowieku i z drugim człowiekiem. I więcej o tym już za chwilę.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Czwórka. Jesteśmy dla Was także na Facebooku, facebook.com/rozmowywiarygodne i pod tym samym hasłem na Instagramie. Tam zaproszenie do dzielenia się także Waszym spojrzeniem na franciszkańską duchowość. Czy takie spojrzenie, by troszczyć się o świat, ale widzieć także w tym drugiego człowieka, jest dla Was ważne i Wam bliskie. Bo tu przykład bardzo szczególny, postać świętego Franciszka, a to nie wyłącznie dlatego, że założył jedną z najważniejszych gałęzi zakonnych w Kościele, która bardzo przyczyniła się do całego spojrzenia dzisiaj na wiarę, na duchowość, na to, jak funkcjonuje Kościół, był odnowicielem Kościoła, ale to przede wszystkim jego osobista historia, która pociągnęła innych. Zaczęło się od tego, że jako syn bogacza postanowił wybrać ubóstwo. Dzisiaj pewnie rzecz, która trudna jest do pomyślenia, a jeszcze pewnie trudniejsza do zrealizowania, skoro możemy być od razu człowiekiem sukcesu. Święty Franciszek pokazuje, że woli być jednak wolny, także wolno od posiadania. Jak ojcowie na to patrzą dzisiaj z perspektywy także swojego wyboru?
2: Ja myślę, żebyśmy nie zapomnieli o jednym ważnym wydarzeniu w życiu świętego Franciszka.

0: Oczywiście, tak jak pan redaktor podkreślił, pochodził z bogatej rodziny, chciał żyć podobnie jak wielu współczesnych ludzi, łatwo, wygodnie, bo miał ku temu możliwości i sposobność. Ale przychodzi ten moment refleksji, zastanowienia się i Franciszek zaczyna życie pokutnika, czyli tego, który zwraca się do Boga albo inaczej poszukuje Boga najpierw w sobie, w swojej postawie, w swoim zachowaniu, w swoich wyborach. I ta decyzja, kiedy opuszcza rodzinę, kiedy oddaje ojcu swojemu ubranie, płaszcz, zostaje uwolniony od tej wszelkiej troski i mówi: teraz mogę ojca mojego w niebie nazywać rzeczywiście moim ojcem.
1: Myślę, że bardzo ważne i dla mnie jest osobiście bardzo istotne i często do tego się odwołuję w swoich myślach i podczas modlitwy, to są słowa, które usłyszał od Pana Jezusa: Franciszku, komu lepiej służyć, słudze czy Panu? I to fajnie pozwala, tak porusza serce, sumienie, myśli, za czym ja tak naprawdę biegnę, czego ja tak naprawdę chcę. I oczywiście ja, wybierając zakon franciszkanów, w pierwszej kolejności wybierałem ze względu na wspólnotę, bo tego najbardziej pragnąłem, żyć razem z braćmi, może dlatego, że jestem jedynakiem. I to jakby było podstawową przyczyną wyboru zakonu. Ale kiedy już poznawałem coraz bliżej zakon świętego Franciszka, jego życie, duchowość, to dla mnie były też istotne te rzeczy, jak właśnie to ubóstwo, czyli życie bez własności. Bo człowiek w jakimś stopniu jest wolny i też to powoduje, że łatwiej jest głosić Ewangelię i wtedy inni się nie skupiają na tym, co posiadam, ale to, z czym do nich przychodzę. Bo pamiętam takie wydarzenie, kiedy po święceniach kapłańskich rozpocząłem pracę w szkole. No i można powiedzieć, że jedne z pierwszych pytań, jakie padały, to wiadomo, o sprawy materialne. I kiedy ja im powiedziałem, na czym polega mój wybór, pokazałem im te trzy węzły przy sznurku, pasku, przy którym mam przepasany habit, mówię, że to jest nasze zobowiązanie, nasze śluby do życia w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Mówiłem, że mamy wspólny samochód w klasztorze, ale każdy, nie mamy wspólny telewizor, nie mamy nic swojego na własność, takiego, co wartościowe bardzo, co takie jest drogocenne. No i kiedy mnie ta młodzież widziała jeżdżącego na rowerze, chodzącego na pieszo, korzystającego z komunikacji miejskiej, i kiedy nawet powiedziałem, że skoro zadajcie mi teraz pytanie, to jestem gotowy was teraz zaprosić do klasztoru i pokazać, jak wygląda mój pokój, jak ja żyję, to proszę zrozumieć, że wtedy ten temat już spadł i już do końca mojego pobytu w tej szkole nie wracał. Więc dlatego to takie wyrzeczenie się tego, co materialne, powoduje, że mogę się zająć Ewangelią i też nie powoduje tym zazdrości i tego pytania się, po co wstąpiłem do zakonu, że nie dla korzyści, ale z miłości do Pana Boga, do drugiego człowieka. Więc dlatego święty Franciszek mądrze wybierał. Zresztą wtedy, kiedy wybierał to życie, ten sposób życia Ewangelią, to było też spowodowane tym, że usłyszał z krzyża w kościele świętego Damiana: Franciszku, odbuduj mój kościół. I on zrozumiał dosłownie wtedy, dopiero trzy świątynie jak odbudował, to zrozumiał, że Panu Jezusowi chodzi o kościół jako instytucję i że wtedy w kościół w XIII wieku tracił przez to, że zbyt był zeświadczony i zmaterializowany i ten powrót świętego Franciszka do życia według Ewangelii, co nam napisał w pierwszym zdaniu reguły, to było to, co spowodowało odbudowanie tego kościoła, rozkwit życia zakonnego i już za życia świętego Franciszka, które było krótkie, było 5000 braci.
2: Właśnie, to jest także fenomen tego wyjścia do świata, bo Franciszek, wybierając właśnie to, żeby być bliżej drugiego człowieka, on nie uciekł od tego światowego wymiaru, tylko wszedł w tę przestrzeń zupełnie inaczej. O tej jego obecności, także obecności was, ojców i braci franciszkanów, chciałbym, żebyśmy więcej opowiedzieli, ale to za chwilę. Przed nami nieco muzyki, usłyszymy się już niebawem.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Przed Chrystusem i po, bo to właśnie On wyznacza oś historii świata. Mojej historii to kolejny pański rok, chude były bez pań.

0: Dobry update.
1: Dobry update. Dobry update.
2: W tej godzinie naszego radiowego spotkania jeszcze dobry update, czyli garść informacji ze świata, a sporo się dzieje. Ojciec Święty jest we Francji, Leon XIV pojawił się m.in. w Paryżu, wizyta we Francji to jego piąta zagraniczna podróż apostolska, a tam spotkał się m.in. z 80 tysiącami młodych. Zgromadzili się na Stade de France. To miejsce, wielka arena, stadion, gdzie m.in. gra reprezentacja Francji, odbywały się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i wielkie wydarzenia i koncerty. Ale tym razem arenę wypełnili młodzi, którzy chcieli spotkać się z papieżem. W centrum wydarzenia znalazła się święta tunika z Argenteuil. To według tradycji szata, którą Jezus miał na sobie w czasie swojej męki. Jeszcze przed przyjazdem Leona XIV młodzi uczestniczyli w wielkim widowisku, które przypomniało chrześcijańskie korzenie Francji. Na stadionie pojawili się święci, którzy przez wieki kształtowali historię tego kraju. Święty Marcin, święta Genovefa, święty Ludwik, święta Joanna d'Arc, święta Teresa z Lisieux, święty Vincenty a Paulo czy święty Karol de Foucault. Były procesje, konni jeźdźcy i przedstawiciele francuskich sanktuariów. Pierwsza część wieczoru miała formę rozmowy z młodymi. Pytania dotyczyły spraw bardzo bliskich współczesnemu pokoleniu. Jak mówić o wierze w świecie, który często wydaje się obojętny na Boga? Jak odnaleźć swoją drogę? Co zrobić z lękiem o przyszłość? Jak odkrywać własne powołanie? Leon XIV przyznał, że patrzy z wielką nadzieją na młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy chcą

budować pokój. Jednocześnie zauważył, że wielu młodym towarzyszą dziś niepewność i lęk. Zwrócił uwagę na pułapki współczesnej kultury. Mówił o świecie, który zachęca do posiadania coraz więcej, ale nie zawsze pomaga budować prawdziwe relacje. Zauważył też, że można mieć wszystko, a jednocześnie czuć się samotnym. Można otrzymywać tysiące lajków i nadal nie doświadczać bliskości drugiego człowieka. Papież swoje rozważanie oparł na trzech prostych słowach zaczerpniętych z nauczania świętego Pawła. To słowa uciekaj, podążaj i walcz. Wyjaśnił każde z nich. Mówił, że na początku trzeba uciekać i papież zachęcił, by uciekać od pychy, próżności, przemocy i chciwości. Przestrzegł, że często prowadzą one do samotności i poczucia pustki. Drugie wezwanie to podążaj. I papież wyjaśnił, że warto podążać za sprawiedliwością, wiarą, miłością, wytrwałością i za łagodnością. Bo jak podkreślił, w życiu nie wystarczy jedynie unikać zła. Trzeba świadomie wybierać dobro. I wreszcie walcz. We Francji, w ojczyźnie świętej Joanny d'Arc, to słowo brzmi szczególnie mocno. Papież od razu jednak wyjaśnił, że nie chodzi o walkę przeciwko innemu człowiekowi. Chrześcijanin nie posługuje się przemocą, pogardą ani uciskiem. Jak mówił Leon XIV, bronią chrześcijanina jest miłość, która daje samą siebie. Według papieża prawdziwa walka to codzienny wysiłek, by żyć Ewangelią, opierać się pokusom i wybierać dobro. A nawet wtedy, gdy przychodzą porażki, nie można tracić nadziei, bo jak przypominał Leon XIV, nie ma takiej porażki, z której Bóg nie mógłby wyciągnąć człowieka.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne.
3: Czwórka. I kolejna godzina naszego porannego spotkania w rozmowach wiarygodnych. I razem ze mną moi i wasi goście. Serdecznie witam franciszkanów. Razem z nami są bracia mniejsi. Ojciec Eligiusz Dymowski. Dzień dobry, szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, witam serdecznie, pokój i dobro.
3: I witam serdecznie razem z nami także ojciec Jan Maria Szewek. Dzień dobry, szczęść Boże.
5: Szczęść Boże, pokój i dobro. Dzień dobry.
3: Wracamy do przybliżania się do duchowości świętego Franciszka, także do pokazania jego fenomenu w świecie, bo to postać, która nie tylko przemieniła Kościół, ale można powiedzieć, że z jego idei, z jego pomysłu, żeby trochę porzucić pogoń za tym, co doczesne, wyłoniły się wielkie gałęzie zakonów franciszkańskich. Już nieco mówiliśmy o tym, że to franciszkanie, franciszkanie konwentualni i kapucyni. Można powiedzieć, że buntownik założył globalną organizację, która dzisiaj zmienia świat.
4: Na pewno święty Franciszek ma wpływ ogromny na dzisiejsze postrzeganie też człowieka, ale też i tej rzeczywistości świata. Odnoszenia się do drugiego człowieka w jego życiu, w życiu świętego Franciszka, takim istotnym momentem było spotkanie z Trendowatym, z człowiekiem wykluczonym w tamtym czasie, człowiekiem chorym, który musiał być rzeczywiście odizolowany od społeczeństwa. I to spotkanie pokazało, że człowiek nawet w najbardziej dramatycznej sytuacji swojego życia zachowuje godność, jest obrazem Boga, może tym samym przybliżać nas również do głębszej ewangelicznej drogi spotkania osobiście z Bogiem poprzez drugiego człowieka. I to spotkanie Franciszka z Trendowatym jak najbardziej pokazuje, że droga ku głębszej duchowości wiedzie poprzez również drugiego człowieka. Człowieka najczęściej z marginesu, pogardzanego,

0: tego, o którym nikt nie chce za bardzo pamiętać, albo inaczej, woli mieć go gdzieś z tyłu, aniżeli przed sobą. Święty Franciszek całuje trędowatego, oddaje mu pocałunek pokoju, pocałunek miłości, szacunku, że jest również stworzeniem Boga.
1: To kluczowy moment. Chyba trzeba uznać, że rzeczywiście to był ten czas, kiedy Franciszek rzeczywiście pokazał ten wybór, jak wygląda bliskość z drugim człowiekiem, ale to zaczęło się znacznie wcześniej, bo on wcześniej chciał ten świat zmieniać, był aktywny, był taki jak jego przyjaciele, znajomi i chciał ten świat także podbijać, również zbrojnie, bo w czasie walk pomiędzy dwoma regionami zaciągnął się do wojska, ale jego podbój świata skończył się tym, że trafił do niewoli. To chyba zapoczątkowało całą zmianę, że musiał zrewidować swoje spojrzenie. Z tej niewoli też musiał pomóc mu wyjść jego ojciec właśnie wpływami, właśnie tym, co takie światowe. Czy to był początek tej zmiany, żeby zobaczyć, jak to się zaczęło u Franciszka, że musi być czasem w nas także jakieś trudne doświadczenie, że musi się zdarzyć coś, co idzie nie po naszej myśli i to może być tak naprawdę punktem zmiany.
2: Takie doświadczenia, cierpienie często powoduje, że człowiek zaczyna więcej widzieć. Też szuka wtedy odpowiedzi na temat sensu życia, wartości życia, czy warto mi się tak zabijać, do czego to tak naprawdę wszystko prowadzi. I mądry człowiek potrafi wyciągać z tego mądre wnioski dla swojego życia. I myślę, że u świętego Franciszka właśnie ta niewola to w tym pomogła. Spowodowała właśnie to uruchomienie tego myślenia i takiego Bożego spojrzenia na świat, na drugiego człowieka.
1: Przychodzi mi na myśl jeszcze kilka skojarzeń, ale zanim więcej o nich, to może tylko hasło. Franciszkańskie hasło pokój i dobro, Pax et Bonum. Myślę, że ono dzisiaj nie tylko brzmi zaskakująco aktualnie, jest zaskakująco potrzebne, ale też zaskakująco dobrze wygląda jako hashtag w sieciach społecznościowych. Hashtag pokój i dobro. Spójrzcie, dobrze wygląda, można to wrzucić także w komentarzu do naszej audycji. Jesteśmy na Facebooku, facebook.com/rozmowywiarygodne, takie samo hasło na Instagramie i tam także można wrzucić hashtag pokój i dobro.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Jesteśmy dla Was w mediach społecznościowych i przychodzi mi na myśl pytanie, czy dzisiaj, gdyby święty Franciszek pojawił się w naszych czasach, mając właśnie taką ideę, taki hashtag, pokój i dobro, ale z drugiej strony chcę pokazać to, żeby odejść od konsumpcjonizmu, odejść od takiego uzależniania trochę własnej wartości od tego, co się posiada, czy on korzystałby ze smartfona i wrzucał właśnie taki hashtag? Jak ojcowie myślą, czy nie bałby się wejść w tę kulturę mieć, żeby trochę ją przełamywać?
2: Ja myślę, że w dzisiejszych czasach święty Franciszek podjąłby tę samą drogę nawoływania do pokoju i czynienia dobra sobie nawzajem. To jest to fundamentalne też jego odniesienie do tego skomplikowanego dość świata, pełnego z jednej strony pragnień, aby być wolnym, żyć na pełnej petardzie, chciałoby się powiedzieć, a z drugiej strony człowiek jest wciąż zagubiony, czuje się samotny, nie potrafi odnaleźć się w tym świecie, świecie niepokoju, wojen, wzajemnej nienawiści, coraz większych takich trudnych sytuacji codziennych. I dlatego pokój i dobro jest fundamentem, aby człowiek zrozumiał, jaka jest jego droga i gdzie rzeczywiście błądzi. Tam, gdzie nienawidzi, gdzie czyni drugiemu krzywdę, niestety przegrywa. I dlatego święty Franciszek i jego pokój i dobro tak samo byłoby dzisiaj hasłem przewodnim ku nawróceniu człowieka, ku zrozumieniu własnych błędów. I powracam do tego, co już mówiłem wcześniej. Droga świętego Franciszka zaczyna się od pokuty, czyli od rozmyślania nad własnym wnętrzem, nad własnym życiem duchowym, aby iść ku, czyli Bogu.
3: To, co zapisał nam 8 wieków temu, czyli w XIII wieku, to jest wciąż aktualne, a nawet mógłbym powiedzieć, że jeszcze bardziej. Bo co napisał na przykład nam w trzecim rozdziale reguły? Że bracia idąc przez świat, niech nie wszczynają kłótni, nie spierają się słowami i nie sądzą innych. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj świat właśnie przez media społecznościowe przeczy tym rzeczom, tym zasadom i wręcz, można powiedzieć, postępuje odwrotnie, inaczej i powodując to narastanie tej fali hejtu, tego zła wokół nas. A święty Franciszek już wtedy, kiedy nie było mediów, kiedy, można powiedzieć, ta komunikacja była bardzo ograniczona, już kładł nacisk na to, żeby jeden w drugim widział swojego brata, widział Chrystusa, widział Pana Boga, żeby dążył do dobra innych, bo w ten sposób też osiągnie własne dobro, żeby postępował i żył po Bożemu. To, co powiedziałem też na początku audycji, że tak naprawdę wystarczy zapamiętać pierwsze zdanie, które nam zapisał w regule święty Franciszek z Asyżu, bo to jest kluczem do życia nie tylko nas, braci mniejszych, ale każdego człowieka. Że życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Proszę Państwa, gdyby dzisiaj wszyscy ludzie starali się wprowadzić Ewangelię w życie, to naprawdę świat byłby inny. Byłby pokój wokół nas, nie trzeba byłoby

0: żadnych służb porządkowych, nie trzeba byłoby zamykać domów, zakładać alarmów, no bo wtedy by nie było łamane prawo. Ludzie by widzieli jeden w drugim swojego brata, widzieli Pana Boga i tak naprawdę byłoby nam łatwiej ze sobą żyć i świat byłby piękniejszy. Naprawdę Pan Bóg dał nam klucze do szczęścia już nie tylko wiecznego, ale także tego ziemskiego, tylko że my z tego nie chcemy korzystać. Albo wybiórczo traktujemy Ewangelię, Dekalog i stąd tyle zła, tyle niepokoju, tyle różnic pomiędzy nami.
1: To zaproszenie, które jest cały czas i niezmiennie aktualne, ale o jeszcze kilku ważnych aspektach franciszkańskiej duchowości, ale także o wydarzeniach z życia Franciszka chciałbym, żebyśmy mogli opowiedzieć. Warto zostać razem z nami. Zapraszam na nasze media społecznościowe, ale i do śledzenia naszej rozmowy.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne.
1: Rok franciszkański, 800-lecie od śmierci świętego Franciszka. Już niedługo, 4 października, święto świętego Franciszka w kościele. Teraz spotykamy się niemal na koniec czasu dla stworzenia, czyli szczególnego okresu, który przypomina właśnie i troskę o świat stworzony, ale i znacznie więcej z duchowości świętego Franciszka, bo już wiemy o tym, że to nie wyłącznie patron ekologów, a jego pochwała stworzenia i pieśń słoneczna to nie tylko ekologiczny manifest, ale bardzo konkretna modlitwa, bardzo konkretne zaproszenie, żeby zmienić ten świat. Wiemy o tym, że święty Franciszek wyruszył w świat najpierw jako wojownik,

0: Ale później było jeszcze jedno zaskakujące wydarzenie w jego życiu. To, że wyruszył z jedną z wypraw krzyżowych, wyruszył do Egiptu. I tam, żeby pokazać siłę Ewangelii, wyruszył bez uzbrojenia na rozmowę z sułtanem Malikiem al-Kamilem. I to także było przemieniające, żeby pokazać, jak powinno wyglądać spotkanie z drugim człowiekiem, czym tak naprawdę jest pokój.
1: Święty Franciszek był realistą, to z drugiej strony patrzył trochę na ten świat zbyt idealistycznie. Myślał, że cały świat da się nawrócić swoją postawą poprzez głoszenie Ewangelii. Jego spotkanie rzeczywiście z sułtanem jest tym potwierdzeniem, że druga osoba, kiedy doznaje szacunku, może również wzbudzić zaufanie, może też nauczyć się czy wsłuchać się w to, co mamy do powiedzenia. Święty Franciszek chciał i pragnął tego pokoju, tak jak Chrystus, aby iść i dać człowiekowi duchowy pokój. A do tego potrzeba jest rzeczywiście woli dwóch osób.
2: Święty Franciszek w Asyżu w tym spotkaniu z sułtanem w jaki sposób pokazał w swoim życiu, w tym sposobie wypowiadania się, traktowania drugiego człowieka, Chrystusa. Chociaż wiadomo, że sułtan był muzułmaninem, ale jednak to życie Boże, które było w świętym Franciszku, pozwoliło mu na podjęcie tej rozmowy, tego dialogu, dlatego nieprzypadkowo jest uznawany za wzór dialogu, modlitwy, pokoju. I dlatego też Jan Paweł II w Asyżu organizował te spotkanie przywódców religijnych z całego świata i tam była ta modlitwa też o pokój na świecie. Dlatego, że właśnie święty Franciszek swoim życiem zaświadczył, że jeżeli patrzymy Bożymi oczyma na drugiego człowieka, właśnie traktujemy wszystkich bezinteresownie, ofiarnie, no to też ten świat zmieniamy i ten świat też potrafi się otwierać na nas. Bo mówił pan redaktor właśnie też o tym innym obliczu świętego Franciszka z Asyżu, bo może o tym czasami zapominamy, ale święty Franciszek z Asyżu był wielkim, ogromnym miłośnikiem Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego, że powiedział, że właśnie na krzyżu najbardziej objawiła się miłość Boga do człowieka. Czyli ta miłość prawdziwa, czyli ofiarna, bezinteresowna. I dlatego nieprzypadkowo właśnie franciszkanie rozpropagowali nabożeństwo Drogi Krzyżowej i są opiekunami największych kalwarii. I to w Ziemi Świętej, ale także w Polsce. Choćby znamy Kalwarię Zebrzydowską, Kalwarię Pacławską, Kalwarię Wejherowską, czy Kalwarię na Górze Świętej Anny.
0: To właśnie bardzo cenne, co ojciec zaznaczył, żeby nie tylko pokazywać przemieniającą siłę właśnie trudu, trudnego doświadczenia, ale także wprost odniesienie tego do cierpienia Chrystusa, bo to także miejsce, w którym szczególnie widać modlitwę, obecność także franciszkańskiej duchowości, jej znaczenie. Tu chyba kluczowe jest także to, żeby przywołać historię z 1224 roku. To rok, kiedy Franciszek otrzymał stygmaty. To chyba jest to wydarzenie, które także wyjątkowo trzeba przybliżyć, dlatego warto powiedzieć o tym więcej już za chwilę.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Święty Franciszek, postać, która stała się fenomenem w świecie i fenomenem w Kościele. Dzisiaj o nim opowiadamy. I właśnie, żeby przełamać pewne stereotypy, które ze świętym Franciszkiem są związane, to trzeba powiedzieć wprost. Był postacią, która nie tylko pokazywała tą wiarę przez pryzmat miłości do Boga, ale też przez pryzmat pokazywania cierpienia, jakie Bóg poniósł dla człowieka. Co dla ojców jest tutaj kluczowe? Stygmaty, które Franciszek otrzymał, choroba na koniec życia, ślepota, bo też także to trzeba przywołać. To wielkie cierpienie także fizyczne, które spotkało biedaczynę z Asyżu, to wywarło później piętno także na historii i życiu Franciszkanów?
3: W życiu świętego Franciszka jest jakby takim kulminacyjnym momentem spotkania z ukrzyżowanym. I to jest właśnie ten moment na górze Laverna, kiedy otrzymuje stygmaty, te znamiona męki Chrystusa. Ale mówiliśmy wcześniej o tej miłości świętego Franciszka do rozpamiętywania męki i cierpienia Chrystusa, który podjął się tego trudu dla zbawienia drugiego człowieka. I kiedy święty Franciszek widział ten świat pogrążony w grzechu, kiedy rozpamiętywał mękę Chrystusa, często płakał i wołał: miłość nie jest kochana. W ten sposób pragnął jakby przywołać człowieka do tego, aby rozważając mękę Chrystusa, samemu też jak święty Franciszek, doświadczając bólu, cierpienia, praktycznie na krótki czas przed swoją śmiercią traci wzrok, a więc dodatkowe cierpienie, dodatkowe doświadczenie, a jednak zwieńczone tym ogromnym hymnem pochwalnym: bądź pochwalony, Panie mój, ze wszystkimi Twoimi stworzeniami.
2: To jest też istotne, że ta pieśń powstaje właśnie wtedy, kiedy Franciszek jest już chory, kiedy już niemal jest na końcu swojego życia. Wtedy pokazuje pieśń pochwalną.
3: Ona powstaje na przełomie 1225-1226 roku. A więc widzimy, że praktycznie to jest ten ostatni etap tej jego kalwarii świętego Franciszka. To pójście w kierunku tego, którego tak bardzo umiłował, a który go zaprosił do tej wielkiej przygody. Franciszku, idź i odbuduj mój Kościół. Idź i pokaż, że jest to możliwe swoją postawą, swoim miłowaniem, tym swoim głoszeniem pokoju i dobra.
4: Święty Franciszek z Asyżu przeszedł do historii jako drugi Chrystus, dlatego że upodobnił się do Chrystusa. Można powiedzieć, że w jakiś sposób Pan Bóg, obdarowując go stygmatami, potwierdził to, co ludzie dostrzegali w świętym Franciszku z Asyżu, właśnie to podobieństwo do Chrystusa ukrzyżowanego. I też dzisiaj, kiedy cieszymy się z Jego przejścia z ziemi do nieba i wiemy, że jest w niebie, jest świętym, jest naszym orędownikiem,

0: to można powiedzieć, że tak jak Chrystus, jak Matka Boża przeszedł przez chwile radosne, ale też chwile bólu, cierpienia, bo jest to właśnie ta droga przez trudy do gwiazd, przez krzyż do chwały. I takie jest też życie każdego z nas, że mamy piękne, radosne chwile, również trudne, pełne cierpienia, bólu. Ważne, abyśmy tak jak święci, tak jak święty Franciszek z Asyżu, zawsze mówili Bogu tak, bo to jest klucz do nieba.
1: Zaproszenie, by wybrać taką drogę, by właśnie być bardziej wolnym, by też przełamywać pewne oczywistości, bo być może zbyt często podchodzimy do życia schematycznie, być może zbyt często widzimy świętego Franciszka jako tego, który był przedstawiony w znanych obrazach w czasie ekstazy, jak ekstaza świętego Franciszka pędzla El Greca. To dużo mniej jest tych obrazów, które pokazują świętego Franciszka ze stygmatami, więc to też jest ciekawe. Chciałbym zatrzymać się jeszcze nad franciszkańskimi myślami, które można zabrać dzisiaj. Może to będzie sposobem na jakieś podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam, żeby zostać z nami. Zapraszam naszych gości, ojców franciszkanów, żeby zobaczyć, jak możemy, jakie zasady z reguły świętego Franciszka możemy zabrać dla siebie na co dzień. Hey, mate. How's life? I don't know. It's all right. I've been dealing with some things like every human being and really didn't sleep much last night. I'm sorry. That's fine. I just think I need a little me time. I just think I need a little free time. A little break from the shows and the bus rides. Yeah. Last year I had a breakdown. Thoughts telling me I'm lost, getting too loud. Had to see a therapist and I found out something funny's going on up in my house. Yeah, started thinking maybe I should move out. You know, pack my car, take a new route. Clean up my yard, get the noose out. Hang up my heart, let it air out. Searching. What does that mean, Nate? I've been learning. Grabbing my keepsakes, leaving my burdens. Well, I brought a few with me. I'm not perfect. Looking at the view like this concerns me. Picking up the cues right.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Czwórka. Podsumowujemy już spotkanie poświęcone świętemu Franciszkowi. Jak dałoby się opisać tę postać? Na pewno wymyka się on wszelkim schematom, ale nieco już o tej jego charakterystyce powiedzieliśmy. Co wybrać dzisiaj dla pokolenia XXI wieku z franciszkańskich zasad? Ojcze Janie.
2: Jest kilka rzeczy, które mogą inspirować ludzi świeckich, bo tacy przeważnie teraz nas słuchają. Między innymi jest to pierwsze zdanie, o którym już dwa razy wspominałem z reguły, ale też bardzo istotne jest w trzecim rozdziale reguły, o której pierwszej części już mówiłem, to znaczy, że bracia idąc przez świat nie wszczynają kłótni, wspierają się słowami, nie sądzą innych, ale jeszcze druga część tego zdania, że bracia mają być pokorni, cisi, łagodni, rozmawiając ze wszystkimi uczciwie. To jest bardzo istotne, bo dzisiaj my często jesteśmy w takich bańkach pozamykani i to widać w mediach społecznościowych, widać często w zakładach pracy, nawet może na podwórku, że ludzie nie potrafią rozmawiać z innymi, z którymi się różnią, jeśli chodzi o spojrzenia na sprawy państwowe, samorządowe czy nawet religijne. I tu jest dla mnie święty Franciszek zasłużył właśnie tym przykładem, że on wymagał dużo od siebie, wymagał dużo od braci, ale nikogo nie odrzucał, nikogo nie potępiał, nikogo nie przekreślał. I napisał właśnie nam to w regule, że bracia powinni rozmawiać ze wszystkimi uczciwie. Uczciwie ze wszystkimi. To jest bardzo istotne. I naprawdę świat byłby wtedy lepszy, gdybyśmy tak potrafili być otwarci na innych i przed nikim nie uciekać, nie zamykać się, ale starać się jakby dostrzegać w każdym dobro, bo z natury jesteśmy dobrzy, tylko przez grzech często jesteśmy skażeni. Jest wiele zła pośród nas, ale to można wyeliminować poprzez także nawrócenie, poprzez

0: sakrament pokuty, poprzez zadośćuczynienie, ale także poprzez to nowe, takie Boże spojrzenie na drugiego człowieka.
1: To podpowiedzi od ojca Jana Marii Szewka, franciszkanina konwentualnego. A co do tego dopowie po prostu franciszkanin, ojciec Eligiusz Dymowski.
2: Ja myślę, że święty Franciszek jest dla wszystkich nam współczesnych przykładem mądrego zamyślenia, mądrego wyciszenia, tak potrzebnego w tym hałasie współczesnego świata. Stąd też kochamy świętego Franciszka właśnie za jego miłość do przyrody, za tę kontemplację, za to bycie sam na sam z tym wielkim wszechświatem. Tego dzisiaj współczesnemu człowiekowi potrzeba rozmyślania, zamyślenia, ale też i tej wewnętrznej modlitwy, czyli nie bać się rozmowy również z Bogiem na trudne tematy, bo w życiu świętego Franciszka bywały też i trudne tematy, które musiał stoczyć, podejmować sam ze sobą, ale też i poprzez rozmowę z Bogiem uczyć się tej woli Boga, która się spełniała na nim. Dlatego też wybory dzisiejszego człowieka powinny być wyborami bardzo świadomymi, ale przemyślanymi, właśnie przemodlonymi niekiedy, wyciszonymi, a nade wszystko, żeby odejść od tego szumu, który nas niejednokrotnie tylko wewnętrznie dławi i zabiera tę prawdziwą wolność, jaką człowiek może mieć dzisiaj naprawdę z Bogiem, ale też i z drugim człowiekiem, z tym pięknem stworzonego świata.
1: Więcej wdzięczności, więcej zachwytu nad tym, co wokół nas, więcej bliskości, bo to wtedy pomoże nam lepiej widzieć to hasło franciszkańskie, pokój i dobro, jeżeli będziemy starali się przezwyciężyć obojętność, rywalizację czy egoizm po prostu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, co podpowiedzi przybliżenie postaci świętego Franciszka i dzieł, które z jego życia wyrosły. O tym mówili ojciec Eligiusz Dymowski. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję i życzę wszystkim naszym słuchaczom, aby to piękno życia świętego Franciszka było również ich udziałem w codzienności.
1: I ojciec Jan Maria Szewek. Bardzo dziękuję.
0: Bóg zapłać, pokój i dobro.
1: Bardzo, bardzo dziękuję, ale to nie koniec rozmów wiarygodnych. Warto zostać razem z nami.

Chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: Ostatnim elementem rozmów wiarygodnych jest tradycyjnie zatrzymanie się nad Słowem Bożym. Zatrzymanie się nad fragmentem Ewangelii, którą dziś proponuje Kościół. I to rozważanie zostawia nam dzisiejszy gość, ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin.
3: Pokój dobro. Dziś Chrystus w Ewangelii opowiada nam historię ojca i dwóch synów. Pierwszy mówi, nie chcę, ale potem żałuje i idzie do winnicy. Drugi z kolei odpowiada potulnie, idę Panie, ale wcale nie idzie. Jezus pyta, kto z nich spełnił wolę Ojca? Odpowiedź jest oczywista. Bóg nie szuka ludzi deklaracji, ale ludzi czynu. Doskonałą ilustracją tej Ewangelii może być życie świętego Franciszka z Asyżu. Tak się składa, że w najbliższych dniach będziemy obchodzić 800-lecie jego śmierci. Dokładnie za tydzień, 4 października. Franciszek w swojej młodości przypominał syna z Ewangelii, który początkowo szukał własnych dróg i odrzucał wolę Boga. Młody Franciszek chciał być rycerzem. Szukał sławy, pieniędzy, zabawy. Gdy Bóg wzywał go do głębszego życia, Franciszek w sercu początkowo mówił – nie chcę. Wszystko jednak zmieniło się w momencie, gdy na drodze pod Asyżem spotkał trędowatego, człowieka odrzuconego, budzącego odrazę. Franciszek przełamał swój wstręt, zszedł z konia i ucałował trędowatego. Zobaczył w nim brata, zobaczył w nim Chrystusa. W swoich pismach napisał później, że to, co wydawało mu się gorzkie, zmieniło się w słodycz duszy i ciała. Zmienił zdanie, zrozumiał, czym jest winnica pańska. Święty Franciszek przypominał swoim braciom, że najpotężniejszym kazaniem jest własne życie. Opowiada się historię, jak święty Franciszek zaprosił jednego z braci na kazanie do miasta. Przeszli przez cały Asyż w milczeniu, uśmiechając się do ludzi, rozmawiając z nimi i pomagając potrzebującym i wrócili do klasztoru. Brat zapytał, ojcze, a kiedy będziemy głosić kazanie? Franciszek miał mu odpowiedzieć, już je wygłosiliśmy. Łatwo wejść w rolę drugiego syna, który mówi, tak, jestem wierzący, pielęgnuję tradycję, chodzę na procesję, co niedziela do kościoła, posyłam dzieci na religię. Ale w codziennym życiu, w pracy, w relacjach z sąsiadami, w trosce o potrzebujących, zaprzeczamy temu. Jednak Jezus przypomina nam dziś, że nigdy nie jest za późno na zmianę zdania, nigdy nie jest za późno na opamiętanie, nigdy nie jest za późno na nawrócenie. Jeśli do tej pory mówiłeś Bogu nie, jeśli oddaliłeś się od wiary, czujesz chłód lub zwątpienie, spójrz na pierwszego syna i na świętego Franciszka. Zawsze możesz powiedzieć, żałuję, ale teraz już idę. Jeśli uważasz się za osobę wierzącą, sprawdź, czy Twoje tak złożone Bogu ma odzwierciedlenie w konkretnych czynach, w cierpliwości do rodziny, uczciwości w pracy, życzliwości do obcych, czy pomocy potrzebującym. Niech święty Franciszek z Asyżu nawraca nasze serca ze słów na czyn.

0: czyny, abyśmy nie tylko deklarowali wiarę, ale żyli nią każdego dnia. Pokój i dobro.
1: To komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Ojciec Jan Maria Szewek, bardzo dziękuję i za to, co udało się wydobyć dzisiaj właśnie w namiocie spotkania, ale i w całych rozmowach wiarygodnych, w których przyglądaliśmy się postaci świętego Franciszka z Asyżu i temu, co zostawia jego duchowość dzisiaj. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Przemysław Goławski.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
2: Czyżby złota polska jesień postanowiła pokazać nam swoje najpiękniejsze oblicze? No jest taka nadzieja, że w niedzielę właśnie tak będzie. Sporo słońca i przyjemne temperatury, na to możemy dzisiaj liczyć, a synoptycy nie zapowiadają opadów. Poranek wita nas jednak dosyć silnymi mgłami, więc bądźcie ostrożni, zwłaszcza jeżeli gdzieś się wybieracie w podróż, no to przy takiej mgle widoczność jest ograniczona, ale później będzie już tylko lepiej. Więcej chmur pojawi się jedynie na wschodzie i południu, ale poza tym możemy spodziewać się przyjemnego dnia. Jeśli chodzi o temperatury, to od 18 stopni Celsjusza na Kaszubach i Podlasiu do 22 na Dolnym Śląsku. W nocy niebo będzie też przeważnie bezchmurne lub z bardzo małym zachmurzeniem, także korzystajmy z tej niedzieli, bo nie wiadomo jak długo ta złota polska jesień potrwa. Ile potrwa jesień wiadomo, ale ładna pogoda to już jest inna para kaloszy. A kalosze dzisiaj niepotrzebne, bo padać nie będzie.
1: Autopromocja.
3: Ja przynoszę wyniki.
4: A ja zakwasy.
3: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
4: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
3: Czyli ja sport przez duże S.
4: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
3: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
4: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
3: A liczy się, jeśli ma wynik?
4: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
5: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja.
6: Tak jak my.

0: Na audycję Szanuj Zieleń. Szanuj Zieleń. Zapraszam Marta Hoppe. Marta Hoppe.
1: W piątek w kinie Atlantic odbył się pokaz filmu Opowieści o wilku, filmu zrealizowanego przez Lasy Państwowe. No, film przybliża życie jednego z najbardziej tajemniczych mieszkańców polskich lasów i pozwala spojrzeć na ten gatunek z bliska, poznać także jego zwyczaje, zachowania i miejsce w polskiej przyrodzie. To okazja, żeby lepiej poznać gatunek, wokół którego narosło wiele mitów i stereotypów. I my dzisiaj po dziewiątej też ten gatunek bliżej poznamy. Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych, przybliży nam życie wilka, no i być może odczaruje ten zły PR na jego temat. W tej godzinie naszego spotkania natomiast sprawdzimy, jak Czesi ratują wysychające małże. O co chodzi? Już za moment. A skoro mamy jesień i spadają liście, to w Poznaniu rozpoczęła się akcja Liść. Więcej o nim też w tej godzinie i zaproszę Was na pewien niezwykły spacer. Spacer, z którego możecie wrócić z nowym mieszkańcem Waszego domu, czyli spacer adopciaków, który już dzisiaj na polach mokotowskich w Warszawie być może jakiś psiak skradnie czyjeś serce i będzie miał nowy ciepły dom. Zwłaszcza przed zimą to ważne. Zapraszam Was zatem na najbliższe dwie godziny.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Słuchajcie Czwórki, a ja zabieram Was teraz do Czech, bo tam wolontariusze uratowali kilkadziesiąt tysięcy małży. Pomagają im wrócić do wody z wysychających brzegów zbiornika Slapy. Akcję zainicjował Czeski Związek Obrońców Przyrody, reagując na skutki suszy.
2: W akcji ratowania małży włączyła się Kristina Waniowa. Co dwa dni przemierza brzeg, zbiera żyjące jeszcze mięczaki i przenosi je do wody. Szukam ich w piasku lub błocie w odległości do 3 metrów od wody. Te, które leżą dalej, nie mają już szans. Tym razem na pomoc było już za późno, ale pani Kristina się nie zraża. Tego dnia w ciągu niespełna godziny przeniosła do wody 15 małży. Łącznie na 18 wytypowanych odcinkach zebrano ich dotychczas kilkadziesiąt tysięcy. Chodzi o to, by przeżyła jak największa część populacji. Oczywiście trzeba pogodzić się z tym, że nie ma szans na uratowanie wszystkich, ale warto zrobić cokolwiek. Znad zbiornika Slapy Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Skutki suszy to nie tylko brak wody dla roślin, ale jak się okazuje też śmiertelne niebezpieczeństwo dla zwierząt.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Widać już pierwsze opadające liście, zatem trzeba jakoś tę jesień ogarnąć. No i ja wiem, są dwie szkoły. Jedni mówią grabić, inni mówią nie grabić. Ale wyobraźcie sobie ogród, na którym jest bardzo dużo drzew i te liście, które spadną, zostaną tak do wiosny. Nie są w stanie przez całą zimę się rozłożyć, dlatego część z nich trzeba zgrabić. I tutaj ważne, żeby zostawić być może jakiś fragment ogrodu z niezgrabionymi liśćmi, bo to świetny dom dla jeży, no ale wszystkich zostawić się nie da. Dlatego trzeba wziąć grabie, no i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu, a potem zapakować te liście do worów. No i w związku z tym poznańscy urzędnicy pomagają w takich jesiennych porządkach. W ramach zorganizowanej przez Zarząd Dróg Miejskich akcji mieszkańcy mogą się zgłaszać po worki na liście. Mogą też liczyć na ich późniejsze odebranie. Odebrane zostaną jednak tylko worki zawierające liście z publicznych chodników, a nie z prywatnych ogrodów. Czyli taka to pomoc. Rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska przyznała, że urzędnicy nie są w stanie tego w pełni kontrolować, ale będą reagować w razie podejrzeń.
3: Staramy się to sprawdzać, patrząc ile drzew, czy jakie drzewa znajdują się w pasie drogowym, ile drzew znajduje się na posesji mieszkańca i też adekwatnie do tej liczby staramy się przekazywać worki na liście.
2: Urzędnicy zastrzegają sobie prawo do nieodebrania worków z liśćmi w przypadku podejrzenia, że trafiły do nich liście z prywatnych posesji. A akcja Liść potrwa w Poznaniu do końca roku. When I get

0: and its giants, and these here rains water like the ocean.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
2: Byliśmy już w Poznaniu, żeby zgrabić liście, no to jeszcze raz zajrzyjmy do tego miasta, żeby poznać smak regionów. Właśnie pod takim hasłem odbywają się największe targi żywności regionalnej w Polsce. I jest to świetna okazja do odkrywania kulinarnego dziedzictwa i możliwości spróbowania lokalnych specjałów. Setki wystawców prezentują regionalne pieczywo, wędliny, sery, a także gotowe potrawy i wypieki. Z uczestnikami i wystawcami rozmawiał reporter polski radia Maciej Szefer.
3: Wystawcy to pokazują i też klient jest bardzo świadomy. Jesteśmy tutaj w tym roku, byliśmy w zeszłym roku i faktycznie nawet po klientach widać, że są to osoby, które wiedzą, o co chodzi w regionalnym, tradycyjnym jedzeniu.
4: Fajnie poznać takie osoby jakoś z pasją, nie? Którzy to robią, gospodarstwa jakoś prowadzą, z drugiego końca kraju.
5: Zauważamy, że produkty właśnie takie rzemieślnicze mają już coraz większą popularność, są coraz bardziej zauważalne i doceniane.
6: Wolą zapłacić drożej, a zjeść dobrze i zdrowo. Bo przede wszystkim. I wracają do tradycji. Wszyscy mówią, że to im przypomina smak dzieciństwa, to co u babci kiedyś jedli. Więc no, tego się trzymamy.
2: A smaki regionów na międzynarodowych targach poznańskich jeszcze dzisiaj są otwarte. Można przyjść, spróbować. Ja już trochę zgłodniałam.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Dzisiaj pogoda idealna na spacery, więc jeżeli macie w domu czworonoga, to może dzisiaj taki nieco dłuższy mu zafundować. A jeżeli nie macie, to warto wybrać się na Pola Mokotowskie w Warszawie, bo tam dzisiaj odbywa się spacer adopciaków. To taka specjalna inicjatywa, gdzie zwierzęta szukające domu mogą się zaprezentować. A jak to będzie wyglądało? Więcej o tym Justyna Tawicka z Fundacji Viva.
2: Przede wszystkim jest to 11. edycja spaceru adopciaków. Odbyło się już 10 poprzednich i po raz 11 zapełni się psami, tu podkreślam psami, w czerwonych bandankach. To jest taki znak rozpoznawczy adopciaków, adopciaków.pl i jest to właściwie tradycyjne, doroczne warszawskie święto adopcji zwierząt, które odbywa się pod hasłem Adopciak to najlepsza rasa, tak jak pani powiedziała już w zapowiedzi tej audycji.
1: Ale to zawsze jest takie hasło, czy tegoroczne hasło jest takie?
2: Z tego co wiem, to jest takie hasło adopciaków. Adopciak najlepsza rasa i pod hasłem Adopciak najlepsza rasa, podkreślam, kryją się i koty, i psy. Czy i psy, i koty, natomiast na wydarzeniu będą tylko psy, a informacje również o kotach. Agenda jest dość ciekawa, więc myślę, że będzie czas, żeby porozmawiać i o psach, i o kotach.
1: No i będzie można zobaczyć, pogłaskać, dotknąć psa. Nawet jeśli nie będziemy na miejscu, to można będzie to zobaczyć w internecie. No to już trudniej będzie dotknąć i pogłaskać, ale zobaczyć te psy będzie można. A jaki jest cel tego wydarzenia? Chodzi o to, żeby właśnie te psy znalazły swój dom?
2: Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby te psy znalazły swój dom. Chodzi też o to, żeby szerzyć ideę adopcji jako taką, ponieważ adopciaki.pl, które właściwie od początku współpracują z Fundacją Viva i od 2015 roku, z tego co pamiętam, również z firmą Purina, która jest partnerem i strategicznym, i merytorycznym tego projektu, stworzyli właściwie taki projekt, którego ja nie spotkałam do tej pory, ponieważ wszystkie zwierzęta, i koty, i psy, przebywają

0: bywają na terenie domów tymczasowych, domów wolontariuszy. I to jest o tyle ciekawe i o tyle pożyteczne i potrzebne, że chcąc adoptować taką istotę, taką osobę zwierzęcą do domu stałego, my rozmawiając z wolontariuszem mamy pełen pakiet informacji, jak ten zwierzak zachowuje się w warunkach domowych, kim on jest, do
1: czeka
0: kogo pasuje,
1: czeka na powcem, czy spacerowcem.
0: Dokładnie. I rozmawiając z opiekunem tymczasowym, mamy pełen pakiet informacji. Nie bierzemy tak zwanego jajka z niespodzianką. Oczywiście koszta utrzymania to jest zupełnie inna sprawa, to też chciałam podkreślić, że wszystko to, co się dzieje w domach wolontariuszy, jest też wspierane. Te osoby nie są zostawione i te zwierzęta nie są zostawione samopas i również firma Purina i Viva jako taka i adopciaki.pl pomagają również na starcie w domach stałych. Niemniej jednak idea jest taka, bo pytanie jest o ideę spaceru. Zapoznać z adopciakami potencjalnymi, z ideą adopciaki.pl i w ogóle z całym procesem adopcji powiedzieć, jak to się odbywa w realnym życiu.
1: No bo tak jak wspomniałam, rasa nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, żeby ten pies do nas pasował, żebyśmy wybrali takiego towarzysza na długie lata.
0: Lub kot.
1: Lub kot. Takie towarzystwo na długie lata, z którym nam będzie dobrze, z którym nam będzie po drodze.
0: Bo to jest członek naszej rodziny i też tak powinno się go traktować, czy też kota, czy też psa. W zeszłym roku, jeszcze powiem, spacerowało z adopciakami ponad 600 psiaków i ich opiekunów, a poprzez 10 edycji uczestniczyło w spacerze adopciaków ponad 5000 psio-ludzkich par.

Dni coraz chłodniejsze, noce również, zatem psy, które żyją w schroniskach, na pewno chciałyby znaleźć ciepły dom. No i jest taka okazja, bo właśnie dzisiaj rusza spacer adopciaków. Na warszawskich polach mokotowskich będzie sporo psów, które czekają na nowe

0: domy. Co zrobić, żeby adoptować takiego psa albo kota, bo chociaż tych nie będzie, to koty też czekają na swój dom. Więcej o tym opowiadała Justyna Tawicka z Fundacji Viva.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
3: A jak duży problem stanowią bezdomne psy i koty w tej chwili? Czy ta skala się zmniejsza, zwiększa, czy jest to na stałym poziomie i po prostu no tak już jest i na razie nie mamy pomysłu, jak to rozwiązać?
4: Dokładnych statystyk tutaj nie znam. Problem kastrowania bezdomności trwa. I on jest bardzo, bardzo...
3: Monotonny, długi.
4: Tak, i jest to bardzo żywa tkanka, natomiast mam wrażenie, że dzieje się bardziej lepiej niż bardziej gorzej. Sama ta sprawa już świętej pamięci niestety pana Łukasza Litewki, tego co zrobiła Doda, to wszystko też otwarło oczy ludziom, którzy nawet do tej pory, nawet osoby, które gdzieś tam miały styczność ze schroniskami, z tym co dzieje się źle, nie wiedziały, że dzieje się aż tak źle. Także tutaj szacunek dla otwarcia oczu na te tak zwane pato-sytuacje, których niestety one są, ale mam wrażenie, że to wszystko spowodowało, że chociaż wiedza o ich istnieniu jest szersza.
3: Często też słyszymy różne mity dotyczące zwierząt ze schroniska, z domów tymczasowym. Jest jakiś, który chciałaby pani obalić? Taki najbardziej drażniący, najbardziej niesprawiedliwy.
4: Tak, dziękuję za to pytanie. Uważam, że nie ma zwierząt nieadopcyjnych. Mieliśmy na paluchu przykłady bardzo trudne, adopcyjne. Zwierząt, kotów, które czekały na dom na przykład rok, czy ponad rok. A tak naprawdę stało się tak dlatego, że nie zdarzył się ten właściwy człowiek.
3: To jak z miłością trochę.
4: To jest tak jak z miłością. I proszę sobie wyobrazić, zjawia się ten człowiek, ten dom i mamy do czynienia z kompletnie innym kotem. Kot się otwiera, kot przestaje być lękowy. Tutaj ogromny szacunek dla kociej grupy wolontariuszy na paluchu. To jest połączenie serc, mózgów, empatii, sprawczości i właściwie gro kotów z palucha znajduje domy dzięki tym osobom.
3: Pani jest kociarą, ja też jestem kociarą, ale dzisiaj zapraszamy na spacer adopciaków, no głównie psich adopciaków. To przypomnijmy jeszcze raz, 27 września.
4: Pole Mokotowskie, Warszawa, po raz 11 zapełni się psami w czerwonych bandankach. Oczywiście będą też opiekunowie.
3: Czy musimy się jakoś my specjalnie na to przygotować? Mieć ze sobą jakieś smaczki albo mieć coś ze sobą, żeby lepiej wypaść?
4: Smaczki będą czekać. Smaczki będą czekać, prezenty będą czekać. I czy pani pozwoli, że ja chociaż troszeczkę powiem o planie, jaki jest na ten dzień, jaka jest agenda?
3: A zapraszam.
4: Startujemy generalnie o 10:00. To będą takie, taki rozruch. O 11:00 czeka nas pierwsza pomoc weterynaryjna, praktyczny pokaz z lekarkami weterynarii. O godzinie 11:30 odwieczny dyskurs. Sucha, mokra, gotowana czy barw, czyli fakty i mity o żywieniu psów i kotów z panią dr Karoliną Hołdą. Później wybija godzina 13:00, czyli to o czym pani mówiła.
3: Czekamy.
4: Dokładnie tak, ten wielki spacer adopciaków oraz wspólne zdjęcie. Godzina 14:00. Pierwsza pomoc weterynaryjna. Konsultacje również w podgrupach. Natomiast taka główna scena będzie ustawiona, tam można podejść, można porozmawiać. 14 godzina, pierwsza pomoc weterynaryjna. 14:30. Wiem, jak rozmawiać z psem, czyli pokaz psiej komunikacji dla dzieci i dorosłych. Tu właśnie jest kwestia tych dzieciaków, że fajnie też jakby były. 15:30, w cudzysłowie, tylko na chwilę. Czyli wszystko o domach tymczasowych. 16:30, temat trudny. Gdy odchodzi przyjaciel. Rozmowa o żałobie po zwierzęciu i godnym pożegnaniu. I tutaj, drodzy Państwo, istotna sprawa, że udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Więc naprawdę, kto tylko czuje potrzebę serca, serdecznie zapraszamy.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: Zbliża się godzina 9, czas zatem na nowość w czwórce, a utwór, który przed nami nosi tytuł Tap Down. Jego autorem jest O'Jeremy. Tap Down to najnowszy singiel brytyjskiej wokalistki O'Jeremy, wydany 14 sierpnia tego roku. Artystka jest znana z łączenia współczesnego R&B, ale inspiruje się też latami 90. Współpracowała wcześniej m.in. z Murą Masą, a co tym razem nam proponuje w utworze Tap Down? Posłuchajmy.
1: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja.
2: Tak jak

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: Niedziela zapowiada się pięknie i pogodnie. Chmury mogą pojawić się jedynie na wschodzie i południu, ale to też nie będzie całkowite zachmurzenie, tylko niewielka ilość chmur. Będzie też pojawiało się słońce. I przede wszystkim na słońce możemy dzisiaj liczyć, a za tym słońcem i do tego słońca dochodzą bardzo przyjemne temperatury, bo 20 stopni na termometrze to właśnie w większości naszego kraju te wartości, które mogą się pojawić. Dokładnie 20. Warszawa, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, to tam taka przyjemna temperatura, ale są miejsca, gdzie będzie jeszcze odrobinę cieplej, czyli 21. Tyle możemy spodziewać się we Wrocławiu, Zielonej Górze, Toruniu, Szczecinie, Opolu, czy jeszcze być może w Gorzowie Wielkopolskim. Także korzystajmy z tej niedzieli, bo po tych ostatnich chłodniejszych dniach chyba znów zatęskniliśmy za słoneczną pogodą, no to dzisiaj będziemy jej mieć pod dostatkiem.
1: Autopromocja.
2: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczyny.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
2: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
3: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: muzyka. To słychać.
1: I feel I'm a late, I was DJ Shmee.

0: till we die. Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
1: Wilki. Niektórzy na ten dźwięk, na samą myśl o tym zwierzęciu mają gęsią skórkę. Wiadomo, że żyją w naszych polskich lasach, ale nie wiadomo, jak się zachowują. No i właśnie o tym teraz w Szanuj Zieleń zapraszam na spotkanie z Reginą Klimaszewską, rzeczniczką lasów państwowych, która przybliży nam trochę życie tych zwierząt, no a także zaprosi na film o wilkach.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Czy można spotkać w lesie wilka? No pewnie tak, ale nie jest to łatwe zadanie, ale na pewno można zobaczyć wilka.

0: Wilka w kinie. Opowieść o Wilku to film zrealizowany przez Lasy Państwowe. No i dzisiaj o tym filmie porozmawiamy. W studiu gość Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: Porozmawiamy serdecznie o filmie, ale porozmawiamy też o wilkach, no bo to zwierzęta, które kojarzą nam się jednak cały czas, mimo że próbujemy trochę ten może zły PR wilków obronić i starać się pokazywać, że to są pożyteczne, dobre zwierzęta, tylko po prostu do nich się nie zbliżamy, no to jednak na wielkim ekranie zobaczyć te wilki będzie bezpieczniej, bo ten film właśnie chyba po to został stworzony, żeby nam pokazać, jak wilki żyją, jak wygląda populacja wilków w polskich lasach?
1: Tak, to może zacznijmy od tego, że faktycznie to jakoś tak zawsze było. Zawsze było pierwotny taki lęk ludzi przed wilkami.
0: No przecież wiadomo, czerwony kapturek i wilk, to wilk był ten zły.
1: Do tego jeszcze te bajki, tak, które wszyscy znamy.
0: I wilki zając, to też ten wilk był zły.
1: Oczywiście, więc PR wiadomo jaki. Zawsze ten zły to jest wilk. Zeżre, po prostu zrobi krzywdę, zje. Cóż, film, który rzeczywiście został stworzony przez Lasy Państwowe, troszeczkę ma obalić mity, ale też ponieważ jest tam głos ekspertów, to nie tylko obalić mity, ale przedstawić dowody. Przedstawić dowody i statystyki, ale również badania naukowe, które to mówią, jak jest naprawdę z wilkiem, jaki on jest, jaka jest populacja obecnie w Polsce i czy faktycznie on jest zagrożeniem dla ludzi.
0: Tak naprawdę wydaje mi się, że wilk do nas by się nie zbliżył, gdybyśmy my nie próbowali do niego podejść i raczej nas się przestraszy, raczej będzie od nas uciekał. To są kadry, zdjęcia, obrazy z fotopułapek, czy to ktoś po prostu kręcił wilka?
1: Faktycznie jest tam bardzo dużo zdjęć z fotopułapek. Są też kadry z ukrycia. Ekipa filmowa również w różnych miejscach siedzi zakamuflowana i udało się też różne takie ujęcia złapać, więc film jest rzeczywiście pięknie zmontowany, dlatego że widać właśnie takie prawdziwe obrazy i to w różnych sytuacjach. Kiedy wilki się bawią, kiedy Wadera idzie z młodymi, czy kiedy jedzą. Także to nie są sytuacje, które mogą się przeciętnemu śmiertelnikowi natrafić, ponieważ faktycznie wilk się nas boi. To nie jest absolutnie naturalne, żeby wilk gdzieś tam podchodził do ludzi. Oczywiście mogą się takie spotkania zdarzyć, bo wilków w Polsce jest coraz więcej, ale myślę, że dużo bardziej wilk może być zainteresowany zwierzętami, które mamy w obejściu, czy psem, którego traktuje jak zagrożenie, jak rywala. Natomiast nie nami ludźmi, bo też trzeba powiedzieć, w historii współczesnej nie ma przypadku w Polsce, że wilk
0: zjadł człowieka.
1: To raczej są takie rzeczywiście, też tutaj bym przestrzegała przed takimi czasem informacjami medialnymi, że gdzieś tam wilk zaatakował człowieka. To rzeczywiście są takie bardzo atrakcyjne informacje, można powiedzieć.
0: Klikalne.
1: Natomiast często trzeba dać chwilę czasu, zorientować się i często się później okazuje, że to był zdziczały pies, a nie wilk.
0: Takie historie ostatnio mieliśmy okazję oglądać o akurat pumie, która też jedna rzeczywiście była prawdziwą pumą, a druga to był jakiś kot, który gdzieś fotopułapkę został, ustrzelony został przez fotopułapkę i było podejrzenie, że to jest właśnie to dzikie zwierzę. Dzisiaj o wilkach z Reginą Klimaszewską i za moment do rozmowy wrócimy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Film Opowieść o Wilku przybliża życie jednego z najbardziej tajemniczych mieszkańców polskich lasów. A dzisiaj, no też mieszkanka trochę lasu, Regina Klimaszewska, rzeczniczka lasów państwowych, która nieraz poszła w las. A widziałaś kiedyś wilka? Ty miałaś okazję spotkać się z nim oko w oko?
2: Nie, niestety nie widziałam wilka na wolności. Widziałam takiego, który był w ośrodku rehabilitacji. Natomiast widziałam tropy wilków. Widziałam w tym roku chociażby w Bieszczadach. Zresztą widziałam dzięki bohaterowi filmu, którego zauważymy na ekranie, który to Adam Gełdon, nasz leśnik, który fantastycznie opowiada o wilkach i on właśnie takie wyprawy w Bieszczady urządzał od lat, urządza cały czas i jeszcze parę lat temu dużo trudniej było zauważyć te tropy wilków, natomiast teraz dużo łatwiej jest te tropy zauważyć i to najczęściej zimą, bo to właśnie na śniegu łatwo te tropy rozpoznać.
1: Albo w błocie też jest takie dobre miejsce, jak popada i te wilki gdzieś się przechadzają, to można w błocie znaleźć. Ja miałam znowu okazję zobaczyć trop rysia. Też niezwykłe przeżycie. Też gdyby nie leśnik, który nas oprowadzał, z którym byłam na wyprawie w lesie, to pewnie bym nie wiedziała, że to trop rysia, ale to rzeczywiście były takie łapy. No to jeżeli mówimy o tych wilkach i już mówiłyśmy, że one takie złe, że w tych bajkach, że taki mają kiepski PR, jakie są najgorsze mity właśnie o wilkach, które być może po obejrzeniu filmu zostaną obalone?
2: To, że one są drapieżne, właśnie, że są drapieżnikami, to jest prawda. Są drapieżnikami, chociaż tutaj też warto dodać, że wilki są w sumie wszystkożerne. To jest taka ciekawostka, która jest tam mówiona. Oczywiście głównym ich produktem jest mięso, czyli one się polują na gatunki roślinożerne najczęściej, w tym na dziki, z którymi przecież teraz mamy dość duży problem w miastach. Podstawowy mit, to, że atakują ludzi, absolutnie nieprawdziwy. Nie zdarzają się takie przypadki, żeby wilki w lasach atakowały ludzi. Kolejny mit jest taki, że one podchodzą pod zabudowania w biały dzień, wchodzą, właśnie też się zbliżają. Może się tak zdarzyć i są rzeczywiście takie dowody na to, że one wchodzą na mogą wejść na podwórka, tylko to często jest tak, że te podwórka po prostu są nieogrodzone, są niezabezpieczone, więc tutaj to jest taka przestroga, żeby w miejscach w Polsce, gdzie tych wilków jest więcej, po prostu zamykać...
1: Mieć płot.
2: I zamkniętą furtkę. Kolejna sprawa to na południu Polski, gdzie górale wypasają owce chociażby. No rzeczywiście też się zdarzają ataki wilków na te owce. I tutaj też ważne jest, że wilki, jeżeli te stado owiec jest

zabezpieczone odpowiednio tak zwanym pastuchem. Jeżeli są psy, o czym też właśnie tam w filmie jest mówione, to kilka takich psów już odstrasza wilki, więc no i na pewno są metody, żeby te wilki się obawiały i one same się nie zbliżają, ale w poszukiwaniu pokarmu rzeczywiście tutaj gdzieś tam mogą czasem, jeżeli czują, że mają szansę zdobyć pokarm, czyli właśnie takie zwierzę, które się pasie na łące, no to może mogą podejść trochę bliżej, ale zawsze należy pamiętać, że nie jest to regułą.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Film Opowieść o Wilku przybliża życie jednego z najbardziej tajemniczych mieszkańców polskich lasów, a dzisiaj no też mieszkanka trochę lasu, Regina Klimaszewska, rzeczniczka lasów państwowych. Gdzie jest ich najwięcej? W jakim regionie naszego kraju? Bo wspomniałaś o Bieszczadach, wybieram się tam za tydzień, więc może się uda. Gdzie tych wilków możemy spotkać najwięcej? Gdzie ich żyje najwięcej? Bo spotkać, jak już wiemy, nie jest łatwo.
3: Teraz już wilki występują w całej Polsce. Prawie w całej Polsce są zauważane. Kiedyś to były głównie, pamiętam jak zaczynałam pracę jako leśnik. Spotykałam się z dziećmi i mówiłam, że wilki spotkamy na południu Polski, albo na przykład w Puszczy Białowieskiej, gdzieś tam na północno-wschodnich rejonach Polski. No to przez tą dekadę ponad się dość znacząco zmieniło, bo teraz już faktycznie wilki są prawie w całej Polsce. I jest ich na pewno więcej na południu, w górach i tam właśnie na wschodzie, na północnym wschodzie Polski, na Podlasiu, w okolicach Puszczy Białowieskiej. Ale już nie ma rejonu Polski, już w wielu rejonach, gdzie jeszcze niedawno ich nie było, już są. Ja podam tylko takie statystyki może, jeżeli to może być dla was, radiosłuchaczy, ciekawe, że wilk zaczął być chroniony w 1998 roku. Wtedy to był bardzo duży kryzys tej populacji. Wtedy stwierdzono, że było 560 osobników.
2: Na cały kraj.
3: Tak, na cały kraj. Teraz mamy ich prawie, no właściwie 10 razy więcej, bo w 2024 roku została określona populacja na ponad 5 tysięcy. Więc populacja wilków cały czas rośnie. Jest to gatunek pod

0: ochroną ścisłą. Trzeba też powiedzieć, że zdarzają się takie przypadki, jeżeli już tam rzeczywiście wilk bardzo zagraża w jakimś rejonie, to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która jakby zarządza populacjami gatunków chronionych, może wydać zgodę na redukcję w danym rejonie. W krajach naszych sąsiadów to jest bardziej powszechne, że też również w ogóle się poluje na wilki. U nas się również polowało po II wojnie światowej, właśnie to niestety polowania na wilki przyczyniły się do tego, że ta populacja tak bardzo nam osłabła i w latach 70. było ich naprawdę mało, w latach 70. ubiegłego wieku. Później był to gatunek łowny, co w sumie przyczyniło się do tego, że troszeczkę zostało to uregulowane i populacja zaczęła się odradzać, ale tak naprawdę to objęcie go ochroną ścisłą dopiero spowodowało, że wilk w Polsce zaczął się bardzo odradzać i teraz mamy rzeczywiście ich coraz więcej, co wiele osób martwi, bo się po prostu zaczyna czasem pojawiać gdzieś tam w rejonach, gdzie go nie było i już ktoś nie widział, ale już słyszał, że jest, ojej, gdzieś tam w naszym otoczeniu, w naszych lasach już jest wilk. Nie trzeba się tego obawiać, bo to wcale nie oznacza zagrożenia dla osób odwiedzających las.
1: On szybciej nas wyczuje w lesie, niż my jego zobaczymy, więc raczej się schowa i ucieknie, a my dzisiaj właśnie o wilkach.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Wyczują człowieka z daleka, chociażby po zapachu. Tak potrafią działać wilki. Żyją w naszych lasach, jest im coraz lepiej, jest ich coraz więcej. Z Reginą Klimaszewską, rzeczniczką Lasów Państwowych, dzisiaj właśnie o tych dzikich zwierzętach rozmawiamy. O mitach o nich, ale i o specyfice życia. Co robi taki wilk na co dzień? Jak wygląda taki jego typowy dzień?
2: To jest ciekawostka, bo tak naprawdę wilki, można powiedzieć, swoim trybem życia, stylem życia bardzo przypominają ludzi. I to jest właśnie też ciekawostka, że mimo tego, że jesteśmy tak do siebie podobni, to gdzieś
1: tak się boimy.
2: Tak się boimy. Wilki są bardzo rodzinne. One żyją w grupach tak zwanych watahach. To są rodziny wielopokoleniowe. Najczęściej to są rodzice, wadera i basior i ich dzieci. Szczeniaki, które są tegoroczne albo nawet i z poprzedniego roku. I takie grupy liczą od kilku do kilkunastu osobników. To jest też tak, że one się łączą w pary na całe życie. Są monogamiczne. To jest też ciekawostka, że są wierne sobie. I są bardzo opiekuńcze dla swoich dzieci. Więc spędzają czas właśnie w ten sposób, opiekując się sobą nawzajem, zdobywając pokarm, wędrując. I to wędrowanie to określa ich terytorium. To należy podkreślić, że wilki są bardzo terytorialne. Takie minimalne terytorium to jest 250 km kwadratowych, ale może być to dużo więcej. Także rodziny nie wchodzą sobie w drogę. Przechodzą też wiele kilometrów dziennie, dlatego też trudno jest określić dokładnie tą populację wilków w Polsce, ponieważ one tego samego dnia mogą przemierzyć kilkadziesiąt kilometrów, czyli...
1: Mogliśmy je dwa razy policzyć.
2: Na przykład. Ale tak oczywiście już zbliżając się jak najbardziej do prawdy, to jest to ponad już 5 tysięcy osobników w Polsce. Więc to jest ciekawe. I też warto powiedzieć, że taki okres godowy wilków, on przypada na okolice walentynek, czyli zimą. Czyli
1: tak. Wybrały.
2: Tak, zimą. Wtedy właśnie to często te wycie w lesie można usłyszeć, nawoływanie się, bo właśnie te wycie też oczywiście ma różny charakter i różne znaczenie, te głosy wilków. Natomiast właśnie tutaj w okolicy, tak mniej więcej dwa tygodnie po, trwa okres godowy, ciąża wadery to jest około 62-64 dni, przychodzą na świat młode i to też warto podkreślić, że one przychodzą na świat w norze. Norze, która jest szykowana właśnie na ten czas, na okres porodu, na okres wychowania młodych i tylko wtedy wilki korzystają z nory. I to jest często kilka nor. To jest też właśnie, będzie pokazane w filmie, też warto to zobaczyć, że to jest kilka nor, kiedy to właśnie są wychowywane młode. Dlatego też zmieniają miejsce, żeby ta wadera w tym trudnym dla siebie czasie porodu, a potem karmienia, wychowania młodych była bezpieczna. No bo też jakby nie było, małe, młode wilki też są delikatne, też potrzebują spokoju.
1: Ale krótka ta ciąża, 63 dni, no to w zasadzie tylko 2 miesiące, to trochę zazdro można powiedzieć, że
2: no
1: tylko
2: tak.
1: 2 miesiące.
2: To prawda.
1: Chociaż ciąża też czasami bywa takim przyjemnym stanem. A co wilki potrafią? To znaczy, jakie one mają umiejętności, możliwości, zmysły takie wyjątkowe?
2: No właśnie, zmysły. O tym warto powiedzieć, bo wilki, co ciekawe, widzą bardzo słabo. To znaczy słabiej niż my. Także można powiedzieć, że słabo. Nawet mylą barwy i nie

0: Nie, tutaj nie jest to w ciągu dnia tak dobre, ten zmysł, jak w nocy. One w nocy widzą lepiej niż w ciągu dnia, to jest ciekawostka. Natomiast mają świetny węch i świetny słuch. Dlatego też, jak jesteśmy w lesie, nawet w lesie, w którym te wilki, po którym się przemieszczają, bo to są też zwierzęta leśnopolne, to nie jest tak, że one tylko w lesie są, bo też przecież na polach poruszają się między tymi fragmentami lasu, często przecinanymi właśnie łąkami czy polami, to jeżeli gdzieś tam nas usłyszą z daleka, to na pewno nie będą się zbliżały. Jeżeli usłyszą obcy dla siebie dźwięk, czyli nasz głos na przykład, to na pewno będzie to odległość znacząca. Dużo wcześniej one usłyszą nas, niż my byśmy zobaczyli ich.
1: Je. No i wyczują nas też, bo mają świetny węch, czyli można iść i hałasować trochę w lesie,
0: można,
1: jak się bardzo boimy.
0: Można, zdecydowanie. Będziemy pozostawiali po sobie zapach. My tego zapachu nie czujemy, a one poczują na pewno.
1: Wilk nie taki straszny, jak go malują, a my dzisiaj właśnie o nich rozmawiamy.

0: love, pixelate. I fall asleep, my mistake.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
1: Żeby przybliżyć nam trochę życie wilków i być może obalić pewne mity, powstał film Opowieści o wilku zrealizowany przez Lasy Państwowe. W piątek była premiera w warszawskim kinie, ale ten pokaz odbędzie się jeszcze w wielu innych miejscach. To zanim powiemy gdzie, to dlaczego warto obejrzeć ten film?
3: Jest tam przede wszystkim bardzo dużo prawdziwych obrazów naturalnych. Można zobaczyć wilki w różnych okolicznościach, pojedyncze czy nawet rodziny wilków. Ten materiał był długo realizowany. Naprawdę przez naszych ekspertów, którzy nie tylko używali fotopułapek, ale często, można powiedzieć, siedzieli w krzakach, żeby złapać takie najlepsze momenty. Dodatkowo film prowadzi Adam Gełdon, nasz leśnik, który od lat pasjonuje się wilkami, zajmuje się nimi, organizuje wyprawy w Bieszczady, podczas których z młodzieżą szukają wilków, nasłuchują, oglądają tropy, ale występują też ekspertki, naukowcy, które to zajmują się też od wielu lat badaniem wilków, więc tutaj przedstawione są bardzo różne ciekawe informacje na podstawie badań naukowych. Dlatego też naprawdę film jest, uważam, zrobiony rzetelnie. Nie tylko opowiada, można powiedzieć, nie tylko opowiada o tym, co jest powszechnie wiadomo, ale też o tym, o czym mówią badania naukowe. Występują też tam osoby, mieszkańcy z południa kraju, którzy mówią właśnie, jakie to troski ich dotyczą, jakie obawy, więc można powiedzieć, że film jest tak wielopłaszczyznowo o tym właśnie gatunku.
1: A czy są piękne widoki w związku z tym, że dużo się dzieje w naturze, to czy w takim

0: W takim razie są jakieś ładne takie kadry, obrazy, które aż chciałoby się zobaczyć na własne oczy.
1: Tak, naprawdę film ogląda się z przyjemnością, bo przenosimy się, można powiedzieć, do lasu, na te naturalne przestrzenie. Więc myślę, że ten film pozwala na takie polubienie tego gatunku, pozwala na zrozumienie tych zachowań, na poznanie przede wszystkim. Więc film jest edukacyjny, ale też myślę, że pozwoli wam też mieć po prostu swoje zdanie na temat tego gatunku, który takimi różnymi obrósł, różnymi historiami, żeby mieć własne zdanie na temat tego właśnie gatunku występującego w naszych lasach.
0: Bo my często boimy się tego, czego nie znamy właśnie, więc jeżeli trochę zapoznamy się z życiem wilka i z tym, jak on naprawdę żyje w tej naturze, a jak wiemy, jest go całkiem sporo w naszych polskich lasach, to ten lęk może nieco osłabnie, a PR wilka trochę się poprawi. To gdybyśmy chcieli się jeszcze gdzieś wybrać, bo tak jak wspomniałam, premiera była w Warszawie w piątek, ale film będzie pokazywany w różnych miejscach w naszym kraju, więc spotkanie z wilkiem może się odbyć tam, gdzie mieszkacie.
1: Tak jest. Zapraszamy też do kin w Szczytnie. To będzie 30 września. Będzie również odtwarzany w kinie w Krakowie 23 października i w kinie w Łodzi 20 listopada. Ale film później też będzie dostępny w internecie, więc myślę, że w takim większym gronie w kinie zawsze jest przyjemnie obejrzeć. Natomiast jeżeli w zaciszu domowym chcielibyście zobaczyć tą historię przedstawioną na temat wilka, posłuchać, dowiedzieć się czegoś nowego, może nawet polubić wilka, to zapraszamy serdecznie do obejrzenia tego filmu.
0: A po pokazie jest jakaś rozmowa, czy to tylko na premierze tak było?
1: Będzie rozmowa, na pewno w Szczytnie z Adamem Gołdą, który to w filmie występuje. Warto pojechać do Szczytna, wybrać się, nawet jeżeli nie mieszkamy w Szczytnie, i porozmawiać z Adamem, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy człowiek. Znam Adama osobiście i to jest na pewno będzie wyjątkowa okazja, żeby tak na gorąco z tymi emocjami po filmie tutaj zadać, myślę, wszystkie pytania, które nam przychodzą do głowy. Adam na pewno na wszystko odpowie, bo ma ogromną wiedzę na temat wilków.
0: A w jakich lasach były kręcone te sceny, w których występują wilki? Czy wiadomo, które to lasy? Skoro mówiliśmy, że południe Polski, ale wiemy,
1: tak,
0: gdzie dokładnie?
1: W Bieszczadach, na pewno było to w Bieszczadach i na pewno tam w okolicach Szczytna u Adama również.
0: No to na ten film was dzisiaj zapraszamy. Opowieści o wilku, jak gdzieś w okolicy zobaczycie, że jest, to obejrzyjcie, a jak nie, to potem będzie w sieci. Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych, była dzisiaj w Czwórce. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję również.

Zbliża się godzina 10, zatem czas audycji Szanuj Zieleń dobiega końca, ale spokojnie, kolejne atrakcje w czwórce już za moment. Przerwa weekendowa, na to Was teraz zapraszam i do lasu Was zapraszam, albo do parku, albo gdziekolwiek, byle na spacer. Marta Hoppe, cześć, papa, miłego dnia. Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają.

0: Sport i Rekreacje. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Zasną portię. Ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
4: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

Hey, 繰り返す出会い別れ、次会う時もきっと音の中で、どこでも行くこのままで、旅は道連れ世は情け。

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Nie mogę w to uwierzyć, bo wczoraj zapowiadałam pogodę na noc, no i nie była ona najprzyjemniejsza. Zachęcałam do wyciągania grubej kołdry, no a dzisiaj mamy już piękną, złotą, instagramową wręcz jesień. Słońce będzie świeciło w całej Polsce przez cały dzień, nawet nigdzie nie powinna spaść kropla deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę na północy od 18 do 20 stopni Celsjusza, w centrum i na zachodzie 20-21, tak samo na południu, na wschodzie również podobnie 18, 19, 20 stopni. Naprawdę dzisiaj grzechem byłoby nie wyjść na spacer, także pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych. Wydaje mi się, że łatwo o nich zapomnieć jesienią. Warto wrzucić je do torebki czy do plecaka. Krem z filtrem także się przyda, właściwie tego kremu powinniśmy używać przez cały rok.
2: Autopromocja.
3: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Po reklamie.
15: Tak jak my.

0: OSTR, odzyskamy hip-hop na początek naszego spotkania. 12 minut mamy już po godzinie 10.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Weronika Puszkar.
0: No i muszę wam powiedzieć, że to już jest ostatnia wakacyjna przerwa weekendowa. Od kilku dni mamy jesień, ale to nie oznacza wcale, że musimy spędzać czas w domu, że musimy rezygnować z wszelkiego rodzaju aktywności na zewnątrz. Wręcz przeciwnie. I myślę sobie, że szczególnie teraz, kiedy to jest dopiero początek jesieni, kiedy jeszcze mamy bardzo ciepłe dni, szczególnie dzisiaj mówiłam, że nawet 20 stopni w całej Polsce pokażą termometry. Jeszcze tak szybko ten zmierzch nie zapada. Sprawdzałam dzisiaj, że powoli będzie robiło się ciemno w okolicach godziny 18:30. No to myślę, że warto spędzić czas na świeżym powietrzu. I dzisiaj mamy dla was bardzo ciekawą propozycję, dlatego że za kilka minut do naszego studia wpadnie dziewczyna, która organizuje rejsy po Wiśle. I nie są to wcale takie zwykłe rejsy, bo przy okazji można się czegoś dowiedzieć o ptakach albo o otoczeniu, o architekturze, dlatego że razem z nami płyną prelegenci. Jeżeli macie ochotę, zostańcie z nami, a ja zapraszam do godziny 13:00. Jesteśmy razem.

0: 20 minut po godzinie 10 w naszym studiu w czwórce czas na pierwszego gościa. Razem ze mną jest Katarzyna Lubczyńska, opiekunka sauny w porcie czerniakowskim, organizatorka rejsów i też marynarz. Cześć.
1: Cześć.
0: Chyba jest jakiś odpowiednik damski,
1: chyba nie jest
0: żeński,
1: marynarka.
0: Marynarka. Właśnie nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, czy już został wymyślony.
1: Też w sumie nie sprawdzałam. Na pewno jestem młodszym marynarzem, ale nie słyszałam, czy jest...
0: No to trzeba by się jeszcze nad tym zastanowić, ale domyślam się, że już ktoś by na to wpadł. Kasiu, ty jesteś jesieniarą, czy może cieszysz się z tego, że lato się już skończyło, bo było za gorąco, czy wręcz przeciwnie, trochę ci smutno?
1: Jestem nieprzyzwoitą jesieniarą. Kocham jesień i jak tylko robi się zimno i ponuro, to natychmiast jest mi bardzo miło.
0: I szczerze mówiąc, ja sobie pomyślałam, że te rejsy jesienią, no to jest chyba nie najczęstszy pomysł, że rzadko, że raczej kojarzymy rejsy z tym, że mamy upalne lato, że gdzieś płyniemy, albo ja od razu widzę tę scenę z Białego Lotosu, kiedy ci bohaterowie dopływają do swojego hotelu, a tu się okazuje, że można sobie pływać i we wrześniu, i w październiku.
1: Tak, jesień jest urocza, jeżeli chodzi o rejsy. Generalnie tak, cały rok jest super, bo latem można się troszkę wygrzać, złapać wiatr we włosy. Jesienią z kolei wszystko wygląda inaczej. Jakby te same miejsca, przez które się płynie, o każdej porze roku wyglądają inaczej. Jak jest mniej liści, to widać więcej ptaków. Jakby to też jest taka wartość dodana, że więcej widać.
0: No i to jest też na pewno przygoda, no bo jednak kiedy ten wiatr hula, to już się tak robi może trochę niebezpiecznie, albo przynajmniej, no to już nam się nie kojarzy z takim odpoczynkiem
1: tak.
0: I z taką chillerką, która nam towarzyszy latem. Jak się ubrać, kiedy wybieramy się w taki rejs?
1: Koniecznie na cebulkę i zawsze warto mieć ze sobą czapkę, taką zimową czapkę, nawet latem, bo na Wiśle po prostu wieje i potrafią też być całkiem duże fale. To z brzegu nie wygląda tak, jak jest ze środka wody, więc...
0: Czyli jest trochę zimniej jednak tam
1: jest,
0: już.
1: Tak, przede wszystkim wiatr i to, jak się długo płynie, jednak się tam siedzi na tej łódce, nie wykonuje jakiś ruch, to czuć ten chłodek. A to też jest oczywiście przyjemne.
0: Tę pogodę jeszcze sprawdzacie wcześniej, jakoś rano?
1: Tak, sprawdzamy pogodę, sprawdzamy też, ile jest wody na wodowskazie. No i wtedy można zdecydować, co się chce robić.
0: Ale ta pogoda raczej jest stabilna o tej porze roku w Polsce, czy zdarza się, że się jakiś rejs odwołuje?
1: Teraz już raczej jest stabilna. Latem zdarzało się, że były rejsy odwołane właśnie z uwagi na silny wiatr.
0: Mhm. Jaką trasą płyniemy?
1: Te rejsy, w sensie te warszawskie rejsy, zazwyczaj obejmują środkowy odcinek tutaj. Pływa się zazwyczaj od okolicy Mostu Gdańskiego w górę rzeki, czyli na południe. Można sobie płynąć na przykład do Mostu Siekierkowskiego albo gdzieś dalej. No jakby można płynąć sobie z północy na południe, albo z południa na północ, albo też w bok trochę.
0: Ja tak się zastanawiałam, bo ostatnio bardzo dużo słyszeliśmy o tym, że Wisła wysycha i czy dzisiaj nie trzeba zmieniać jakoś tej trasy, no bo wody jest coraz mniej. Ale może to tylko tak,
1: tak.
0: Trochę
1: w sensie,
0: wyobrażamy sobie, że tak jest źle.
1: Jest wody mniej, trudniej się pływa, trzeba bardzo uważać, żeby nie zniszczyć silnika i gdzieś nie ugrzęznąć, po prostu na rafie kamiennej albo na mieliźnie. Szlak też jest dostosowywany jakby, no tak, bo żeby płynąć po Wiśle, płyniemy po szlaku żeglugowym i on jest wyznaczony przez takie boje. I te boje, one nie są zawsze w tym samym miejscu. One są przestawiane właśnie zgodnie z tym, jak idzie nurt rzeki.
0: To są rejsy edukacyjne i za chwilę porozmawiamy sobie o tym, czego można się dowiedzieć, kiedy płyniemy. Dzisiaj z nami jest organizatorka tych rejsów, Katarzyna Lubczyńska.

0: weekend robimy sobie przerwę.
1: I na dodatek tę przerwę spędzamy na łódce. 20 stopni Celsjusza i pełne słońce dzisiaj. To jest idealna pogoda na rejs. Razem z nami jest Katarzyna Lubczyńska, która organizuje takie rejsy. Czym właściwie pływamy? Ja szczerze mówiąc raz tylko pływałam łódką, kiedy byłam na Mazurach. I pamiętam, że był tam sternik, ale że trochę wszyscy byli zaangażowani w obsługę tej łodzi, że stawialiśmy żagle, maszt, że jakoś każdy miał jakieś zajęcie.
2: No, na warszawskim odcinku Wisły jest sporo jednostek, rodzajów jednostek, ale chyba najwięcej jest takich drewnianych łodzi płaskodennych, które są w pewnym sensie takimi replikami tych łodzi, które kiedyś pływały po Wiśle. Moja łódka na przykład nazywa się Lupina, ma 12 metrów i ta łódka jest batem wiślanym. Kiedyś Flisacy jakby pływali takimi łodziami, wydobywało się też piach z Wisły. One mają takie wielkie wiosła, 3,5 metrowe, to są wiosła pychowe, służące do odpychania się od dna Wisły. Moja łódka też takie posiada. Ciężko to trzymać, jakby naprawdę trzeba mieć dużo pary, żeby pracować na takim wiośle.
1: No właśnie, a tam no nie wiadomo kto przyjdzie, ale rozumiem, że my tutaj nie jesteśmy zaangażowani, tylko ty wszystkim operujesz.
2: Tak, moja łódź też ma silnik. Okay. Kiedyś nie było silników i były tylko te pychy, a teraz jednak jest silnik, po prostu guziczek, ale wiosła też się czasem przydają, tak.
1: Przychodzą czasami tacy ludzie, którzy są zafascynowani tym, jak ta łódź działa i dopytują, jak tutaj
2: Oczywiście,
1: wszystko funkcjonuje.
2: Tak, tak. Niektórzy chcą, siadają na sterówce i pod moim czujnym okiem troszkę płyną. Tak, ludzie lubią się jakby odnaleźć na tej łódce. Ci, co żeglują, no to jeszcze dodatkowo są po prostu zafascynowani, jak to jest na Wiśle.
1: Ale możemy

się jeszcze dużo więcej dowiedzieć na takiej łodzi, bo ty organizujesz rejsy edukacyjne. I kiedy jeszcze wcześniej rozmawiałyśmy, umawiałyśmy się na ten program, no to mówiłaś mi, że na przykład

0: To idealne na jesień, przed Halloween można sobie popłynąć.
1: Tak, teraz jest dużo nietoperzy, latem ich było mniej, nie wiem czy z uwagi na temperaturę, ale teraz jest po prostu wieczorami okropnie dużo i jest na co popatrzeć.
0: Ale
1: i...
0: kiedy płyniecie, pewnie już nie ma szansy, nie? Bo te nietoperze
1: nie, płyniemy
0: śpią.
1: Na zachód słońca też, okay. Na przykład, i są wtedy nietoperze. Jeżeli płyniemy z ekspertem, który jest chiropterologiem, to on ma ze sobą zazwyczaj jakieś takie czujniki do na przykład podsłuchiwania, do podglądania, także jest pełen osprzęt na łodzi i można naprawdę miło spędzić czas. Oprócz tych takich zwierzakowych są jeszcze rejsy związane z bioróżnorodnością warszawskiego odcinka Wisły, czyli są tak, zwierzaki, rośliny, jest też trochę architektury, gruba Kaśka, chude Wojtki, mhm. Małże.
0: Za każdym razem płynie z nami jakiś ekspert, tak?
1: Tak, tak. Na tych rejsach organizowanych przez Pawilon Edukacyjny Kamień, właśnie, które ja organizuję, wraz z pawilonem płynie zawsze jakiś prelegent i jest to rejs edukacyjny.
0: Mnie ten rejs o nietoperzach bardzo zaciekawił i na pewno bym z tego skorzystała, szczególnie jesienią, kiedy już mamy taki no trochę halloweenowy klimat. Wydaje mi się, że idealny pomysł.
1: Tak, nietoperze mają coś w sobie.
0: A jeżeli zmarzniemy już na takim rejsie, to możemy się ogrzać w saunie i za chwilę o saunowaniu będziemy rozmawiać. Katarzyna Lubczyńska jest razem z nami. It's the real hustle, it's the real flow, it's the real hustle, it's the real.

0: Weekend w czwórce.
1: Ponad 3 miliony saun znajduje się w Finlandii. To oznacza, że na jednego mieszkańca tego kraju przypada więcej niż jedna sauna. I sauny są tam absolutnie wszędzie. W domach, w blokach, w biurach, w domkach nad jeziorami, a nawet w parlamencie. To mnie bardzo zaskoczyło. Oczywiście ta fińska kultura saunowania została też wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzisiaj z nami w studiu Katarzyna Lubczyńska, która organizuje rejsy po Wiśle, ale jest też opiekunką sauny w porcie czerniakowskim. U nas to saunowanie, no nie powiem, że raczkuje, bo już od kilku lat rzeczywiście coraz więcej saun powstaje, ale wydaje mi się, że na przykład dalej do końca nie wiemy, jak z tej sauny korzystać. Czy na przykład tam można rozmawiać, bo niektórzy są bardzo się skupiają i twierdzą, że absolutnie to jest miejsce, gdzie musimy się wyciszyć i jeżeli ktoś w ogóle zaczyna mówić, to zwracają mu tak bardzo niemiłą uwagę. A kiedy sobie czasami poczytamy o tych saunach, na przykład w Finlandii, i to słyszymy, że to jest miejsce spotkań. Takie samo jak kawiarnia.
2: To dzień dobry.

0: Raz jeszcze, więc tak, no u nas kultura saunowania dopiero raczkuje rzeczywiście i nie wszyscy wiedzą, jak się zachować w saunie. Też myślę, że ludzie przychodzą po różne rzeczy do sauny. Są takie na przykład seanse z saunamistrzami, gdzie głównie się przychodzi po to, żeby po prostu spędzić czas, spotkać się też z innymi ludźmi. To jest taki bardziej odpowiednik wyjścia na przykład gdzieś do knajpy, tak? Że jakby oczywiście nie pije się w saunie alkoholu, jest jakby... Są momenty, że się siedzi w saunie, jest ceremonia, ale potem po wyjściu sobie wszyscy ze sobą rozmawiają i jest takie spotkanie towarzyskie bardziej. Mhm. Natomiast można też pójść sobie indywidualnie do sauny lub też z kimś, nie wiem, i po prostu wyciszyć się. I ja generalnie uważam, że w saunie nie powinno się rozmawiać, w sensie w tym pomieszczeniu, w którym się stricte saunuje.
1: Ale jest jakaś taka odgórna etykieta, która mówi nam, że właśnie no nie powinniśmy rozmawiać w saunie?
0: To tak chyba na wyczucie jest bardziej. Sauna jest miejscem wyciszenia, takiego zadbania o siebie. Super nam się tam regulują różne rzeczy. Układ nerwowy się uspokaja, nerw błędny też nam dziękuje za wizyty w saunie. Więc to jest takie miejsce trochę spa i dbania o siebie i relaksu. I też fajnie, jeżeli innym pozwolimy na to samo.
1: My musimy nasza sauna. Wyczuć, czy ta osoba chce rozmawiać, czy
0: tak,
1: nie.
0: Tak, ale lepiej być cicho w saunie. Tak sobie myślę, z kolei jak się wyjdzie z sauny, jakby schłodzić się, bo to też jest moment taki, że należy się chłodzić, wtedy sobie można rozmawiać dowolnie. W naszej saunie jest takie ogromne okno, bo to jest sauna pływająca. Przez to okno widać port czerniakowski i w tym porcie mieszkają różne zwierzaki. Zbóbr, zimorodek, przylatują czaple i ona jest świetna właśnie do takich seansów kontemplacyjnych, bo po prostu siedzimy sobie na ławeczce, przed nami jest okno i widać wodę i zwierzaki. W zasadzie tam się nie chce rozmawiać, bo nie ma po co.
1: No te sauny chyba też powstają w coraz ciekawszych miejscach. Mm-hmm. No bo poza tym, że oczywiście znajdziemy na siłowniach, to też tak jak mówisz,
0: tak,
1: gdzieś na przykład na plaży, czy w lesie. A wspomniałaś o tym saunamistrzu.
0: Tak, tak.
1: I to jest osoba, która po prostu ma zrobić trochę takie show, coś nam pokazać, czy rzeczywiście to jakoś wpływa na to, jak my się relaksujemy?
0: To jest taka osoba, która prowadzi jakby seans, czyli niektórzy potrzebują takiego wprowadzenia, ustala, kiedy będziemy się podgrzewać, kiedy będziemy się chłodzić. Często na takich seansach jest muzyka, jest aromaterapia, niektórzy witkują, ja na przykład witkuję. Więc to zależy, bo są bardzo różne seanse i one są wszystkie, mają inny cel jakby, tak?
1: No słuchajcie, dzisiaj ciepło na zewnątrz, ale myślę, że już te dni jednak będą się robić coraz chłodniejsze, także idealne miejsce sauna, żeby się trochę rozgrzać. Idealna miejscówka na jesienny wieczór. Katarzyna Lubczyńska była razem z nami, opiekunka sauny w Porcie Czerniakowskim, no i organizatorka rejsów po Wiśle. Dzięki wielkie za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Rejs statkiem zdecydowanie może być sposobem na spędzenie tak pięknego dnia jesienią, ale na osłodzenie jednak tego, że wakacje się kończą, przychodzę do Was oczywiście z konkursem.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: I teraz już naprawdę te wakacje kończą się absolutnie dla każdego. W czwartek rozpocznie się październik, no i być może jakiś student zadzwoni do nas, będzie chciał się pocieszyć i wygrać walizkę, no i zaplanować jakiś jesienny city break. Ale umówmy się, że jesienią każdy z nas potrzebuje trochę pocieszenia. Nawet jeżeli już od miesiąca chodzicie do pracy czy do szkoły, walizka zdecydowanie się przyda. No ale skoro już ci studenci wracają na uczelnię, to pomyślałam sobie, że motywem przewodnim naszego bagażu dzisiaj będą właśnie studia.
1: Do walizki czas włożyć.
0: I na początek może trochę taki banalny przedmiot, bo na samo dno naszej walizki wrzucam indeks. Chyba dzisiaj właśnie taki oldschoolowy już przedmiot w studenckiej torbie, no bo wydaje mi się, że większość z nas, większość studentów sprawdza oceny w systemie komputerowym, ale ja jeszcze miałam taki klasyczny zielony indeks, a wcale tak dawno tych studiów nie skończyłam. Także indeks to jest nasz pierwszy przedmiot w walizce.
1: Konkurs w czwórce.
0: Zapamiętajcie, po godzinie 11 kolejny przedmiot, a u nas teraz nowość w czwórce So Good, Shailia i Kai Tranada. I to jest utwór, który jest już kolejnym wspólnym muzycznym spotkaniem tej dwójki. Wcześniej współpracowali m.in. przy kultowych utworach producenta Leave Me Alone i utworu Girl.
3: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Czy już znasz ten nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą

0: E i D3,
1: EPA i DHA
0: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
0: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: I taką pogodę jak dzisiaj mogłabym zapowiadać codziennie, dlatego że słońca nie zabraknie, także okulary przeciwsłoneczne koniecznie miejcie pod ręką. Termometry pokazują bardzo wysokie temperatury właściwie w całej Polsce dzisiaj.

0: od 18 do 21 stopni Celsjusza. Bezchmurnie, bezdeszczowo, także spędzajcie czas na zewnątrz. No a w tle oczywiście możecie włączyć czwórkę.
1: Autopromocja.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia Czwórka.

0: contact.
1: Wspaniałą złotą jesień mamy dzisiaj za oknem. Ja naprawdę byłam w szoku, kiedy rano sprawdzałam pogodę, ale myślę sobie, że dla wielu piękna jesień też dzisiaj jest w sklepach.
2: Przerwa weekendowa. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: Tę porę roku już jakiś czas temu upodobali sobie sprzedawcy najróżniejszych przedmiotów. Jesień ma naprawdę doskonały PR. W sklepach no, znajdziemy dzisiaj dosłownie wszystko. Zapachowe świece i to o takim zapachu, jaki tylko sobie marzycie. Figurki halloweenowe z trupami, słuchajcie, z nietoperzami, z czarownicami, no i oczywiście dynie w każdej postaci. Można oszaleć, można też stracić mnóstwo pieniędzy. A jak tak trochę bardziej oszczędnie wprowadzić się w ten jesienny klimat? Jak samodzielnie udekorować dom, ale też jak wprowadzić w nasze życie taką jesienną aurę? O tym będziemy rozmawiać. Zachęcam do pozostania z czwórką. Teraz utwór Cisza z Dominiką Płonką na naszej playliście.
3: Ascolta cervellone, dammi dietro il telefono che mi serve, che devo guardare un video su TikTok. Come no? Dammelo qua! Non posso fare diversamente. Io devo vedere il video ancora uno. Poi, se non l'hai capito, che ti spacco la faccia. Io sono dipendente dal telefono. Dammi il telefono!

0: Jamaica in Roma, coma, coma, what? Jamaica in Roma, coma, coma, what? Jamaica in Roma.
1: Jestem ciekawa, czy wpadliście w jesienne zakupowe szaleństwo, czy może wręcz przeciwnie, gardzicie tym wszystkim, co się dzieje teraz w sklepach.
2: Przerwa. Przerwa. Weekendowa.
1: A ja właśnie o tym porozmawiam z Martyną Stasiewicz, która prowadzi swój kanał na YouTubie, na TikToku i na Instagramie, też pod swoim imieniem i nazwiskiem. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
1: Martyno, czy tobie się kiedyś zdarzyło wpaść w takie zakupowe, jesienne szaleństwo? No bo ja mam wrażenie, że tak od kilku lat to się pojawia, już taki konsumpcjonizm naprawdę na pełnej, że wcześniej może aż tak tego nie było widać, czy może właśnie wręcz przeciwnie, że może nie masz ochoty na to, albo chciałaś coś tam sobie kupić, może nawet dużo rzeczy, ale no tak racjonalnie wiedziałaś, że no nie warto wydawać na to wszystko pieniędzy.
3: Tak, jasne. Ja jestem fanką jesieni tak naprawdę dopiero od 3-4 lat, więc jest to taki dość nowy dla mnie temat, ale wtedy jak ja w ogóle nigdy nie lubiłam jesieni, ale jak zaczęłam właśnie sobie wchodzić bardziej w to dekorowanie i bardziej zaczęłam się też interesować, jak tą jesień polubić, to zrobiłam takie dość duże zakupy, ale miałam też szczęście, że w sumie dalej większość rzeczy mi służy, ale tak, myślę, że zdecydowanie... To, co oglądamy w internecie i też to, co nam się wyświetla, wiadomo, jedną rzecz obejrzymy, później algorytm nam podsyła, więc możemy po prostu za bardzo w to wpaść i za bardzo w ten konsumpcjonizm.
1: Czyli raz się zachłysnęłaś tym.
3: Raz się zachłysnęłam, dokładnie, ale tak jak mówię, właśnie dobrze, że miałam w sobie trochę tego racjonalizmu, że nie kupiłam wszystkiego, co chciałam. No wiadomo, też byłam młodsza, więc trochę miałam mniej kasy, ale tak, dalej mi służą te ozdoby, ale myślę, że właśnie fajnie jest do tego podejść tak racjonalnie, żeby może część też samemu zrobić.
1: Ja w ogóle sobie myślę, że my tak zaczęliśmy, bo tak jak powiedziałaś, że wcześniej tej jesieni nie lubiłaś i wydaje mi się, że ta jesień wcześniej miała trochę zły PR, że zanim się właśnie zaczęły te wszystkie cozy rzeczy, te wszystkie seriale, oczywiście one istniały wcześniej, ale teraz sobie je dopasowaliśmy do pory roku, no to wcale tej jesieni tak nie lubiliśmy i może jeszcze przed erą mediów społecznościowych.
3: Tak, też tak myślę. U nas chyba raczej też nigdy nie było popularne, żeby dekorować na dany sezon. To też myślę, no może na Boże Narodzenie, chociaż też myślę, że raczej większość polskich rodzin to tylko choinka i tyle. Fajnie, że to do nas przyszło, uważam, ale właśnie...
1: No bo to raczej obserwowałaś gdzieś w Stanach?
3: Tak, tak. Ja w ogóle jestem fanką oglądania wszystkich filmików dłuższej treści od już naprawdę 12 lat albo ponad, więc te wszystkie...
1: Czyli od początku takiego szału na YouTube.
3: W sumie tak, więc to już wtedy zahaczało o mnie, w sensie mi się wyświetlało.
1: A miałaś wrażenie, że to może też wynika z tego, że nam algorytm podsuwa filmy takich najbogatszych influencerek, no albo w ogóle zapominamy o tym, że one to wszystko dostają w barterze.
3: Tak, albo że dostają, albo że po prostu... Trochę też to są, no tak, właśnie barter, albo też trochę inne pieniądze, no to jest też ich praca, tak? Więc one też, no chcąc, nie chcąc, muszą nam to pokazywać, bo my, no jednak chcemy to oglądać. Ale tak, no myślę, że no tak jak jest w Stanach, tak naprawdę ludzie kupują ozdoby już w lipcu, w sierpniu, bo mówią, że jak już przychodzi jesień, to już nic nie ma w sklepach.
1: No tak,
3: więc u nas do nas też to już trochę dochodzi, tak, ale... No właśnie tak jak mówię, ja jestem też za tym, żeby dużo robić samemu. Na przykład ja w tym roku sobie planuję pozbierać liście i sobie je ususzyć i zrobić z tego ładny obraz.
1: Czyli jesteś przed jeszcze tym wszystkim.
3: Myślałam, nie, już mam udekorowane, ale zawsze można trochę bardziej. Chociaż ja też nie jestem, tak jak mówię, fanką, żeby było wszystkiego nadźgane w domu.
1: Okej, ale jeszcze wiesz co, myślę sobie,

0: że teraz to już w ogóle ludzie się na święta niektórzy wyposażają w te wszystkie przedmioty.
1: No możliwe.
0: A przynajmniej jest to możliwe, bo sklepy nam to oferują.
1: Tak, dokładnie tak.
0: No to za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak twoje mieszkanie teraz wygląda i co samemu możemy sobie zrobić, żeby wprowadzić u nas w domu ten jesienny klimat. Martyna Stasiewicz jest razem z nami.

0: Coming Home przed chwilą w czwórce i my chcemy dzisiaj wrócić do takiego domu, który wprowadzi nas już w jesienny klimat. Dlatego zaprosiłam do naszego studia Martynę Stasiewicz, która prowadzi kanał na YouTubie, na Instagramie i na TikToku. No i tak sobie rozmawiamy o tym, co możemy sami zrobić w naszych czterech ścianach, żeby nie wydawać fortuny.
1: Tak, tak jak już wcześniej wspomniałam, myślę, że najprostszym i takim najtańszym sposobem będzie po prostu pójść sobie gdzieś tam do lasu, do parku i sobie pozbierać liści i zobaczyć na przykład w internecie jakieś fajne rzeczy, co można z tego zrobić.
0: Ty tak zrobiłaś, bo też opowiadałeś wcześniej, że ty już masz swoje mieszkanie gotowe.
1: Ja wcześniej jeszcze nie robiłam ozdób DIY, ale właśnie teraz chcę z tego skorzystać, bo podoba mi się to też, jak to wygląda. Może bardziej robiłam na święta Bożego Narodzenia, ale na jesień jeszcze nie. Ale właśnie w tym roku bardzo bym chciała zebrać liście i sobie po prostu je ususzyć i dać sobie po prostu w ramkę, tak? Obramować, żeby cieszyło oko przez ten sezon. No ale tak naprawdę, kurczę, jest tego tyle. Wystarczy, nie wiem, wziąć jakiś dzbanek, wziąć sobie jakieś kasztany, nasypać też tam liści, dać lampeczki i to już jest taki fajny stroik, który nam też będzie umilać wieczory i dnie, bo ja też

0: ciągu dnia palę lampeczki. No a co, no baterie można kupić, a...
1: Albo może jeszcze z tych solarnych, to tam na zewnątrz jeszcze można skorzystać. Teraz mamy takie ciepłe dni. Jeszcze sobie myślę o tym, że bardzo często na Instagramie pokazuje się pumpkin spice latte, że to jest taki w ogóle wyznacznik, że już jesień się zaczęła. Rok temu w ogóle mieliśmy takie zimne lato, że już tam się ludzie domagali tego, żeby ta pumpkin spice latte została wprowadzona w sierpniu w kawiarniach. No trochę to kosztuje, gdybyśmy tak sami trochę mieli taką kawę sobie przygotowywać. Nie, gdybyśmy w kawiarniach mieli ją kupować.
0: Ja piłam raz w jednym z najbardziej popularnych, popularnej sieci kawowej, ale ja też jestem, ja lubię bardzo pić w domu kawę, więc ja lubię się w to pobawić. Przepisów na syropy jest mnóstwo, sama zresztą mam w planach pokazać niedługo na moim kanale, także zapraszam.
1: A jak zrobić taki syrop?
0: Jak zrobić taki syrop? Bardzo łatwo. Tak naprawdę można zrobić go bardziej w wersji takiej zdrowszej, na przykład z syropem klonowym czy miodem, albo z cukrem, jak kto woli, ja tutaj nikomu nie zaglądam.
1: No właśnie, bo to jest trochę tak, że my, gdybyśmy to mieli pić codziennie, to my codziennie dostarczamy sobie niezły deser i bombę
0: kaloryczną. Niezły deser, tak. Ale tak naprawdę, jak się zrobi to samemu, to w sumie nie ma to jakoś dużo kalorii, bo główną podstawą to jest pire z dyni. Dodajemy sobie do tego właśnie te przyprawy rozgrzewające typu cynamon, imbir, gałka muszkatałowa, ale są też takie już gotowe, na przykład, nie wiem, do grzańca można sobie kupić na przykład i one to są przyprawy właśnie takie już zblendowane. I właśnie sobie dodać jakiś cukier albo syrop klonowy. Ja jestem fanką. On jest bardzo zdrowy w ogóle, więc tutaj polecam.
1: Ostatnio słyszałam, że w ogóle jest jakiś problem z tym syropem w Kanadzie.
0: O.
1: Ale to jakiś taki, dopiero taka ciekawostka. Więc warto się nauczyć robić samemu, jak zabraknie
0: w sklepie.
1: I po
0: prostu gotujemy z wodą i mamy tak naprawdę.
1: Martyno, a jakieś figurki, świeczki, ty w to inwestujesz? Nie wiem, może sama robisz świece?
0: Ach, po prostu, czego ja nie robiłam.
1: Robiłaś świece sama?
0: Nie robiłam, ale miałam wykupiony kurs, ale w końcu nie zaczęłam tego robić. Wiem, jak je robić, ale no w sumie może teraz mnie zainspirowałaś, żeby faktycznie z tego skorzystać, skoro już umiem. Ale nie, ogólnie ja bardzo kocham świece sojowe, a ostatnio też odkryłam z wosku pszczelego, które nie mają takiego typowego zapachu, no nie możemy ich sobie kupić, nie wiem, cynamonowych czy jakiegoś prażonego jabłka, ale one są bardzo fajne i podobno z tego wszystkiego, z tych wszystkich świec są najzdrowsze. Ale sojowe również są w porządku, no ja bardzo lubię, bo to też stwarza taki klimat, no
1: i tak, jak się świeczka, wydaje mi się, że na całą jesień nam wystarcza, a może jeszcze na zimę. Martyna Stasiewicz jest razem z nami. O klubach książki jeszcze też dzisiaj będziemy mówić.

0: jamaczy?
1: Oj, teraz to chyba są, ale ja nie wiem szczerze, nie
0: na pewno coś tam dodali.
1: Tak, kawa myślę, że jednak króluje. Pewnie dodali.
0: Martyno, ty masz jakieś zajęcia, jakieś rytuały, które praktykujesz tylko o tej porze roku?
1: Tak, zdecydowanie. Piję ciepłą wodę. To na pewno i to wszystkim mogę polecić. Całymi dniami najlepiej pić ciepłą wodę, ale z rana z odrobiną soli i z cytryną polecam. Ale też...
0: No ale to przez cały rok, tak? Chodzi mi o jesień.
1: Tak, ale chodzi, że ciepłą. Mhm. Bo na przykład w lato to bardziej właśnie zimną, prawda? Okay. Żeby się ochłodzić. Ale właśnie jesienią chcemy się jak najbardziej rozgrzać. Ale też mam takie rytuały, że na przykład staram się bardziej... wychodzić do ludzi, w sensie robić różne ciekawe rzeczy, żeby sobie urozmaicić ten czas, bo wiadomo, szybciej się robi ciemno, trochę może to być przytłaczające, więc na przykład w tym roku zapisałam się na klub książki Book Club. Moja kochana, serdeczna koleżanka Estera może tego słucha, właśnie robi takie fajne spotkania dla dziewczyn w Warszawie, Warsowia Society się nazywa i na przykład jest tam między innymi klub książki, ale różne inne ciekawe aktywności, więc nawet jak nam się nie chce, nawet jak nam jest zimno, to powinniśmy wychodzić.
0: No tak na przekór. Nawet dzisiaj przeczytałam takie hasło, że w sumie spotkania z bliskimi bardziej nas rozgrzeją niż jakiś koc jesienny.
1: Dokładnie tak.
0: A jak działają takie kluby książki? Bo kilka lat temu już mam wrażenie, że było o nich głośno, chociaż ja szczerze mówiąc tak do końca żadnego nie widziałam, który tak regularnie działa. Raczej na przykład mówiło się o tym, że jacyś celebryci takie kluby książki otwierają albo takie kluby książki online działają, że można się było połączyć z, nie wiem, Natalii Portman i zobaczyć, jakie książki ona czyta.
1: O, ciekawe, o tym nie słyszałam. Tak naprawdę to jest nowa aktywność, nowe spotkanie, które zostało wprowadzone właśnie w tym stowarzyszeniu, w tych spotkaniach. Ale no, polega to głównie na tym, że jest wybrana książka, czytamy tą książkę i po prostu przychodzimy i sobie o niej dyskutujemy. Było już jedno spotkanie, było super. Naprawdę fajnie było po prostu pogadać z kimś, kto też czytał to samo, no bo nasi bliscy, no czasami może przeczytają jakąś książkę, która nam się spodoba, ale tak naprawdę jest to co innego, gdy mamy, nie wiem, 10-12 osób, które też mogą się do tego odnieść i możemy sobie wymienić się spostrzeżeniami.
0: Jest mobilizacja, tym bardziej, że na początku roku często sobie robimy takie listy książek, które chcemy przeczytać, no a rok powoli się kończy, więc trzeba to nadrabiać, albo stawiamy sobie takie wyzwanie, że przeczytamy ileś tam książek w ciągu roku. Co jeszcze robić właśnie jesienią, żeby sobie poprawić humor?
1: Myślę, że przede wszystkim wychodzić codziennie na zewnątrz. To jest też bardzo ważne. To jest takie fajne powiedzenie, nie wiem kto to powiedział, ale ktoś na pewno, że nie ma złej pogody, jest zły ubiór. Ja wiem, dziewczyny, że my chcemy wyglądać ładnie, ja sama lubię się fajnie ubrać, ale w zimę, w jesień...
0: To jest chyba takie hasło tych państw nordyckich.
1: Tak, właśnie w Skandynawii, że oni wychodzą, nawet jak jest bardzo zimno, zostawiają swoje dzieci na zewnątrz, na drzemki. Więc to możemy sobie od nich czerpać, więc sama czasem narzekam na to, że jest zimno, że pada, no ale tak naprawdę no, to jest prawda. Mhm. Możemy się dobrze ubrać i super.
0: Ty nawet proponowałaś jeszcze piknik na zewnątrz na swoim kanale.
1: Tak, ja uwielbiam. W jesień to w ogóle chyba nawet bardziej lubię niż w lato tak naprawdę, bo no, jest tak pięknie i jeszcze te słońce jest tak nisko i tak fajnie przez te liście przelatuje. No naprawdę to jest coś świetnego. Tak,
0: warto z tych porad skorzystać. Martyna Stasiewicz była razem z nami, autorka kanału na YouTubie. Dzięki wielkie za spotkanie.
1: Dziękuję ślicznie. Yeah.

0: Czwórka.
1: Czwórka. To słychać.
0: To słychać.
2: Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
3: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina.

0: Dzisiaj w czwórce o jesiennych aktywnościach, rytuałach, które sprawiają, że będzie ona przyjemniejsza, ta jesień. I ja myślę sobie, że wyjazd też może być sposobem. Jeżeli ktoś chce uciec od chłodu, uciec do ciepłych krajów, to też można jak najbardziej, ale wcześniej trzeba mieć się w co spakować.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: Po godzinie 10 wrzuciłam do naszego bagażu jeden przedmiot, no i teraz przychodzę z kolejnym. Dzisiaj mamy taką walizkę studencką, no zaraz już te studia się zaczynają, więc tak trochę nostalgicznie przywołałam ten temat. I teraz wrzucę coś, co ułatwia życie studentom, sprawia, że dostają całą masę zniżek i też podróżują, jeżdżą za niższe kwoty, no a do wielu miejsc wchodzą zupełnie za darmo.
2: Do walizki czas włożyć.
0: Kolejny przedmiot to legitymacja studencka. Każdy taką miał, może nie zawsze z korzystnym zdjęciem, no ale umówmy się, że bez legitymacji ani rusz.
2: Konkurs w czwórce.

0: Zdecydowanie taką przerwę dzisiaj warto spędzać na zewnątrz. Mamy piękną pogodę, warto wyjść, ale warto też zrobić sobie nieco dalszą wycieczkę. I na przykład w Kazimierzu Dolnym dzisiaj będzie królowała ta jesień. Na terenach zielonych przed Muzeum Przyrodniczym zaplanowano 27. odsłonę święta tej pory roku. Będzie prezentacja lokalnych przysmaków, rękodzieła, a także miejscowego muzycznego folkloru. To jest piękna pora roku i widać to znakomicie w nadwiślańskim miasteczku, tak mówi Joanna Szkułat z Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym.
1: Przede wszystkim to są charakterystyczne wędrówki ptaków, dlatego że mamy w bezpośrednim sąsiedztwie miasteczka Wisłę, która jest bardzo...

0: bardzo ważnym korytarzem ekologicznym i tutaj w zasadzie codziennie od końca sierpnia do praktycznie końca października można obserwować różne gatunki, które wędrują tą Doliną Wisły. To są na pewno żurawie. My od kilku tygodni już obserwujemy chyba na żerowisku jeszcze bociana czarnego, mega rzadki gatunek, no ale też to są gęsi oczywiście dzikie, różne kaczki.
1: Zachęcam do wycieczki w Kazimierzu Dolnym. 21 stopni dzisiaj, a jeżeli interesują Was też przyrodnicze tematy, to oczywiście polecam audycję Marty Hoppe, Szanuj Zieleń. 15 minut pozostało do godziny 12.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
2: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
3: Pytał Pan, czego sobie życzę.
4: Życzę sobie

0: gotowy.pl.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z

0: L-Casei, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Minęło południe.
1: Pogoda.
0: Już chyba każdy widział, jakie mamy piękne słońce dzisiaj. Jeżeli chodzi o temperaturę, to na północy od 18 do 20 stopni Celsjusza, w centrum i na zachodzie 20-21, tak samo na południu, na wschodzie 18-19-20, więc bardzo ciepło. No i teraz niespodzianka, bo u nas słonecznie, a wysoko w Tatrach zima. Powyżej górnej granicy lasu śnieg utrudnia wędrówki. Ratownik Łukasz Zubek z TOPR apeluje o rozwagę.
2: Powyżej górnej granicy lasu, w zasadzie powyżej 1600 metrów nad poziomem morza, mamy już zalegającą pokrywę śnieżną. Im wyżej, tym jest jej więcej. No i tym warunki pod względem zagrożeń, czy to poślizgnięcie, upadki z wysokości, czy zagrożenie lawinowe, rośnie. Pewno zagrożenie będzie potęgować wzrost temperatury, który prognozowany jest na weekend. Ten śnieg będzie mokry, będzie się ślizgał, szczególnie po trawie, po skale. No i na to należy zwracać szczególną uwagę.

0: wyższych partiach Tatr nadal obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja.
5: Tak jak my.

0: Weronika Puszkar.
1: Trzecia godzina już naszego spotkania, prawie 10 minut po godzinie 12. Cieszę się, bo w tej godzinie zawsze ktoś zgarnia walizkę, a tak naprawdę tych walizek potrzebujemy teraz szczególnie. Lato się skończyło, wakacje się kończą, trzeba zaplanować kolejny wyjazd tak na pocieszenie. W ogóle widziałam, że w internecie jest taki zegar, który odlicza nam dni do wakacji i on oczywiście cały czas jest aktywny i już ruszył, no i okazuje się, że 272 dni pozostało. No dużo, nie będę was czarować, że nie, to jest dużo, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość, dlatego teraz determinacja, wygrywajcie walizkę, no i jedźcie na City Breaka i już niebawem podam kolejny przykład. Przedmiot.

0: Bestie Boys w czwórce, 16 minut mamy po godzinie 12. To jest najwyższy czas, żeby dokończyć pakowanie.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: Dzisiaj mamy walizkę studencką i tak sobie szukałam w pamięci, które przedmioty jeszcze były przydatne, kiedy ja studiowałam. Dwa, te takie najbardziej charakterystyczne już w walizce są. Mam nadzieję, że macie je w swojej głowie albo że gdzieś zanotowaliście. No i jeszcze przyszedł mi do głowy jeden przedmiot. Mam wrażenie, że on nie jest niezbędny. Może nie jest na takiej liście must have, jeżeli chodzi o studencką torbę, ale zdecydowanie się przydaje.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Teraz do walizki wkładamy.
0: Tym przedmiotem jest termos z kawą. Ja szczerze mówiąc nigdy termosów nie nosiłam, tak samo nigdy nie przygotowywałam sobie, no prawie nigdy, drugiego śniadania. Nie wiem właściwie dlaczego tak mi zostało do dzisiaj, ale widziałam u znajomych, że takie termosy z kawą nosili, także termos też ląduje w naszej walizce.
1: Konkurs w czwórce.

0: W weekend robimy sobie przerwę.
1: No to teraz ręka w górę, kto jest już chory, bo ja właściwie przez cały czas miałam jakichś prychających, kichających ludzi. Sama też mam już katar w tym roku zaliczony i też cały czas słyszę, że niektórzy nie mogą się w ogóle pozbyć tego kataru od miesięcy, bo ja wiem, że jesień dopiero się zaczęła, ale umówmy się, kiedy byliśmy na wakacjach, a te wakacje były bardzo upalne, no to zazwyczaj w każdym pomieszczeniu była włączona klima, no i znowu przeziębienie gotowe. A czy zastanawialiście się, dlaczego ten nasz katar ma taki charakterystyczny kolor?
2: To, że na przykład zmienia się nasz katar, że taki staje się bardziej gęsty, albo zmienia się jego kolor, no to jest związane z tym, że właśnie pojawiły się kolejne komórki układu odpornościowego. One zaczynają walkę teraz z tym wirusem i one na przykład rozpadają się. I ten kolor zielony to często nie jest to, że jest nadkażone bakterią, jak to mówimy, że masz zielone gluty, to jest bakteryjny katar. Nie, niekoniecznie. To jest wynik tego, że po prostu komórki naszego układu odpornościowego, które walczą z wirusem, one umierają i w postaci właśnie takiego

0: powiedzmy, tam się taki enzym, takie białko wytwarza i ono przybiera barwę zieloną. Kolejną linią obrony jest śluz. I tutaj znowuż odruch kaszlania, czyli my chcemy się pozbyć tego. Dlatego no, nie tłummy tego kaszlania i nie tłummy tego kataru. Kolejna rzecz to temperatura. Temperatura rośnie po to, żeby na przykład, nie wiem, 38,5 to jeszcze nie zwalczamy. Dopiero gdzieś 39, no 39,5, ewentualnie 40. Ale jeżeli jesteśmy w stanie wytrzymać, to nie obniżajmy tej temperatury. Bo w tej wyższej temperaturze te wirusy też będą po prostu ginęły, bo one nie lubią takiej wysokiej temperatury.
1: Cały podcast z serii podcastów O co chodzi z tą nauką, który robimy razem z Polską Akademią Nauk, znajdziecie na podcasty.polskieradio.pl, a w każdy poniedziałek też mamy premierę nowego odcinka.

ile muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty CBS mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, w bis

0: say? All right. Who's hungry?
1: Weekend w czwórce.
2: 33 minuty po godzinie 12. Piękny dzień dzisiaj mamy, idealny na spacer, no a do tego spaceru można dorzucić jeszcze książkę. Tak się składa, że trwa Big Book Festival pod naszym czwórkowym patronatem, a wydarzeniem towarzyszącym jest Big Book Bazar. Ja byłam już na tym bazarze, na tym targu społecznym książek wczoraj, spotkałam trochę ludzi szukających ciekawych książek. Trwa Big Book Festival. W ramach tego festiwalu też wydarzenie towarzyszące Big Book Bazar, no i społeczny targ książki. Co nam daje ten przymiotnik społeczny do hasła targ książki?
3: Społeczny oznacza, że tworzony wspólnie, tworzony przez nas, ale także przez naszych gości, czytelników, zaprzyjaźnionych pisarzy i redaktorów, dlatego że właściwie przez cały rok te osoby przynoszą do nas przeczytane książki, którymi chcą się podzielić i dzisiaj te książki można kupić za symboliczne 10, 20 i 30 zł. Społeczny także w tym sensie, że dochód z tego targu wspiera fundację i realizowany przez nas przez cały rok program wydarzeń, które są otwarte i bezpłatne.
2: Pomyślałam sobie, że z waszej perspektywy to ciekawe doświadczenie, bo mniej więcej wiecie już, co czytają Polacy.
3: Wiemy, co czytają. Wiemy też, która literatura nie zawsze wytrzymuje próbę czasu, dlatego że widać, że są książki, które ludziom już nie są bardzo potrzebne, że już nie chcą ich trzymać na półkach i w związku z tym chcą się nimi podzielić, więc widzimy czasami takie rzuty jakiegoś autora, który no widać, że już nie jest tak bardzo w trendzie, natomiast ci, którzy nie zdążyli, mogą jego książki przeczytać. Z drugiej strony na ten targ trafia bardzo dużo kryminałów, takiej literatury, którą się czyta szybko, ale oczywiście najważniejsze i najciekawsze są takie literackie perełki. Można kupić naprawdę świetną, świetną literaturę, bo mamy wielu zaprzyjaźnionych właśnie redaktorów, pisarzy, którzy dostają dużo na przykład książek i potem chcą je puszczać dalej, więc warto przychodzić, bo ja sama jestem czasami zaskoczona tym, że książka wygląda jak nowiusieńka z księgarskiej półki, prawie nieczytana, bo tylko jeden elegancki czytelnik się z nią obchodził i już jest gotowa do tego, żeby pójść dalej do kogoś do domu.
2: O tym opowiadała Julia Rzemek, która pracuje na miejscu, ale spotkałam też dziewczyny, które szukają lektur dla siebie.
4: Ja szukam też współczesnej raczej literatury i wybrałam dzisiaj Ogród Rozpaczy Ziemskich. Rozmowy są nagrywane.
2: To o czym są te książki? Bo domyślam się, że tu już trochę je znasz, mimo tego, że nie czytałaś.
4: Tak, tutaj koleżanka czytała te. Niestety pożyczyła komuś innemu, nie mi, więc muszę nabyć. Korporacja. Jak wygląda takie życie? Ja na szczęście nie pracuję aż w takiej korporacji, ale ciekawy temat dla mnie.
5: Ja pracuję w korporacji i się bardzo identyfikowałam z problemami tej kobiety i dziewczyny młodej. Bardzo fajna książka, bardzo dobrze się czyta i jest zabawna. I smutna i prawdziwa, bo ja pracuję w korporacji, więc jestem w stanie to zweryfikować dosyć dobrze.
4: Jakieś takie codzienne, dziwne sytuacje pewnie mogą się tam powtarzać, nie? Że można tylko zobaczyć, tak, że u siebie też ta, o, właśnie.
5: Absurdy korporacji plus, no jakie to jest ostatecznie drenujące duszę, tak naprawdę, taka praca.
2: Czyli szukacie książek, w których możecie trochę zobaczyć siebie, swoje problemy.
4: Myślę, że tak. Tak. Teraz tak.
2: Myślę sobie, że takie targi książki to w ogóle jest taka rozrywka, nie? Że bierzemy sobie kawę, widzę, też masz ze sobą

0: I trochę też się przyglądamy tym książkom i możemy się powymieniać różnymi inspiracjami.
1: Tak, zdecydowanie. Ja jestem młodą matką, więc dla mnie to jest super wyjście, wyjść z przyjaciółką, porozmawiać o książkach, tym bardziej, że książki no to nie jest taki temat, o którym z każdym można porozmawiać, więc tutaj na pewno fajnie poznać ludzi też, którzy są tym zainteresowani.
0: Jakich książek panie szukają?
2: Chciałabym opróżnić plecak, żeby pani pokazać.
0: Cały plecak ma pani już książek?
2: No nie, tam 7-8.
0: No to dużo, dopiero się niedawno zaczęło wydarzenie.
2: Kupiłam trochę polityki, tak, jesteśmy tutaj od rana i będziemy pewnie przez jeszcze jakiś czas, będziemy schodzić, bo książki są systematycznie dokładane. Trochę z polityki, o Donaldzie Trumpie znalazłam fajną książkę. O, co tam było jeszcze? O faszyzmie, tak. O Żydach na Lubelszczyźnie, także udało mi się takie perełki wykopać fajne. Tak. Już bardzo się cieszę, póki co. Mam nadzieję, że tam jeszcze dopakuję, mam jeszcze torby takie zapasowe.
0: Przygotowałaś pani.
2: Tak.
0: Też jest fajne, że możemy znaleźć takie tytuły, których już może nie ma w księgarniach.
3: Tak, chociaż w związku z tym, że pracujemy w bibliotece, to mamy bardzo dużo książek pod nosem, więc ja akurat dzisiaj szukałam takich, których nie mamy u nas na półkach. I raczej poszukuję literatury pięknej, ewentualnie biografii, czasem jakiegoś reportażu, książek non-fiction.
0: Niesamowite, w ogóle nieprzypadkowi ludzie tu przychodzą.
3: Porzuciłyśmy nasz rodzinny dom i przyjechałyśmy do Warszawy na cały dzień, żeby tutaj spędzić.
0: A skąd jesteście?
3: Z Puław, koło Lublina, tak. Jesteśmy już trzeci raz. Jeżeli mamy możliwość, to staramy się przyjechać i spędzić cały dzień i tutaj poszukiwać książek.
0: I jeszcze dzisiaj do wieczora możecie zajść do Big Booka przy Koszykowej w Warszawie i poszukać książek, czy też innych przedmiotów na książki. No a poza tym dzisiaj jeszcze w ramach całego festiwalu Big Book Festival kilka spotkań autorskich.
4: Spakuj się
5: na wakacje.
4: Spakuj się na wakacje.
0: No a jeżeli chcecie te książki spakować do nowiutkiej walizki, to już ten czas, żeby dzwonić do nas i wygrywać. 22 645 2100.

0: Weekend na walizkach. Czas na finał.
1: Czas na finał.
2: I ja zawsze w okolicach tej godziny, tak 18 minut pozostało do 13, mówiłam, że pora spakować się na wakacje, no a teraz pakujemy się na studia. No i jest już z nami Cezary. Halo, halo, cześć Czarku.
3: O, witam serdecznie, dzień dobry Państwu, kłaniam się.
2: Dzień dobry, słyszałam, że po raz pierwszy udało Ci się do nas dodzwonić.
3: Tak. Tych prób było trochę, ale powiem szczerze, że dzisiaj, jak powiedziałem sobie, nie, musi być i do redakcji muszę się dodzwonić.
2: No pewnie, trzeba próbować. Tak, bardzo ładne imię. Dokładnie. Właściwie nie znam żadnego Cezarego poza Cezarem Żakiem.
3: Jest. Cezary Żak, Cezary Pazura.
2: Tylko z takich znanych.
3: Ja zawsze znajomym mówię, że jestem Cezary z Pazurem, nie?
2: A, no to też ładnie.
3: Też ładnie, nie?
2: Czarek, powiedz, jak twoje wakacje minęły?
3: Powiem ci, że rekonwalescencja bardziej, czyli w tym roku taki bardziej oddech po pracy, można wręcz powiedzieć nawet małe wypalenie takie było, ale odpocząłem. Pracę akurat w domu staram się unikać, więc to co tylko na co dzień, ale generalnie jestem zadowolony, bo mówię, no, po ciężkiej chorobie parę ładnych lat temu walczę o życie, udało mi się i nadal żyję, więc ciągniemy ten wózek jak
2: najdłużej. Pewnie, no to teraz może jeszcze uda się zgarnąć walizkę i gdzieś wyjechać.
3: Super, fajnie by było, więc czekamy na pytania.
2: Na finał, oczywiście.
3: Tak jest, hurra.
0: Weekend na walizkach.
1: Weekend na walizkach.
2: Czy hurra, to się dopiero okaże, ale to jest ten moment. Czarku, wymień wszystkie trzy przedmioty, które wrzuciłam do walizki od początku programu.
3: Więc przed godziną 11 był na pewno indeks.
2: No, doskonale, nawet z zegarem.
3: Tak, nawet z zegarem. Po godzinie 11 udało mi się znaleźć legitymację studencką.
2: Tak jest.
3: I wrzucić do walizki. A później częstowałeś nas po 12 przed finałem zielonym termosem z kawą.
2: A zielony to już chyba sobie dopisałeś.
3: Nie, coś mówiłaś o zielonym termosie.
2: No dobra, niech będzie, że zielony. Super, Czarku, gratulacje.
3: Fajnie, ślicznie dziękuję.
2: Ślicznie, ja też dziękuję za telefon. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Odpoczywaj, no i wyjeżdżaj jakoś sobie.
3: Jasne, a popraw bardzo dziękuję, bo wiem, że nieraz słyszałem twoje audycje. Bardzo się cieszę, że ta audycja była związana z wakacjami, bo wakacje
2: no
3: jak
2: super.
3: Nie było. Oczywiście, fajnie, bo głos mi jest znany z czwórki jak najbardziej.
2: Bardzo
3: pozdrawiam
2: się cieszę.
3: Wszystkich moich kochanych znajomych, całą moją rodzinę. Was oczywiście prowadzących audycję z Kamilem, bo jesteście super i inni.
2: No to przekażę Kamilowi w
3: słuchaczy,
2: takim razie.
3: Tak, słuchaj.
2: Ale to też zadzwoń do niego i mnie pozdrów.
3: Tak, słuchaczy i oczywiście panie, które przyjmują telefony.
2: Alicja Mucha.
3: Tak, pani Alicja, która jest tak szczególnie przyjemna w głosie, że bardzo fajnie się z nią rozmawia.
2: Ona to powinna usiąść razem ze mną.
3: Tak, i cieszyć się życiem. I
2: tak,
3: i
2: ona się cieszy. Ona się cieszy i Grzesiek też, tutaj nasz realizator.
3: Hurra, jest, super, udało się.
2: Super, Czarku, bardzo gratulujemy, dziękujemy ci i do usłyszenia w takim razie.
3: Do usłyszenia i przede wszystkim udanej pracy i jeszcze w nich wakacji, bo niektórzy teraz wyjeżdżają.
2: No właśnie.
3: Bo lubią jesień.
2: Jasne, dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego.
0: Nagródką w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.

0: Już tylko 12 minut pozostało do godziny 13. Olga Drenda razem ze mną w studiu już. Cześć.
1: Cześć, cześć, cześć.
0: A to oznacza, że za chwilę przeniesiemy się w czasie.
1: Tak, przeniesiemy się w czasie, chociaż może akurat ktoś ze słuchaczy będzie w trakcie przygotowywania jakichś przetworów, no bo ponieważ jest jesień, mamy sezon jeszcze owocowy, to pomyślałam, że przypomnimy sobie o przetworach.
0: No pewnie kiedyś.
1: Dżemy, marynaty, kompoty itp.
0: Kiedyś to był taki rytuał, że się zawsze przygotowywało i później stały te słoiki w piwnicy.
1: Na cały rok.
0: Tak, na cały rok, a dzisiaj mam wrażenie, że rzadko to się robi, a jeżeli już, to też jakoś te słoiki są takie ładniejsze, takie fancy, że to wygląda trochę takie, jest odrealnione.
1: Ale jest moda na kiszonki, jest moda na dżemy, także myślę, że no może w trochę inny sposób się jej przyrządza. Może słuchacze nam coś powiedzą.
0: Mamy nadzieję, że będziecie dzwonić i dzielić się swoimi przepisami. Ja dziękuję za ostatnie 3 godziny. Zostawiam was z Olgą. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Idźcie na dwór, na spacer, bo jest ciepło. Weronika Puszkar, trzymajcie się, cześć.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.
12: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
13: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
14: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
0: Po reklamie.
16: Tak jak my.

0: Jest 13.
1: Pogoda.
0: Jutro przyjemnej jesiennej pogody ciąg dalszy. Będzie słonecznie, a w niektórych miejscach nawet bardzo słonecznie, na przykład na Górnym Śląsku albo w Krakowie. Tam możemy spodziewać się bardzo ładnej pogody, bardzo słonecznego dnia. Temperatury w okolicach 20 stopni, poniżej 20, mniej więcej 18-19 w Białymstoku, Suwałkach czy Olsztynie, natomiast bliżej 25 stopni w Gorzowie, Zielonej Górze i Wrocławiu.
1: Autopromocja.
2: A ty, jak spędzisz ostatnią niedzielę września? Po 20 zapraszam na spotkanie z muzyką alternatywną. Posłuchamy nowości, ale też utworów związanych z line-upem Unsound Festiwalu. Gotowi na eksperymenty? Mam nadzieję. Rozedrgane serduszka uspokoi za to retransmisja DJ setu Gwerili z tegorocznego Snowfestu. Padniesz? Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

0: pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Kastopi,
5: Siemano, z tej strony BRK.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Jak co niedzielę po południu Duchologia w czwórce, czyli audycja retro, audycja, w której nurkujemy w archiwach, której przyglądamy się zwłaszcza troszeczkę dawniejszym, ale może czasem całkiem aktualnym albo przeżywającym swój renesans pomysłom na czas wolny. Przywołujemy ducha dawnych czasów, a tym razem myślę, że pora na ducha dawnych jesieni. Mamy piękną pogodę, złotą polską jesień, która zachęca do spacerów, ale mamy też sezon owocowy. Zajadamy się śliwkami, jabłkami i może też robimy z nich przetwory, więc dzisiaj w Duchologii w czwórce myślę, że zaproszę Was na jam session, bo będzie o drzemach, powidłach, marynatach, kompotach, kiszonkach i co nam jeszcze tam przyjdzie do głowy. Przejrzałam troszeczkę starych poradników, których mam troszeczkę w kolekcji, żeby przekonać się, co kiedyś przyrządzano, ale najbardziej jestem ciekawa Waszych pomysłów. Czy macie jakieś swoje ulubione przetwory, bez których nie wyobrażacie sobie jesieni? Może to jest jakiś Wasz przepis specjalny, więc zapraszam, dzwońcie 22 645 21 00, a my zaraz wracamy do klimatów na słodko, na kwaśno, na słono i cokolwiek tam jeszcze smacznego nam przyjdzie do głowy.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. Dzisiaj rozmawiamy w duchologii o przetworach, ponieważ mamy jesień słoneczną, owocową, w taki wrześniowy, słoneczny klimat wprowadziły nas komety w tym instrumentalnym kawałku. I zastanawiam się, może właśnie robicie teraz jakieś przetwory, może już zajadacie się na przykład drzemami i kiszonkami. Ja taki widok półek pełnych przetworów w piwnicy albo spiżarni, no zapamiętałam bardzo dobrze. To oczywiście wymaga posiadania piwnicy albo spiżarni, więc po prostu na pewno jest to wspomnienie dawnych czasów, takich, gdzie myślę, że sporo ludzi miewało przydomowe sady albo owoce i warzywa uprawiało na działce. To jest dla mnie wspomnienie końca lat 80., które były oczywiście bardzo biednym i bardzo kryzysowym okresem w historii Polski, ale kojarzą się też właśnie z bogactwem warzyw i owoców, ponieważ każdy wtedy radził sobie jak mógł i przygotowywał mnóstwo przetworów, więc jest to i moje wspomnienie, właściwie niekończące się słoiki i ich zawartość z różnymi smakołykami ogrodowymi. Dzisiaj będziemy do nich wracać. Przeglądałam stare poradniki z lat 70., 80., z roku 1990 także, żeby się przekonać, jak bardzo

0: zwyczaje związane z przyrządzaniem przetworów zmieniły się w porównaniu z dniem dzisiejszym. Myślę, że pewnie mniej osób teraz ma jakieś przydomowe właśnie ogródki i sady, które służą takim celom właśnie owocowo-warzywnym, że raczej skupiają się na odpoczynku albo na pielęgnowaniu pięknych kwiatów, a mniej takie może użytkowe cele w tej chwili są na pierwszym miejscu, bo niekoniecznie zawsze jest taka konieczność, ale z drugiej strony mamy coraz większe zainteresowanie zdrowym żywieniem, nie tylko sytym, nie tylko pożywnym, tak jak to w minionych dekadach bywało, że najważniejsze po prostu, żeby jedzenie było pożywne i smaczne, a w tej chwili zwracamy większą uwagę na to, jak ono działa, jak ono działa na nasze ciało, jak działa na nasz organizm, w związku z czym mamy prawdziwy renesans kiszonek od kilku lat, no i sporo ludzi zainteresowało się właśnie tymi procedurami kiszenia, czy dawnymi, czy wymyślają też zupełnie nowe przepisy. Ja jestem ciekawa waszych, czy macie jakieś wasze ulubione przetwory, czy to dżemy, czy marynaty, czy może właśnie jakieś kiszonki. Zapraszamy do dzwonienia 22 645 21 00. Dzisiaj siedzimy w ogrodzie, sadzie, kuchni i spiżarni i skupiamy się właśnie na zawartości naszych słoików. Mamy tutaj nagranie też archiwalne, ponieważ jak zwykle w Duchologii zaglądamy do archiwów Polskiego Radia, bo okazuje się, że faktycznie tematy, które rozmawiamy, były na bieżąco przedmiotem zainteresowań także reporterów radiowych. No i mamy właśnie owoce na przetwory.
1: Surowiec dostarczony jest skierowany do odpowiedniej przerób.
2: No jak jest gorszy surowiec, to nie zrobicie z tego dżemu, bo dżem będzie gorszy.
1: No to kierujemy na inny przetwór, załóżmy przecier. Surowiec dostarczony nie może się zmarnować.
2: Nie ma takiego wypadku, że się już do niczego nie nada.
1: No nie ma, takiego to po prostu nie przyjmujemy w ogóle.
3: My staramy się wykorzystać tak, żeby nic się nie zmarnowało, bo to są nasze pieniążki. Sprzęt już troszkę jest wysłużony. Trzeba dużo ręcznie robić. Truskawka to musi być odszypełkowana. Czasem i robimy z szypułką, ale z szypułką to już jest specjalne na przetwory takie.
0: Czemu? Bo nie ma dżemu. U nas dżem jest, bo o dżemie właśnie rozmawiamy. O dżemie, czy na przykład o powidłach, albo o marynatach. God.

Dzisiaj w Duchologii w Czwórce, gdzie jak zwykle przypominamy sobie troszeczkę retro sposoby spędzania wolnego czasu. Dzisiaj przyglądamy się przetworom z warzyw i owoców, ponieważ jesień oczywiście niesie bogactwo z sadu, ogrodu i lasu i być może właśnie teraz coś przyrządzacie albo jecie. Więc dzisiaj audycja, mam nadzieję, że smaczna. Summer Wine, Ville Valo i Natalia Avellone, ale my przyjrzymy się napojom raczej bezalkoholowym, czyli na przykład kompotom. Jak pisał Tadeusz Cymer w książce Przetwory domowe z 1974 roku, w przypadku kompotu, żeby kompot był udany, prawidłowy, smak powinien być kwaśno-słodki, bez posmaków obcych, zapach silny, przyjemny, owocowy. I kompoty doradzał robić z takich owoców, nie tylko które bardzo dobrze znamy i są, powiedzmy, z takiego popularnego kanonu typu truskawka, jabłko, nie wiem, malina, ale także z troszeczkę mniej, na przykład z troszeczkę mniej znanych, czyli zapomniany może niesłusznie, a przecież bardzo dobry i pełen witamin agrest, ale także na przykład morwa, czyli takie drzewo, które kiedyś bardzo, bardzo chętnie sadzono. W tej chwili już widzimy je rzadko, podobnie jak charakterystyczne plamy na chodnikach i na asfalcie, które owoce morwy pozostawiały, ale także na przykład berberys i dereń, które można czasami spotkać w warzywniakach. Ja ostatnio właśnie widziałam i zastanawiałam się, jak to przerobić. No prawdopodobnie chyba tylko właśnie na jakieś napoje. Jeśli wy macie jakieś swoje sekretne przepisy, którymi chcielibyście się podzielić, albo po prostu ulubione przetwory, a może wspomnienia związane na przykład z kiszeniem ogórków albo kapusty, dzwońcie do nas na 22 645 21 00. Była mowa o kompotach, skoro kompoty, no to też soki. I z kolei w książce Zofii Zawistowskiej, takiej bardzo aktywnej autorce licznych poradników kulinarnych z 1990 roku, czyli taka, no może troszeczkę nowsza książka właśnie o przetworach. Zofia Zawistowska doradzała, żeby soki owocowe przygotowywać przy pomocy maszynki ręcznej zwanej LIS. I zastanawiałam się, czy to jest jakaś nazwa marki, bo ja nie znałam na przykład takiego modelu, że to nie było coś takiego jak mikser Jaga czy Katarzynka, takie dobrze znane marki. Okazało się, że jest to po prostu nazwa czeska i po czesku mówi się LIS na owoce i jest to wyciskarka, którą po polsku nazywa się prasą ramową, więc może trochę mniej zagadkowo, tak trochę bardziej zwyczajnie. No i właśnie z niej można przygotowywać, przy jej pomocy można przygotowywać różne soki.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. Dzisiaj duchologia pod znakiem przetworów. Dzisiaj myślę, że jest chyba całkiem smacznie, ponieważ zastanawiamy się nad przetworami z dawnych lat. Przypominamy sobie ulubione dżemy, marmolady, marynaty, kompoty i tak dalej. Zaglądamy do starych poradników i przyglądamy się, co tam w nich smacznego. Teraz mamy wrzesień, we wszystkich ogrodach, warzywniakach króluje śliw. Śliwka przede wszystkim. Śliwka węgierka. Dowiedziałam się, że właśnie wokół śliwek, chyba może bardziej niż wokół innych owoców, krążą rozmaite legendy. Na przykład dowiedziałam się, że oczywiście faktycznie śliwki węgierki, czyli te najpopularniejsze, tak, dotarły do nas z Węgier, oryginalnie z Turcji, ale właśnie drogą przez Węgier.

0: Węgry i stąd też ich nazwa, co też ma jakiś swój ślad, ta ich długa, długa wędrówka aż do Polski ma swój ślad także w dialekcie wielkopolskim, gdzie mówi się na nie dama sceny, ale krąży też legenda, że śliwki węgierki otrzymały taką nazwę ze względu na miejscowość Węgrów, która podobno właśnie słynęła z sadów i z doskonałych śliwkowych przetworów. Ale jednak to nie jest prawda, śliwki węgierki przebyły dłuższą drogę niż z Węgrowa, jednak z Węgier. No i drugi typ śliwki, lubiane. Ja na przykład w tym roku, tego lata postanowiłam, że pozbieram sobie trochę śliwek znanych popularnie jako mirabelki. Jeśli ktoś się zastanawia, czy zbieranie sobie takich osiedlowych śliwek jest legalne i jeśli rosną na terenie publicznym, na terenie na przykład spółdzielni, tak, to jest legalne, jeśli nie są z czyjegoś ogrodu, tylko takie drzewko rośnie sobie wolno, to można oczywiście je zbierać, no i na przykład można zrobić z nich kompot. Była przed chwilą mowa o kompotach, ja po prostu wrzucałam je sobie do owsianki, ale okazuje się, że z tą mirabelką nie jest wcale tak prosto, bo te małe, żółte śliweczki faktycznie określa się taką nazwą, ale najczęściej to nie jest wcale mirabelka, tylko inna trochę śliwka, czyli ałycza. No i można rozpoznać, odróżnić jedną śliwkę od drugiej w ten sposób, że w mirabelce pestka odchodzi od razu i ma trochę słodszy smak, natomiast w przypadku ałyczy pestka zostaje w środku, trudno jest ją wyciągnąć i jest bardziej kwaśna. Ja myślę, że trafiłam jednak na mirabelkę, bo smakowała po prostu jak te większe śliwki. No i o śliwkach znaleźliśmy coś też w naszym archiwum.
1: Ze śliwek można przygotowywać znane od dawna produkty gotowe, czy przetwory w postaci kompotów, śliwek marynowanych, a także w postaci powideł. Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie często przy przygotowywaniu kompotów ze śliwek wydziela się obficie piana biała pływająca na powierzchni gotowego wyrobu, jak również owoce pękają. A żeby temu zapobiec, polecałbym stosowanie nakłuwania owoców, a ponadto tak zwanego blanszowania polegającego na zanurzeniu tychże owoców do wrzącej wody na czas 3 do 5 minut.
0: Pracochłonne, no być może, ale na pewno tego warte. No a skoro mowa o śliwkach, no to oczywiście kto mógłby zagrać, jeśli nie śliwka tu i tam.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. Dzisiaj Duchologia w czwórce spod znaku Pump Up the Jam albo Jam Session, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o drzemach i innych

przetworach z warzyw i owoców, czyli takim bardzo tradycyjnym sposobie spędzania jesiennych dni i bardzo też tradycyjnym, trochę staromodnym, ale nieodmiennie smacznym przy smaku. No i oczywiście skoro mowa o drzemie, no to wiadomo, że drzem to nie jest to samo co powidła, ani to nie jest to samo co na przykład konfitura. Drzemy przyrządza się z mniejszą ilością cukru i z substancją żelującą, na przykład pektyną. Konfitura z kolei zawiera cukru bardzo dużo, są rzadsze, słodsze i mają całe owoce. Z kolei powidła są bardzo długo gotowane i nie dodaje się do nich cukru. Śliwki, o których przed chwilą była mowa, to jest podstawowy składnik właśnie takich powideł. Zofia Zawistowska, która w 1990 to chyba był absolutny szczyt takiej aktywności w Polsce, jeśli chodzi o robienie przetworów. Wydaje mi się, że kto żył, ten wtedy po prostu sięgał po weki i twisty i zapełniał półki w spiżarce, przyrządzając rozmaite przetwory na słodko, kwaśno, czy na przykład na ostro. Na przykład pisała, polecała, żeby z agrestu robić nie tylko kompot albo dżem, ale też, żeby na przykład robić taki agrest na kwaśno zamiast cytryny do herbaty. I narzekała troszeczkę, że galaretki ostatnio wyszły z mody, a szkoda. No i poleciła także przepis na taki przetwór deserowy, którego ja zupełnie nie znałam, czyli tak zwany serek z jabłek, który nie miał nic wspólnego z serem. To jest raczej taka, powiedzmy, że marmolada. Marmolada z dodatkiem orzechów i wanilią, którą po prostu kroi się, no bo marmolada ma taką galaretkową konsystencję, więc raczej służy do krojenia. Dowiedziałam się, że jest to przysmak kuchni litewskiej, który Zofia Zawistowska umieściła w swojej książce o przetworach z 90 roku. Nigdy nie jest za późno na naukę, a może nauczy się też czegoś od was, jeśli wy macie jakieś super tajne, tradycyjne, przechowywane przez wiele lat pomysły na najlepsze przetwory, albo z jakiegoś może mniej znanego składnika, który warto docenić. Dzwońcie do nas 22 645 21 00.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: also get lost in the sauce.
1: You can get how you get lost in the sauce.
2: Jest 14.
3: Pogoda.
2: Pogoda. Jutro kolejny ładny, słoneczny, ciepły wrześniowy dzień. Najbardziej słoneczną pogodą będą mogli cieszyć się Górnoślązacy oraz Małopolanie, bo tam słońce będzie najintensywniejsze i najmniej chmur. Przejściowe chmury, ale też przede wszystkim słońca można spodziewać się właściwie wszędzie, więc pogodny dzień od rana do wieczora i temperatury również bardzo przyjemne, ponieważ w okolicach 20 stopni, trochę poniżej 20 stopni w Olsztynie, Suwałkach czy w Białymstoku, natomiast temperatury bliższe letnich, czyli 23-24 stopnie w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze albo Wrocławiu.
3: Autopromocja.
4: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
5: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
6: Dziewczyny górą.
7: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
8: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
9: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
4: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
3: Autopromocja. Reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed

0: Zniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Na audycję Duchologia w czwórce zaprasza Olga Drenda.
1: Dzisiaj w Duchologii w czwórce rozmawiamy przede wszystkim o przetworach, ale nie samymi przetworami człowiek żyje, ale także książkami, no bo książki i rozmowy o nich to jedna z najlepszych aktywności o tej porze roku. Właśnie trwa Big Book Festival, a na nim liczne spotkania autorskie, takie jak to, które odbyło się wczoraj, poświęcone książce Pauliny Mazurek i Michała Myślińskiego. Orno, historia i drugie życie PRL-owskiej biżuterii. Wielu z nas pewnie taką biżuterię ma w domu. Jeśli nie swoim, to pamięta z domu mamy albo babci.
2: Z czego była robiona biżuteria w okresie PRL-u? Z jakich materiałów?
3: Głównie były to wyroby srebrne. Wykorzystywano też materiały, które zostały po wojennej w Warszawie, czyli rynny, łuski po nabojach, ale także sznury na przykład korali, które były modne bardzo w czasach jeszcze przedwojennych. Korzystano również z bursztynu, który był dostępny, z bursztynu bałtyckiego, z kamieni głównie wydobywanych na Dolnym Śląsku. Tak naprawdę ze wszystkiego, co było pod ręką, żeby ta biżuteria też była bardziej dostępna ekonomicznie.
4: Paulina jest moją przyjaciółką. Więc znamy się już od kilkunastu lat i odkąd ją znam, ona miała w sobie taki element starej duszy i zawsze się interesowała biżuterią. Pamiętam jeszcze jej początki, jak tej biżuterii miała bardzo mało. Teraz jej kolekcja jest gigantyczna. Nie ukrywam, że też dostałam kilka egzemplarzy w prezencie od niej. Ja akurat nie dostałam Orno, tylko dostałam Imago Artis, bo lubię taką bardziej delikatną biżuterię w odróżnieniu właśnie od tej mocnej, takiej dużej, przeskalowanej, jaką ma Orno. I ona wygląda jak takie koronkowe dzieło, więc jest przepiękna.
5: To co można było zrobić z rynny?
6: Właściwie wszystko, ponieważ rozwałkowana, rozprostowana blacha miedziana z rynny świetnie nadawała się do wykonania z niej broszek, pierścionków, wisiorów, bransolet, czyli po prostu wszystkiego, co jest biżuterią. To jest, można by powiedzieć, taki materiał wszechstronny. Blacha miedziana, blacha mosiężna, nawet blacha

0: Pas puszek, tak zwany biały metal, kawałki drewna, kawałki szkła. To są materiały, z których można zrobić biżuterię. Biżuteria da się zrobić z wszystkiego.
1: To chyba świadczy o tym, że ludzie byli niezwykle kreatywni, że wykorzystywali po prostu to, co było trwałe, ale jednak potrafili zrobić z tego coś ładnego.
2: Zdecydowanie. Myślę, że to jest świetna wizytówka tamtych czasów, że mimo braku dostępności materiałów, ta biżuteria była naprawdę przemyślana. Ten design był naprawdę wspaniały, wyprzedzał wręcz swoje czasy i jest cały czas popularna i jest noszona tak naprawdę do dzisiaj. Nawet te wyroby, które powstawały, tak jak Michał też wspomniał, z rynien na przykład, ale cały czas zachwycają, cały czas ludziom się podobają. To jest, myślę, że ten fenomen biżuterii Orno.
3: Tematy związane z biżuterią są dla nas zawsze bardzo, bardzo interesujące. Tym bardziej, że tych tematów dotyczących współczesnej polskiej biżuterii artystycznej jest naprawdę niewiele w przestrzeni publicznej, a to jest taki temat, który zdecydowanie na to zasługuje.
1: Pani ma bardzo ciekawą broszkę.
3: To jest brosza Adriany Lisowskiej, zrobiona specjalnie dla mnie na moje zamówienie. Adriana zapytała, co bym chciała mieć na tej broszce i ja powiedziałam, zrób mi o radości życia. Na co ona powiedziała, ale wiesz, że to się nie uda. Udało się. Weszła moim zdaniem wyśmienicie.
1: I chyba broszki w ogóle wracają do mody.
3: Trudno mi powiedzieć, moim zdaniem broszki zawsze były modne, ponieważ rozsławione jeszcze dodatkowo przez jedną znaną panią. Broszki są fantastyczne, ponieważ broszki tak naprawdę robią robotę. Wystarczy założyć super fajną, artystyczną broszkę i właściwie jest się ubranym. Zresztą to jest charakterystyczne dla biżuterii. Jak się ma fajną, rzucającą się w oczy biżuterię, to tak naprawdę wystarczy mała czarna, dobra broszka, dobra bransoleta, fajny kolczyk i można się fantastycznie wyróżnić.
4: No to warto przeszukać szufladę, bo może okaże się, że znajdziemy tam piękną broszkę, która odmieni nasz jesienny płaszcz. Zachęcamy, a Big Book Festival w Warszawie odbywa się pod czwórkowym patronatem i wciąż trwa, więc zaglądajcie na strony wydarzenia i wbijajcie na kolejne spotkania autorskie.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia
1: w czwórce. A dzisiaj w Duchologii w czwórce nasz temat numer jeden to przetwory. Kręcimy się wokół przetworów. Jeśli chcecie podzielić się waszymi przepisami, jeszcze macie chwilę, żeby zadzwonić. 22 645 21 00, a może jakieś jesienne miłe wspomnienie związane z przyrządzaniem, a może jedzeniem przetworów, marynat, drzemów, czy na przykład powideł. Była mowa o różnych przetworach słodkich, ale może czas teraz na tak zwane konkrety, bo nie wyobrażamy sobie pewnie wielu dań kuchni polskiej bez pomidorów. Tymczasem okazuje się, że to jest stosunkowo nowy nabytek w kuchni polskiej. Pomimo tego, że one w naszej części Europy były już znane w wieku XVII czy XVIII, to rosły sobie jako roślina ozdobna. I nie przypuszczano, że można po prostu je jeść i nikt nie wiedział, że one są tak smaczne. Czasami jak myślę o tych wszystkich niezjedzonych pomidorach, to aż robi mi się smutno. No ale pierwsza uprawa pomidorów, taka przemysłowa, powstała pod koniec wieku XIX, ale na dobrą sprawę to dopiero wiek XX, tak w okolicach I wojny światowej zaczęto jeść i przetwarzać, właśnie robić z pomidorów przetwory na większą skalę i one stały się takim podstawowym elementem naszego obiadowego repertuaru. I pierwszy ketchup, czy ketchup jak wolicie, w 1927 wyprodukowano w Wielkopolsce. Pan Stanisław Fenrych uruchomił fabrykę w Pudliszkach, czyli doskonale znana do dzisiaj marka. O takim dodatku do potraw jak właśnie ketchup dowiedział się z Wielkiej Brytanii, że tam właśnie

serwuje się taki sos pomidorowy jako dodatek do rozmaitych dań, no i bardzo szybko zyskał on sobie popularność. Pamiętam, że w jednym z takich starych filmów edukacyjnych, chyba z wczesnych lat 60., znalazłam takie określenie, które myślę, że pogodzi wszystkich, którzy wolą mówić, czy to ketchup, czy to ketchup. Otóż na etykiecie takiego przetworu było napisane ketchup. Więc może to jest jakiś złoty środek, który nas tutaj wszystkich pogodzi. No a skoro mowa o pomidorach, nie mówimy jeszcze adio pomidory, tylko gramy sezon pomidorowy, Franek Warzywa i Młody Budda.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia
1: w czwórce. Dzisiaj w Duchologii w czwórce temat jak zwykle retro i w sam raz na porę obiadową, czyli przetwory. Była mowa o różnych przetworach słodkich, była mowa o oczywiście wspaniałych pomidorach, a myślę, że warto też przyjrzeć się takim przetworom, które przeżywają swój renesans od pewnego czasu ze względu na ich zbawienne skutki dla naszych brzuchów, czyli o kiszonkach. No i tak jak już tutaj cytowałam kilka razy, mam trochę starych przewodników kulinarnych z dawnych lat i w książce Tadeusza Cymera Przetwory domowe z 1974 roku okazuje się, że takie zaglądanie do archiwów jak zwykle bawiąc uczy, bo okazuje się, że to nie jest tak, że powiedzmy tam 40-50 lat temu skupialiśmy się tylko na takim dość wąskim kanale nie lubianych, ale bardzo też przewidywalnych, tradycyjnych dodatków jak kiszona kapusta czy na przykład kiszone ogórki. Ale także pan Tadeusz Cymer zalecał kiszenie fasolki szparagowej, botwinki, kalafiora. Były tam także marynowane brokuły, czyli wydawałoby się chyba całkiem nowe warzywa, okazuje się, że jednak znane też już dawniej, oraz marynowana kalarepa, po śląsku ubyryba. Ale ponieważ sięgamy dzisiaj także do archiwów, to myślę, że nie może też zabraknąć bardzo wielu pomysłów na to, co zrobić z jabłka, bo skoro zastanawiamy się właśnie nad takimi dodatkami, które są czy to słodkie, czy to konkretne, jabłko tutaj pogodzi wszystkich, bo można jeść je na słodko, słono, ostro, czy na różne inne sposoby, więc niech żyje jabłko.
2: Dobre gospodynie chcą mieć pełne śpiżarnie na zimę. Część owoców czy warzyw traci znacznie na swojej wartości w czasie długotrwałego przechowywania, zwłaszcza w nieodpowiednich warunkach. Jabłka na przykład składowane mogą być nawet do miesiąca czerwca następnego roku. Niemniej jednak te jabłka tracą znacznie na swojej wartości odżywczej. Dlatego też z jabłek należałoby bardziej przygotowywać przetwory dotychczas w niewielkim stopniu doceniane, zwłaszcza kompoty. Polecałbym również przygotowywanie różnego rodzaju musów jabłkowych dosładzanych w mniejszym czy większym stopniu, jak również przygotowywania mas jabłkowych stanowiących dodatek do ciast typu szarlotek.
1: Jabłko, czyli bardzo polski owoc, taki powiedziałabym kanoniczny, defaultowy owoc polski. Zastanawiałam się, ponieważ oczywiście myślałam już przy obiedzie, można tak powiedzieć, jakich przetworów nie jadłam od bardzo dawna i wydaje mi się, że taki, który kiedyś bardzo lubiłam, a o którym trochę zapomniałam, który przychodzi mi do głowy i towarzyszy właśnie raczej wytrawnym daniom obiadowym, to jest borówka. Taka

to nie jest marmolada, to nie jest też dżem, może to jest rodzaj konfitury. W każdym razie to jest na pewno przetworzona borówka czerwona. Wiem, że istnieje pewna kontrowersja.

tradycyjnych dań obiadowych dodać, więc dzisiejsze przeglądanie archiwalnych przepisów na rozmaite przetwory przyczyniło się nie tylko do poznania wielu dań, których przyznaję, że w moim repertuarze, w mojej kuchni nigdy nie widziano, ale też pomogło mi przypomnieć sobie różne inne smaczne.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. Dzisiaj w Duchologii pomału już kończymy naszą audycję pod znakiem przetworów. Była taka książka kiedyś, Słońce w słoikach, i myślę, że to bardzo pasuje i do dzisiejszej pogody, i do dzisiejszego tematu, w którym też nurkowaliśmy sobie razem w starych książkach, w których znajdowały się rozmaite przepisy na przetwory. Między innymi u niezastąpionej Zofii Zawiszewskiej w książce z 1990 roku można znaleźć o na przykład cukinię kwaszoną na szybkie spożycie. Wypisałam sobie kilka tematów, albo to się naprawdę pięknie nazywa pomidory kwaszone dla amatorów, więc widać, że jest to przysmak kontrowersyjny, ale ja, prawdę mówiąc, po przeczytaniu tych przepisów to chciałabym już zjeść to wszystko. Historia kuchni, ona pokazuje, że bardzo wiele rozmaitych mitów i legend wiąże się z jedzeniem, które lubimy. Często też wydaje się nam oczywiste, a jest dość późnym przybyszem na naszych polskich stołach. Tak było z pomidorami, które były do pewnego momentu, aż właściwie praktycznie do początku XX wieku, rośliną ozdobną, ale też dość późnym nabytkiem w naszej kuchni była papryka. Pisała o tym ciekawie Monika Milewska w swojej książce Ślepa kuchnia, że właściwie to dopiero w latach 50. zaczynają pojawiać się przepisy z udziałem papryki, a na dobre rozgościła się na naszych stołach, kiedy Polacy zaczęli wyjeżdżać do takich krajów jak Bułgaria czy Węgry na wakacje. Ale co ciekawe, jeżeli po prostu wprowadza się jakiś nowy składnik, no to trzeba też nauczyć się go jeść. Trzeba zacząć podsuwać jakieś pomysły i okazuje się, że na przykład w tych starych książkach kucharskich jeszcze z lat 50. pod nazwą Leczo nie znano tego bardzo smacznego i aromatycznego, ciepłego dania, które dzisiaj zajadamy, ale była to właśnie taka marynowana papryka. A my zaglądaliśmy nie tylko do starych książek, ale także do archiwum Polskiego Radia, gdzie jak w dobrze zaopatrzonej spiżarni trochę dżemów też można znaleźć.
2: Lepiej późno niż wcale. Tak najkrócej skomentować można sezonową obniżkę cen zalegających sklepy dżemów, kompotów i innych przetworów owocowych i warzywnych, na jaką zdecydowało się w tych dniach SPOEM. Przedsięwzięcie to spotkało się ze zrozumiałym zainteresowaniem klientów.
3: My się zmarzamy już od wczesnych godzin rannych. Sprzedaliśmy już dużą ilość tych artykułów przecenionych. Wszyscy klienci chętnie kupują. Dla przykładu dżem, który kosztował 100 zł, to jest dżem morelowy, kosztuje 60 zł. 46, nie, to jest dżem truskawkowy.
4: Co pani sądzi?

0: sądzi o tej decyzji obniżki na te artykuły?
1: Wspaniała inicjatywa. Prosimy o więcej takich.
2: Powinna być wcześniej, lepiej późno niż wcale.
3: Już dawno ta decyzja powinna być podjęta, tyle stało tych dżemów.
4: Myślę, że w przeciągu maja, do której obowiązuje ta zniżka, wszystkie dżemy wyprzedamy i będziemy musieli jeszcze zamawiać. Jeszcze nie wszyscy wiedzą, aczkolwiek zrobiliśmy taką informację, dużą, w maju taniej.
5: Przypomniało mi się też, że ten koniec lat 80. i początek lat 90., kiedy myślę nastąpił jakiś absolutny szczyt przetwórstwa domowego, działkowo-ogródkowo-sadowniczego, ponieważ nie były to czasy najlepszego zaopatrzenia w jedzenie, więc każdy radził sobie jak mógł i tych przetworów było bardzo wiele, ale był to także czas, kiedy dość wielu mieszkańców musiało mierzyć się z rozmaitymi włamaniami do domów czy do piwnic i znajdowałam też w starych źródłach informacje o włamaniach do piwnic, gdzie planowali włamywacze wyjść z rowerem czy na przykład jakimiś, nie wiem, narzędziami do majsterkowania, ale ponieważ ich tam nie znajdowali, to po prostu zadowalali się posprzątaniem półek i wyniesieniem wszystkich dżemów i kompotów, więc przetwory kuszą nieodmiennie każdego.

0: Tutaj pomału już kończymy przetworową, drzemowo-kompocikowo-marynatową duchologię w czwórce. Było o jedzonku, to teraz o sporcie. Aż 2 godziny jedzenia, a teraz 3 godziny sportu. Jest ze mną połowa duetu, który tę audycję poprowadzi.
1: Smakowe,
0: tak, Michał
1: swoimi...
0: Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz zaraz do nas dołączy, prawda?
1: Dołączy, ja mu się w ogóle nie dziwię, że jest na ostatni moment, jeśli chodzi o audycję. Jest tak pięknie na zewnątrz. Myślę, że on łapie po prostu każdy promień słońca.
0: Tak, tak, tak. No i właśnie może na przykład zajada jakieś śliwki, albo jabłka, albo inne owoce jesieni, o których dzisiaj gadaliśmy.
1: Dokładnie. Piękna jesień za oknem, no i te przetwory, o których mówiłaś. Myślę, że coś wspaniałego, ale to wszystko trzeba spalić, bo nic nie ma za darmo, niestety.
0: Tak, także jedzenie oraz ruch to są fundamenty zdrowia, więc najpierw były witaminy, a teraz będzie trochę WF-u, więc już za chwilę zaczynamy. Dziękuję wam bardzo za te ostatnie 2 godziny. Mówiła do was Olga Dranda oraz Alicja Mucha i Grzesiek Maciąg również dziękują za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Trójka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytaj go o ryby, staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, jest 15.
1: Pogoda.
2: Zupełnie nie wiem, o co chodzi ci z tymi świętami, bo ja to, co widzę, to to, że pogoda powiedziała takie totalne szachmat wszystkim tym i mnie również, i mi również, do osób, które schowały już garderobę letnią. Ja pochowałem do kartoniku wszystkie spodnie letnie, a tu...
3: I wyciągnąłeś te jesienne, tak? I to ja właśnie mam problem,
2: przecież
3: bo ja nie mogę...
2: Przecież w krótkich jestem, albo tu nie widziałeś. Pokazuję ci gołą
3: Ale
2: nogę.
3: Ale ty potrafiłeś przychodzić w krótkich nawet zimą. Ty to lubisz tak czasem sobie przyjść.
2: Nie, po prostu chodzi o to, że ja chcę jak najdłużej przeciągnąć ten moment, kiedy jest jeszcze ładnie, a rzeczywiście dziś, jeśli chodzi o pogodę, jest więcej niż cudownie, dlatego nie dziwię się, że każdy promień słońca łapałeś do ostatniej chwili.
3: Prawda, prawda.
2: I ładnie jest. Najchłodniej nad morzem, miejscami na północnym wschodzie tylko 17 stopni, no i to tylko jak na końcówkę września. Myślę sobie, że całkiem ładnie, ładnie, ładnie.
3: Naprawdę korzystajcie, póki możecie. Słubice 23 stopnie wskazują obecnie termometry. Tam jest najcieplej. Zakopane też spoko, chociaż tam jest najchłodniej. 16 kresek pokazują termometry. Chmur dziś naprawdę mało. W szczególności tutaj patrzę teraz na Warmię i Mazury. Tam niebo będzie przejrzyste bardzo, bardzo, bardzo, więc wychodzimy na dwór, bierzemy rowery, wypożyczamy rowery, biegamy, umawiamy się ze znajomymi i korzystamy, ale naprawdę jeśli komuś jeszcze na przykład się dzisiaj nie uda, bo coś zaplanował, albo może jest w pracy, albo może coś tam, coś tam, coś tam, poniedziałek, wtorek, środa też będą ładne, także nic straconego.
1: Autopromocja.
4: Cześć, tu Kasia.
5: Hej, tu Domi.
4: Co robimy w poranki?
5: Przede wszystkim nie śpimy.
4: Bo jesteśmy w radiu.
5: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
4: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
5: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
4: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
5: Pojedziemy z Wami do pracy.
4: Wyjdziemy na spacer z psem.
5: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
4: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
5: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
4: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.

0: Vitamax?
1: Tak, suplement diety Ascor Vitamax. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascor Vitamax. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
5: Po reklamie.
0: Tak jak my.

0: Za nami Łona, który rapuje o tym, że raperzy są niedobrzy, na 11 minut po godzinie 15 w czwórce.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: I ten dżingiel idealnie wpisuje się w to, o czym będziemy rozmawiać. Ja tam słyszę jakiś taki okrzyk z trybun 3, no bo wszyscy krzyczymy raz, dwa, trzy, jest ścina, Polska, Polska, Polska, Polska, mistrzem Europy. Znakomite wieści, obroniliśmy, no my właściwie siedzieliśmy przed telewizorami albo na trybunach, ale no tutaj korzystamy z tego, co przynieśli nam polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzostw Europy. W finale zniszczyli Francuzów 3-1. No dobra, trochę przesadzam z tym zniszczeniem, bo już pierwszy set był bardzo, ale to bardzo zacięty. 31-29. Kolejny set znowu dla nas, trzeci dla Francuzów. No i ten decydujący, tutaj już nie było żadnych pytań. 25-16 dla biało-czerwonych. No i tym samym polska reprezentacja siatkarska jedzie do Los Angeles na igrzyska za 2 lata.
0: Bardzo się cieszymy, że Polska wystąpi w Los Angelesie, jak to mówią niektórzy. Trzymamy kciuki za to, żeby równie daleko doszli i równie mocno rozgromili tę drużynę, z którą przyjdzie im się zmierzyć w finale, bo co najmniej o finał walczymy. I tego właśnie możecie się spodziewać przez najbliższą godzinę. Będziemy podsumowywać w czwórce to, co działo się w sporcie, a rzeczywiście działo się sporo. Poopowiadamy i o żużlu, porozmawiamy również o tenisie. Także zostańcie z nami do godziny 18. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Ale przez najbliższą godzinę podsumowujemy to, co najważniejszego w sporcie.

0: Tak brzmi czwórka na 20 minut po godzinie 15.
1: Aktualności sportowe.
0: No i my zaczynamy od tego, co działo się wczoraj wieczorem. Polska znowu mistrzem Europy w siatkówce. Finał z Francją 3-1. I jeśli patrzy się na cały ten turniej, można powiedzieć, że to nie można powiedzieć, że to było złoto wyszarpane po serii cudów. No bo wystarczy spojrzeć na to, co działo się w fazie pucharowej. Tam 3-0 poganiało 3-0 i poganiało 3-0. Kolejno z Łotwą, z Niemcami i ze Słowenią. Dopiero Francja była tym pierwszym zespołem, która wyszarpała Polakom choć jednego seta.
2: No my jesteśmy świetni, po prostu co tutaj dużo mówić. Polska jest świetna w wielu rzeczach. Jesteśmy mistrzami, jeśli chodzi o produkcję zniczy. Jesteśmy mistrzami, jeśli chodzi o eksport pieczarki. Jesteśmy mistrzami Europy w siatkówce i właściwie, czy kogoś to dziwi? Obrona tytułu. 2023 rok, wtedy też sięgnęliśmy po złoto. Mistrzostwa Europy ciut wcześniej, 2021. Wtedy był brąz. Cofamy się o kolejne 2 lata, znowu brąz, więc my cały czas wracamy po prostu z jakimiś krążkami z najważniejszych turniejów siatkarskich. Tutaj przypominamy jeszcze, że to złoto wczorajsze, które wywalczyliśmy, daje już nam udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. No i sprawozdawcą tego wczorajszego finału na antenie radiowej Jedynki Polskiego Radia był Cezary Guriew. No to przeżyjmy to jeszcze raz.
3: I jeszcze ostatnia uwaga trenera Nikoli Gdbicza. I będzie tutaj wielka uwaga. Jak Francuz zepsuje, jest mecz dla Polski. I teraz no, podrzuca Polacy. Semeniuk, Komenda, Tomasz Fornal. Koniec! Biało-czerwoni mistrzami Europy. I wybiegają wszyscy. To jest szaleńczy teraz taniec. Obronili złoty medal mistrzostw Europy. Pojadą na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles. Biało-czerwoni, wielka radość i uśmiecha się teraz w końcu Nikola Gdbicz. Wielki tutaj sukces, Bassago.
0: Ciekaw jestem, czy to nasi cieszyli się bardziej, czy jednak
2: Cezary Guriew.
0: Oj,
2: wiesz co, wydaje mi się, że to są takie chłopaki, które emocje mają chłodny umysł i oni wiedzą, co robią, wiedzą też, że trzeba...
0: Może po prostu szli po swoje.
2: Szli po swoje właściwie, no to oddajmy głos Aleksandrowi Śliwce.
4: Dodatkową nagrodą właśnie jest ten awans do LA i z pewnością sztab szkoleniowy będzie mógł się już zastanawiać, jak budować tę drużynę na te igrzyska, ale nie zmienia to wiele, jeśli chodzi o podejście do kolejnych naszych turniejów. Nic się nie zmieni, będziemy chcieli wygrywać, będziemy chcieli grać o najwyższe cele i to, że mamy bilet do LA oczywiście daje nam pewien rodzaj komfort, natomiast dochodząc do boisko nie będziemy o tym myśleć i będziemy walczyć czy to w przyszłorocznym VNL, czy oczywiście w Mistrzostwach Świata, które odbywają się w Polsce i też będziemy wycelować bardzo wysoko.
2: Z kolei Kamil Semeniuk podkreślał, że wygrali całą drużyną.
5: Ciężki mecz, każdy dołożył cegiełkę, ja też miałem okazję być na boisku, także jestem naprawdę

0: Szczęśliwy, że gdzieś tam dołożyłem jakiś procent od siebie do tego tytułu i do zgarnięcia tego biletu na olimpiadę. Wiadomo, im spotkanie jest o wyższą rangę, to też jest troszeczkę większy stres. Ja się zawsze stresuję, to jest chyba normalne. Chcę się zaprezentować jak najlepiej tylko potrafię, właśnie mając te przysłowiowe 5 minut na boisku. Gdzieś ten stres, gdy wchodzę na boisko, powoli mija. Bardziej się koncentruję na tych właśnie gdzieś moich zadaniach, co ja jako przyjmujący mam zrobić na boisku i staram się te wszystkie elementy jak najlepiej wykonywać.
1: Podczas 10 kolejnych ostatnich turniejów Polacy przywieźli 10 medali. No to
2: tak jest.
1: To
2: tak,
1: przestaje tak, wyglądać tak. Jak
2: przypadek.
1: Seria trochę zaczyna to wyglądać jako system, ale ktoś ten system musiał zaplanować.
2: Ojcem tego sukcesu jest nie kto inny jak Nikola Grbić, trener naszej reprezentacji, to jest szef totalny, tak jak powiedziałeś. On przywozi z naszą kadrą medal z każdej imprezy, 10 turniejów, 10 medali.
3: Dla mnie to wygrać jeszcze raz we Włochy ma specjalne znaczenie emotywnie, bo mieszkam tutaj, wygrałem we Włoch dużo, dużo lat, ale na końcu, co ty mogę powiedzieć, jestem super zadowolony, bo mój zespół gra dobre środkówki, kiedy jest trudno.
1: Trenerze, dziękujemy.
2: Dziękujemy, a Nikola Grbić mówi dobry polski. No i jeszcze nie można nie wspomnieć o Finach, bo to jest absolutna sensacja. Tak jak mówiłeś, zwycięstwo Polaków? No tak, no wiadomiks. Natomiast Finowie, oni po wynalezieniu muminków mają chyba swój największy sukces właśnie podczas zakończonych wczoraj Mistrzostw Europy w siatkówce. Brązowy medal. Najpierw w ćwierćfinale sprawili niespodziankę, eliminując Włochów po zwycięstwie 3-2, a później w meczu o trzecie miejsce pokonali Słowenię, no i przytulili ten historyczny brązowy medal. Wcześniej Finowie tylko raz dotarli do półfinału, to był 2007 rok, chodzi oczywiście o Mistrzostwa Europy, no i wtedy jednak nie udało się brązu wywalczyć, wtedy było czwarte miejsce.
1: To 3 godziny sportu i rekreacji na antenie czwórki, za nami sukcesy Polaków, jeśli chodzi o siatkówkę, a już za moment...
2: Brum, brum!

0: To teraz przenosimy się do świata, gdzie zapach metanolu miesza się z adrenaliną.
1: O tym się mówi.
2: Się trochę kolega za mocno sztachnął.
0: Widzisz, ja się niczym nie sztacham. Ja się sztacham książkami, emocjami.

0: piłkarskimi. O matko boska, ale Piach ostatnio był na Narodowym z Bośnią, ale o tym za chwilę porozmawiamy, bowiem cieszymy się
1: najpierw
0: ze
1: miłe,
0: srebra.
1: Najpierw
0: tak, Bartosza z Marzlika.
1: Jeszcze jedna duża historia z tego weekendu. Toruń, Żużel i zakończenie naprawdę niezwykłej serii. Przed ostatnią rundą sezonu różnica między trzema najlepszymi zawodnikami wynosiła tylko 3 punkty.

0: indywidualnym mistrzem świata, a Zmarzlik kończy sezon ze srebrem, więc nie najgorzej. Przez 4 kolejne lata był mistrzem świata, więc w tym przypadku można powiedzieć, że losing is a new winning, bo i tak jego nazwisko zapisze się bardzo mocno na kartach historii tej dyscypliny. No tym razem nie udało się, walczył o swój 7. tytuł, to oznaczałoby, że zostałby samodzielnym rekordzistą wszechczasów. Zostaje na tę chwilę z 6 tytułami. Komentator żużla Rafał Lewicki. Z nim rozmawia Tomasz Kowalczyk.
1: Bartosz Zmarzlik tym razem ze srebrnym medalem indywidualnych mistrzostw świata. Zaskoczenie, czy po prostu Robert Lambert naprawdę był nie do pokonania, bo był w świetnej formie.
2: No forma w jego wykonaniu, szczególnie końcówka sezonu, genialna. Postawił wysoko poprzeczkę, starczyło Bartkowi na srebro. Mógł się ten finał trochę inaczej potoczyć, ale też obiektywnie rzecz biorąc trzeba Robertowi oddać to, że i tu na motorenie, ale też wcześniej w Wojens pojechał bardzo dobre zawody. Zasłużył w pełni na to mistrzostwo świata, a dla Bartka ten srebrny medal również jest dużym sukcesem.
1: A jakbyśmy właśnie wyścig finałowy przeanalizowali, to spóźniony start Bartka, czy po prostu no, taka dobra jazda rywali?
2: Myślę, że to drugie raczej, dobra jazda rywali, to trzecie pole nie było najlepsze, Bartek nie miał pierwszego wyboru, tak oczywiście złożyła się dyspozycja całego wieczoru na to, że mógł wybierać dopiero jako trzeci. To już są takie niuanse, że przy przegranym starcie trudno było gdzieś mijać, szczególnie jeśli zawodnicy z przodu byli dobrze przygotowani, spasowani i to też miało miejsce. Bartek walczył do końca. Ja bym się błędu nie doszukiwał, ja bym bardziej chciał pogratulować Bartkowi postawy, bo przez 8 lat, 6 złotych medali, 2 srebrne. Wskażcie drugiego takiego. W Speedwayu nie ma drugiego takiego. Nawet ci najwięksi, Rickardson, Maurer, którzy też mają po tych tytułów 6, oni nie zdobywali ich w tak krótkim okresie, tak? Mieli też słabsze sezony, a u Bartka słabszy jest taki, kiedy jest ma srebrny medal.
1: Bartka to chyba nie złamie. Jeżeli znamy jego charakter, to prędzej go zmobilizuje, żeby to 7 złoto na przykład za rok spróbować wywalczyć.
2: Tak, oczywiście. On zawsze to nastawienie ma, ale też prawda jest taka, że on nic nie musi. On w Speedwayu osiągnął już wszystko. Oczywiście, że wyjeżdża do każdego wyścigu, żeby wygrywać i też, żeby wygrywać tytuły. To jest jego wspaniała cecha i ten pierwiastek Z jak Zmarzlik, już mówiliśmy na sportowej tablicy Mendelejewa, świeci najjaśniej. Nawet jak przy całym szacunku dla rywali, jak patrzę na nich, to takiej determinacji, jak on ma Bartek, u nich nie widzę. Natomiast nic wiecznie nie trwać. Został pokonany przez bardzo dobrego rywala i tutaj wypada Robertowi pogratulować. To też dobrze, kiedy ci rywale się stawiają. My chcemy widowiska i mieliśmy je do końca, do finału. Nie było wiadomo, kto z 3 zawodników zostanie mistrzem świata, więc tyle rund, tyle wyścigów, a tak naprawdę jedyny finałowy decyduje o mistrzostwie świata.
0: Piękna seria się kończy i to jest kolejna opowieść z cyklu o tym, jak bardzo świat sportu potrafi być brutalny. Możesz być w tym przypadku 6-krotnym mistrzem świata, możesz dominować przez kilka kolejnych sezonów, a później przychodzi jeden wieczór i wszystko trzeba zaczynać od nowa, ale w tej historii no, tym smutnym elementem jest to, że mamy tylko srebro, więc najgorzej nie jest. Już za moment w 3 godzinach sportu i rekreacji kolejne podsumowania. Będzie o piłce, będzie o tenisie.
3: O tym, jak się gra piach.
4: Don't like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to KISS. Follow your dreams. Yeah.

0: Tak brzmi czwórka, 43 minuty po godzinie 15. Za nami Chimpo i Keep You Round.
1: Nadajemy.

0: sportowej fali.
1: W piątek grała Bośnia i Hercegowina. Z Polską na PGE Narodowym, który być może zmieni swoją nazwę, być może nie. Zobaczymy, no ja już się przyzwyczaiłem do tej nazwy. To był mój drugi mecz na Stadionie Narodowym. No ja nie mam szczęścia, kurczę, wiesz co? Pierwszy raz na Narodowym byłem 7 lat temu, 2019 rok, Polska-Austria, 0-0. Teraz 0-0. No i tak czekam może do 3 razy sztuka. Mecz beznadziejny. Po prostu, jeśli ktoś z was jednak zachował te 120 zł zamiast kupić bilet za bramkę, bardzo dobrze zrobiliście, bowiem nie było czego oglądać, był zupełny piach. Oczywiście doping, atmosfera, meksykańska fala, hymn Mazurek Dąbrowskiego, cały klimacik jest świetny. W ogóle, kiedy wchodzi się za każdym razem, no za każdym razem byłem 2 razy, ale kiedy wchodzisz na ten stadion, on robi naprawdę olbrzymie wrażenie.
2: Też byłem 2 razy.
1: Tak?
2: Na Beyoncé i na targach książki.
1: Zupełnie, zupełnie inne światy, ale 56 tysięcy pojemność, no to jednak robi swoje. Ten dach, pomimo że już ma on swoje lata, w pewnym momencie to był w ogóle najdroższy stadion na świecie, bo tam ktoś jednak postanowił dużo pieniędzy zapłacić za budowę tego obiektu.
2: A to jak krew w piach.
1: No to jak krew w piach, dosłownie, ale Zbychu Grabowski na Facebooku zwrócił uwagę na pozytywy po tym meczu. Pozytyw numer 1, reprezentacja Polski jest niepokonana od 116 dni. Pozytyw numer 2, jeszcze nigdy nie przegraliśmy z Bośnią i Hercegowiną. Pozytyw numer 3, zremisowaliśmy zarówno z Bośnią, jak i z Hercegowiną. No i pozytyw numer 4, byłoby dużo łatwiej, gdybyśmy grali z jednym przeciwnikiem. No i dorzućmy jeszcze to, no to trzeba powiedzieć, Kaja jest lepsza od Bregowicza.
2: To w takim razie takie delikatne oczko puszczamy do wszystkich tych, których ten mecz niespecjalnie porwał. A teraz emocje tenisowe. Maja Chwalińska. Dla niej to bardzo dobry tydzień. Singapur, turniej 500, jeśli chodzi o turnieje rangi WTA. Ćwierćfinał przeciwko Elise Mertens. Ta broniła tytułu, zawodniczka z pierwszej 20 i Chwalińska wygrała 6-2, 6-2. To jest jej pierwsze zwycięstwo w karierze z zawodniczką z top 20. Potem półfinał z Leylą Fernandez. Początek walki z Kanadyjką był idealny z perspektywy naszej tenisistki. 6-1 dla Chwalińskiej i potem Fernandez zaczęła ten mecz odwracać. 6-4, 6-2 i Kanadyjka poszła dalej. W finale wygrała z Talią Gibson 7-5, 6-0. W takim razie nasza Majeczka przegrała ze zwyciężczynią, ale to był dla niej bardzo dobry turniej. Z Singapuru na moment przenieśmy się do Londynu. Tam trwa Laver Cup. To jest turniej bardzo młody i na tyle nietypowy, że warto w ogóle powiedzieć, skąd on się wziął. Pierwszą odsłonę rozegrano w 2017 roku. Pomysł wyszedł od mojego mistrza, mojego faworyta i mojego osobistego goata, czyli od Rogera Federera. Federer chciał stworzyć tenisową odpowiedź na golfowy Ryder Cup, czyli zamiast normalnego ja kontra ty stworzył grupy Europa kontra reszta świata. I nagle zawodnicy, którzy walczą ze sobą normalnie w sezonie, przeciwko sobie, odbierając sobie punkty, nagle stają się drużyną, są ramię w ramię, doradzają sobie i walczą o jeden tytuł. I dochodzi do tego wszystkiego jeszcze sprytny system punktacji. W piątek wygrany mecz daje 1 punkt, w sobotę 2, a dziś, czyli w niedzielę, 3. I wczoraj po sobocie Europa prowadziła 7-5, a dziś rozgrywają się właśnie pierwsze mecze. Czy byłbyś tak miły, mój drogi sportowy przyjacielu?
1: Oczywiście.
2: Powiedział, co się dzieje w tym momencie.
1: Ja bym ci gwiazdki z nieba tutaj przywiózł, a ty no się mnie pytasz o wyniki meczów tenisowych. No to tak, Tien Amerykanin kontra Zverev Aleksander, czyli USA kontra Niemcy. Na razie mamy pierwszego seta, jest 2-2 w gemach. Serwuje Tien, jest 40-30 dla Amerykanina, no i na razie żadnego przełamania.
2: No to w takim razie to są świeżutkie rzeczy, jeśli chodzi o to, co działo się dużego w sporcie.
1: Ale Hurkacz jeszcze gra. Ale Hurkacz gra w Chinach. To jest turniej rangi 250, turniej ATP w Chengdu.
2: Niech sobie rozgrzeje rączkę.
1: Ale słuchaj, ja mu zazdroszczę, bo Chengdu to jest taka brama do Tybetu. Tam są pandy, które żyją sobie w takim parku. W ogóle tam już chodzą tacy Tybetańczycy, wiesz.
2: Może spokoju zazna.
1: Może spokoju w końcu zazna. Wróci tutaj na te wielkie korty tenisowe i w końcu wygra jakiś turniej z prawdziwego zdarzenia. No jak na razie grał, z tego co widzę, chyba minionej nocy, tak jest, z Harrisem z RPA, wygrał 2-0. No trzymamy kciuki, jak nie US Open i Wimbledon, to chociaż niech w Chengdu wygra.
2: Trzymamy za to mocno kciuki. Jędrzej, a umiesz tak?
1: Oczywiście, umiem jeszcze...

0: Autopromocja.
1: A ty, jak spędzisz ostatnią niedzielę września? Po 20 zapraszam na spotkanie z muzyką alternatywną. Posłuchamy nowości, ale też utworów związanych z line-upem Unsound Festiwalu. Gotowi na eksperymenty? Mam nadzieję. Rozedrgamy serduszka, uspokoi za to retransmisja DJ setu Gwerili z tegorocznego Soundfestu. Wpadniesz? Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne. Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
6: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Kiedy słucham playlisty czwórki, jest mi po prostu miło i dobrze. I tak minęła 16.
1: Pogoda.
2: To będzie piękny dzień, właściwie już jest, bo mamy godzinę 16. Jeśli ktoś z was kręci się po Warszawie, nie wie co ze sobą zrobić, popija swoją matcha latte na owsianym, no i właściwie tak się kręci bez celu, szybko biegusiem do Łazienek Królewskich, bo tam już ostatnia edycja, właściwie nie edycja, ostatni koncert chopinowski, który, no tak, punkt 16, więc już teraz się zaczyna, ale jeszcze się pewnie wyrobicie na jakąś końcówkę, bo oni tam lubią sobie trochę pograć. A jeśli nie jesteście z Warszawy, to i tak wychodzimy z domów, z bloków, z mieszkań, apartamentów i tak dalej, na pole. Czy na zewnątrz.
0: I to kropeczka, jeśli chodzi o twoją prognozę pogody.
2: Nie, no chciałem sprawdzić, człowieku, jak ty mówisz. Ja mówię na pole, chociaż wszyscy niektórzy, wiesz, neutralnie na zewnątrz. Jak się jeszcze mówi, na dwór.
0: Na pole?
2: No tak, no bo to po mamie, wiesz.
0: Wszystko jasne.
2: Kraków
0: nigdy,
2: w serduszku.
0: Nigdy nie słyszałem. No dobra, a jak mama robi
2: jak
0: ciasto...
2: Jak nie słyszałeś?
0: To, jak mama robi ciasto, to mówi, że zrobiła placek?
2: Nie, jaki placek? Placek to może no, być
0: tak
2: po węgiersku
0: tak
2: na przykład.
0: W tych okolicach na ciasto.
2: No to nie, to już bez przesady.
0: Dobra,
2: aż tak nie przesiąkłem.
0: A jak chodzi po domu w kapciach, to mówi, że chodzi w pantoflach?
2: Ojej, tak, ale pantofle, papucie, to są zwykłe kapcie. No dobra, ale my tu gadu
0: gadu. Wracając jeszcze do prognozy pogody, to jutro też będzie ślicznie, więc jeśli chcecie wyjść w pantoflach z odkrytą piętą, to będą do tego sposobności. Warszawa 21 stopni, czyli nawet troszkę cieplej niż dziś. W nocy około 9, więc ta amplituda temperatury będzie dosyć spora. Jutro rano możliwe też drobne zamglenia, ale co tam o mgłach, skoro dziś taki piękny dzień, a jutro jeszcze piękniejszy.
1: Autopromocja.
3: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja

0: Dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Po reklamie.

0: Labyrinth i utwór Orchestra, a my sobie teraz trochę pokonikujemy.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: No chyba się trochę zagalopowałeś.
3: W 3 godzinach sportu i rekreacji przez pierwszą godzinę byliśmy rzeczywiście przy medalach, przy wynikach i przy wielkim sporcie, a teraz dyscyplina, w której ja myślę sobie o niej w ten sposób, że nie wystarczy dogadać się z własnym ciałem, nie wystarczy słuchać tego, co mówi do nas trener, tylko trzeba się dogadać z innym żywym organizmem, który waży kilkaset kilogramów. Jest tak, że rakieta do tenisa no swojego charakteru własnego nie ma, rower nie ma czegoś takiego jak gorszy dzień, a piłka nie bywa kapryśna, koń może.
0: A chciałbyś, żeby ktoś kiedyś podarował ci konia?
3: A to z jakiej okazji?
0: No po prostu, no ktoś by się znalazł taki miły. Masz, Michał, masz konika.
3: Wiesz co,
0: chciałbyś?
3: No, niestety nie mam gospodarstwa, w którym mógłbym tego
0: Ale jakbyś miał
3: trzymać.
0: Gospodarstwo jeszcze dostać?
3: No mógłbym mieć konika.
0: No to dobrze, to tak. Pamiętaj, żeby temu konikowi nie patrzeć w zęby. Bo darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby.
3: Ciekawe to jest powiedzenie.
0: No dobrze, jeździłeś kiedyś na koniu?
3: Raz miałem przyjemność.
0: Ale co się tak krzywisz?
3: Wiesz co, to nie jest do końca coś, co mnie, jeśli mam być zupełnie szczery, kręci. Po prostu.
0: W ogóle to jest ciekawe, bo teraz tak sobie zdaję sprawę, idiomy, różnego rodzaju związki frazeologiczne jest sporo z konikami. Darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby, końskie
3: konia
0: zaloty.
3: Konia z rzędem temu.
0: Konia z rzędem temu. Można by tutaj zrobić
3: Krzysiu,
0: oczywiście
3: pamiętasz
0: długą
3: coś?
0: Listę.
3: Nie, Krzysia nie pamiętam.
0: Krzysiek pokerowa twarz.
3: Dlaczego my o tym wszystkim?
0: Ale słuchaj, ja jeździłem na kucyku. I właśnie będziemy pytać od tego, zaraz pytać naszego gościa o to, czy rzeczywiście zaczyna się od kucyka, czy jak masz na przykład chłopie albo kobieto 40-50 lat, to też będziesz na kucyku zaczynał, czy to już no takiego prawdziwego, dużego, ciężkiego konia.
3: Dobra, to czekamy na naszą gościnię.
0: Ekspertka nam wszystko wytłumaczy.
3: Baba z wozu, koniom
0: lżej. Let's go!

0: What You Want, taki tytuł nosi utwór, który wybrzmiał na antenie czwórki, a już za chwilę końska dawka końskiej wiedzy.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: A to dlatego, że dziś wielka warszawska święto, absolutne największe święto wyścigów w sezonie. Nie tylko konie, bo też elegancja, ładnie ubrani ludzie, sportowe emocje, dużo się dzieje. No i my teraz o konikach będziemy rozmawiać, o tym jak się nauczyć jeździć na koniu, ale na sam początek o samym wydarzeniu. A jest z nami Dominika Stępniak, zawodniczka i instruktorka jeździectwa. Cześć, witaj,
2: cześć,
0: w czwórce.
2: Cześć.
3: Co teraz dzieje się na Warszawie? W warszawskim Służewcu i co takiego fajnego jest w studiu czwórki i w nas, że jednak wybrałaś wizytę u nas?
2: No z okazji rozgrywania Wielkiej Warszawskiej mamy Święto Warszawiaków. Jest to największa gonitwa, jeżeli chodzi o warszawski tor, porównywalna do Łuku Triumfalnego. Jest to gonitwa rangi listed kategorii A, gdzie przyjeżdżają też zagraniczni trenerzy, są zapraszani zagraniczni jockeye. Co jeszcze mogę powiedzieć?
0: No, to może sama nazwa też, bo jeszcze Wielka Warszawska. Wielka epitet, przymiotnik, warszawska, to samo. Gdzie tu jest rzeczownik? Chodzi o gonitwę. Dlaczego ktoś tam tak zjadł nam tę gonitwę?
3: To chyba w domyśle.
0: No w domyśle, no dobra, ale to byłem ciekaw. A jak to się w ogóle wygląda na tle, na takiej mapie sportowej Europy i świata? Wielka Warszawska, gdzie ona się plasuje? Jest Wielka Pardubicka też. Jak to jest, jeśli chodzi o rangę?
2: No rangę to właśnie, tak jak mówiłam, jest to ranga listed, czyli najwyższa, największa...
0: Sami najlepsi przyjeżdżają
2: sami
0: do nas.
2: Sami najlepsi, tak. Mhm. No jest to gonitwa na 2800, ona w ogóle 4 razy zmieniała swoją... no była rozgrywana na polach mokotowskich, w Odessie.
0: Lokalizacja się
2: tak. W Odessie, później w Lublinie i wróciła po wojnie na nasz tor, który został otwarty w 1939 roku. I zmieniała też 4 razy dystans. Najpierw była na 3200 metrów, później na 2800, później na, przepraszam, 2600, później na 2400. Nie, odwrotnie.
0: Dobrze, dużo się
2: zmieniał.
3: Natomiast nie zmieniał się chyba klimat samej tej imprezy. Ja chciałem tu opowiedzieć o takiej otoczce, bo tam spotykają się ludzie ubrani w taki dosyć...
0: No jak Michał jest w studiu, to oczywiście temat mody się pojawia.
3: Sposób. Jak ty to przeżywasz, tę taką otoczkę związaną właśnie z wizualnym aspektem?
2: No jest to na pewno powrót do starożytnej Warszawy. Można zobaczyć tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi właśnie ubranych po starowarszawsku, tak? Czyli jakieś berety, jakieś kamizelki w kratkę, marynarki w kratkę. No taki powrót do historii.
0: Do takiej Warszawy może rodem z lalki, może tutaj jakieś analogie będą. Swoją drogą jest w Łazienkach Królewskich wystawa, gdzie są prezentowane stroje, które, w których występują aktorzy w lalce. To ten film, chodzi mi oczywiście tutaj o film, nie o serial. Natomiast czy ty też, Dominiko, wybierając się na Wielką Warszawską, zwracasz uwagę na ubiór? Idziesz taka, wiesz, tutaj jakiś berecik, tu może jakaś przypinka, tu jakaś broszka.
3: Fascynator na głowie.
2: Fascynator jest, tak. To prawda. Marynarka w kratkę też jest, także tą tradycję trzeba podtrzymać.
3: Wielka Warszawska to wielki wyścig, tam najlepsi z najlepszych, ale my zejdziemy na ziemię, już za moment porozmawiamy o tym, jak postawić swoje pierwsze kroki, jeśli interesuje nas temat jeździectwa, jeśli po prostu chcemy nauczyć się jeździć konno i co to nam właściwie robi. O tym już za moment w czwórce.

0: Harland i Ross Addiction, Let It Go, bo w życiu chodzi po prostu o to, żeby czasem odpuścić, żeby wziąć głęboki oddech i dać się ponieść takiej fali, która was gdzieś tam niesie.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: Michał Piwowarek, który siedzi naprzeciwko mnie, patrzy na mnie pytającym wzrokiem. Sam jest poetą, więc chciałem się trochę wpisać w ten jego tutaj klimacik, który prezentuje na antenie czwórki.
2: Bardziej kminie, co myślał tłumacz, który z Let It Go w angielskiej wersji zrobił Mam tę moc.
0: Ja znam słabo ten kawałek Mam tę moc. To było, czekaj, to była ta w blond włosach, babeczka?
2: Tak.
0: A jaka bajeczka?
2: I teraz mam totalną zaćmę.
0: O, mamo.
2: Elza. Kraina śnie.
0: Może Dominika Stępniak, zawodniczka, instruktorka jeździectwa, nam przypomni. Kto to śpiewał, to Mam tę moc, tak?
2: Tak.
0: Krzysiu? Nie.
2: Nikt nie wie.
0: No to może, no właśnie, może nasz system
2: odpalaj,
0: wie. Ale to ważne,
2: internet,
0: że jesteśmy
2: Kasia
0: zgodni.
2: Łaska w polskiej wersji językowej.
0: Ważne, że jesteśmy zgodni w tej sprawie, czyli nikt nic nie wie. O, Kraina Lodu. Brawa. Dobrze, ale my o konikach rozmawiamy dzisiaj, bo dziś wielka warszawska, wielkie, wielkie święto. Tor Służewiec. Jeśli macie jeszcze czas, no to śmigajcie.
2: Ale my schodzimy na ziemię i chcemy porozmawiać o totalnych amatorach, o osobach, które kochają zwierzęta i chciałyby spędzać z nimi czas, przy okazji wykonując trening. Gdybym zdecydował się na to, że chcę uczyć się jazdy konnej, wybieram się do instruktora, wybieram miejsce pewnie gdzieś w mojej okolicy i jak wyglądają same początki? To jest tak, że najpierw muszę się przywitać z konikiem, wybrać go, czy praktycznie od razu się wsiada? Jak wyglądają początki pierwszej lekcji?
3: Zależy od stajni. No na pewno jest to dobór konia. Zapewnie na pierwszej jakby wizycie albo rozmowie przez telefon jest pytanie o wagę, wzrost i umiejętności. Jeżeli to jest początek początków, jeżeli jest to dziecko, no to dobieramy kuca, który dobrze się zachowuje na ląży, czyli na 8-metrowym sznurku doczepionym do wędzidła. I takie dziecko się porusza wokół instruktora na kole 20-metrowym, czasami 25, zależy jakie są warunki w danej stajni, jakie na to jakby pozwalają.
2: Dzieciaczki bywają kapryśne i biegają po stajni, mówią: mamo, tato, ale chcę tego konika, pani mi daje innego.
3: No to ze względów bezpieczeństwa, więc jeżeli tego konika już uda się dobrać, w niektórych stajniach konie są przygotowywane przez osoby, które

0: pomagają w stajni. Mhm. Niektórych możemy sami wyczyścić i osiodłać takiego konia bądź z pomocą, jeżeli jesteśmy na pierwszej lekcji. To zacznijmy właśnie od czyszczenia. Sprawdzamy te miejsca newralgiczne typu grzbiet, popręg, tak, pod brzuszkiem, czyli za łokciem u konia. Czy tam nie ma jakichś zaklejek, jakichś brudów, mhm, żeby koń nam się nie obtarł.
1: Ja zastanawiam się, czy wokół tego jest jeszcze jakiś taki rytuał w ogóle poznania tego zwierzęcia bliżej. Jeśli ktoś nie obcował z, no jednak z organizmem, który waży kilkaset kilogramów i ma wobec niego jakiś taki szacunek, który może się czasami też kojarzyć ze strachem, to czy jest ten element oswojenia?
0: No, oswojenia, jeżeli chodzi o szkółki, jeżeli chodzi o miejsca, które są określane, mhm, do nauki jazdy konnej, no to takie miejsce jest w sumie w boksie, tak? W boksie, mhm, albo przy, w momencie przygotowywania tego konia do jazdy. Czyli możemy konia dotknąć, czyli jest ta, powiedzmy, integracja sensoryczna z koniem. Czujemy jego ciepło, czujemy jego miękkość tej sierści, grzywę, tak? Bardzo często właśnie dzieci, dziewczynki małe kochają tą grzywę wyczesać, zapleść.
2: Zrobić jakiegoś kucyka na przykład.
0: Tak, tak, to jest bardzo powszechne. Nawet w takie święta, powiedzmy jak Halloween, dziewczynki się przebierały nam. Mhm. Przebierały konie, przebierały same siebie i tak przychodziły na lekcje.
2: Jeśli ktoś z was do nas właśnie dołączył, to jest z nami Dominika Stępniak, zawodniczka, instruktorka jeździectwa. Rozmawiamy o tym, czy łatwo jest się nauczyć jazdy na koniu. To powiedz, Dominiko, jak w takim razie wygląda ten pierwszy krok, czyli wsiadamy na tego konia i co się dzieje? Jak on ma ruszyć? Gdzie jest gaz,
0: kroki,
2: gdzie hamulec, a gdzie sprzęgło?
0: Pierwsze kroki to i tak robi z nami osoba asystująca, czyli instruktor, czyli oprowadza tego konia, oprowadza nas, żebyśmy się mogli przyzwyczaić do jego ruchu wstępie, czyli w tym chodzie początkowym, najwolniejszym. Następnie jak już osoba poczuje się pewnie, zostaje właśnie na tym kole, o którym wcześniej wspominałam, ten koń nadal idzie stępem, czyli idzie tym chodem podstawowym. I jeżeli wszystko jest ok, po 10, po 15 minutach zostaje proszony o kłus. Najczęściej instruktor pomaga, cmokając albo dając polecenie głosowe kłus.
2: Już nie prowadzi tego konia?
0: Nadal koń jest na tej naszej linii. Tak,
2: a, jest na linii, okej, okay, dobra, bo już myślałem, że możemy od razu jakiś zaraz cwał się pojawi i tak dalej. No to za chwilę będziemy też pytać Dominikę o to, jakie prędkości można osiągnąć na koniu. Będzie też o rodzajach zawodów, bo Dominika Stępniak, która jest gościem czwórki, oj, brała w niezliczonej liczbie zawodów udział. Ujeżdżanie, skoki przez
0: wtedy,
2: przeszkody.
0: Mamy młodego konia i próbujemy go przyzwyczaić, obeznać siodłem.
2: Tak? To za chwilę te wszystkie tajniki będziemy przedstawiać na antenie czwórki. Zostańcie razem z nami teraz na naszej antenie The Gossip i utwór Heavy Cross.

0: The Gossip i Heavy Cross, bo każdy w tym życiu niesie jakiś krzyż.
1: Sport w czwórce.
2: I plotkujemy sobie o tym, jak nauczyć się jeździectwa. Dla kogo to w ogóle jest? Naszą przewodniczką cały czas Dominika Stępniak, zawodniczka i instruktorka jeździectwa.
0: Dominiko, jak szybko możemy się rozpędzić siedząc na koniu? Jaką prędkość może osiągnąć maksymalną? Chcę poczuć wiatr we włosach, ale nie chcę jednocześnie tego biedaka zamęczyć.
2: Kochany, ale to nie jest salon z samochodami. Może to ty o inne konie pytasz?
0: Nie, ja już się pytam o te konie najszybsze.
3: A wyścigowe, no do 70 km na godzinę.
0: 70 na godzinę, no to jak tak się siedzi właściwie bez niczego, bez tej karoserii wokół siebie, to jest naprawdę nieźle. 70 i jakie to są konie?
3: Wyścigowe.
0: No ale jeśli mogłabyś zdradzić, skąd one pochodzą, jak one wyglądają, czym się charakteryzują, muskulatura, lekkie, biodro duże, biodro małe.
3: Generalnie są to konie pełnej krwi angielskiej. No to jest sztuczna rasa wyhodowana właśnie na potrzeby ukazania tej szybkości, tej dynamiki. One mają bardzo lekką budowę, lekki kościec, bardzo szybko kostnieją. Skostnienia u takich koni są wykonywane jeszcze przed ukończeniem drugiego roku życia, czyli no tak naprawdę kiedy one przychodzą zapoznać się z tym treningiem, jak on wygląda. Co no to jeszcze właśnie, można powiedzieć? Z budowy, no na pewno mają długą kłodę, długie nogi, ogromne zady, które służą jako siła nośna, one się odpychają na różnej powierzchni. Mamy tory lekkie, tory ciężkie, czyli tor lekki jest powiedzmy określany jako 2.0. Bardzo często na hipodromie w Sopocie są właśnie te lżejsze tory. U nas w Warszawie zazwyczaj jest 3.5-3.7, czyli taki tor, który no, pozwala ukazać te możliwości konia, tą siłę, tak? Na bardziej grząskim torze koń tej siły musi użyć więcej, prawda?
0: A co w takim razie, jeśli ja jako amator siadam na koniu i ten koń zaczyna mi uciekać, zaczynam tracić kontrolę, nie reaguje na moje komendy, rozpędza się do 70 km na godzinę, choćby nie siedziałbym na koniu wyścigowym, ale załóżmy, że on się rozpędzi. Co w takiej sytuacji zrobić, jeśli koń po prostu nam tak odleci? Skakać z tego konia?
3: Absolutnie nie, bo ryzykujemy bardzo, bardzo, bardzo groźnym wypadkiem. Możemy się nawet i zabić tak naprawdę. No konie to zwierzęta uciekające, więc z tego, co czytałam, do 800 metrów one potrafią biec w popłochu i później same się uspokajają. Ale w takiej sytuacji, kiedy nas koń poniesie, należy bezwzględnie się go trzymać, patrzeć mniej więcej, gdzie ten koń nas niesie i spokojem, z ręką w dole czekać, aż on się zatrzyma, próbując o chwilę jakieś komendy głosowe też wydawać, typu prrr, ewentualnie szukać gdzieś koła Volte, czyli tego koła 20 metrów, Volta to jest koło poniżej 10 metrów. No wiadomo, że przy takiej prędkości będzie to bardzo trudne, ale po prostu szukać tego zakrętu i powoli, powoli tego konia na kole uspokoić. Ale broń Boże, nie zeskakiwać.
2: Skończymy.
3: Nie ryzykować.
2: Kończymy w takim razie tę makabreskę, bo widzę, że...
0: Nie, to są bardzo istotne kwestie związane z bezpieczeństwem, mój drogi, na koniu.
2: Przecież

0: W szkole jeździectwa żaden koń ci się nie rozpędzi do 70 km na godzinę.
1: Ale może się rozpędzić, Dominiko, poratuj mnie. Może uciec?
2: Może się spłoszyć, przestraszyć. No są różne sytuacje.
0: To jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy szybciutko chciałem zapytać, jak to jest, że mogą się na lekcje jazdy konnej wybrać osoby, które myślą o sobie, że są wysportowane, silne, chodzą regularnie do siłowni.
1: Michał teraz o sobie tutaj
0: myślą, że mają dobrą koordynację, a ze zwierzakiem kompletnie nie są w stanie sobie poradzić.
2: No, inne mięśnie przede wszystkim. Na siłowni wiadomo, pracujemy bardziej nad masą mięśniową, nad siłą tych mięśni, a w przypadku jeździectwa są to mięśnie głębokie i to w treningu dynamicznym, czyli na niestabilnym podłożu, przy ruchu, tak, do którego musimy dostosować swoje ciało i skoordynować, więc no, można się po prostu zderzyć ze ścianą.
0: To w takim razie za moment jeszcze o twoich sukcesach jeździeckich i o różnego rodzaju zawodach porozmawiamy i o tym, jakie fajne nagrody można tam zgarnąć.

0: O, pto, me, tree, into the groove na antenie czwórki.
1: Rusz się, człowieku.
0: Oj, się dzisiaj ruszamy z Dominiką Stępniak, zawodniczką i instruktorką jeździectwa o koniach. Rozmawiamy o tym, jak zacząć przygodę z konikami, o tym, jak szybko można się rozpędzić, no ale też o relacjach z koniem, jak mu przemówić do rozsądku, a może to koń nam powinien przemówić do rozsądku? Oto jest pytanie.
1: Kto tobie przemówi wreszcie do rozsądku?
0: Weź się, człowieku.
1: A jeśli chodzi o rzeczy, które mogą być przez niektórych odbierane jako nierozsądne, mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że to pytanie kieruje do ciebie. Jeśli nie masz ochoty, oczywiście nie odpowiadaj.

0: Co środowisko jeździeckie myśli o hobby horsingu?
1: Hobby horsing no wśród dzieci teraz robi się bardzo popularne. Zresztą nawet myślimy nad inicjatywą zrobienia zajęć dla dzieci. Ale jest to, że tak powiem, na razie projekt.
2: Ale to jeszcze wytłumaczmy, o co chodzi, no bo my tutaj wszyscy wiemy, hobby horsing, nawet ostatnio był hobby biking. Jakbyś mogła, Dominiko, niewtajemniczonym powiedzieć, na czym hobby horsing polega?
1: Mamy konia na kijku i na tym koniu na kijku skaczemy przez przeszkody bądź jeździmy czworobok. Zresztą polecam dla dzieci, które właśnie uczą się na odznaki jeździeckie, przejść sobie ten czworobok właśnie z hobby horsem i tak samo z hobby horsem przeskoczyć sobie parkour.
2: No i właśnie, mówisz o tym, że dzieci coraz chętniej biorą w tym udział, interesują się. Jak Michał pytał o to, co środowisko twoje na to, no to właśnie osoby dorosłe. Jak one na to patrzą i czy na przykład są też przykłady osób pełnoletnich, które jednak z chęcią angażują się w tego typu aktywność, jaką jest hobby horsing?
1: Czy pełnoletnich? Tego nie wiem. Ja raczej z grupą dzieci miałam do czynienia z hobby horsingiem. Zresztą moja młodsza siostra też intensywnie bierze udział w zawodach organizowanych na przykład przez Tor Służewiec. Mamy tam nawet teraz rozgrywane zawody w hobby horsingu. Moja podopieczna tak samo. Także mam nadzieję, że dziewczynom tam dobrze idzie.
0: To trzymamy kciuki, a jeśli chodzi właśnie o pełnoprawne zawody dla osób dorosłych, to nie są tylko gonitwy. Jakie są jeszcze rodzaje zawodów albo takie mistrzostwa, w które ty najchętniej byś się angażowała albo po prostu najbardziej przemawiają do wyobraźni, są jakieś bardzo widowiskowe? Tu pytam o przykłady z całego świata.
1: No dla mnie skoki przez przeszkody to jest taka dyscyplina wiodąca. Również jeździłam ujeżdżenie, nawet z kadrą studentów się gdzieś tam wybieraliśmy po Europie. Między innymi Francja, Szwecja, Szwajcaria, w Niemczech też byliśmy, Holandii.
2: Trochę świata zwiedziłaś.
1: Trochę świata zwiedziłam dzięki koniom. Rajdy konne, sportowe rajdy konne. Udało mi się zobaczyć przepiękny ośrodek w Samorin na Słowacji. Coś cudownego. Mam nadzieję, że coraz więcej ośrodków będzie właśnie dążyć do tego, żeby te konie miały tak dobrze jak tam. Padoki przy Dunaju to jest naprawdę majstersztyk tego wszystkiego.
2: To jeszcze na sam koniec mam takie pytanie natury filozoficznej. Chodzi o dogadywanie się z koniem. Czy jak właściwie z nim rozmawiać? Pozwolisz, że tak się zapytam. Czy ty, człowiek, który jest w tym świecie, nawiązuje swego rodzaju głębszą relację ze zwierzęciem? Czy można to porównać do czegoś? Tak jak na przykład wiadomo, ktoś ma pieska, ktoś ma kotka. Kotki to swoimi drogami tam chodzą, no ale z takim pieskiem to się można bardzo związać. Jak to jest z końmi? Na czym polega ta relacja na linii człowiek-koń?
1: Jeżeli chodzi o relacje człowiek-koń, no to przede wszystkim bazuje na zaufaniu. No to jednak zwierzę, które ma 600-700 kg, tak? Jeżeli koń ma do nas zaufanie, to będzie na nas bardzo uważał. Tak jak mogę powiedzieć, w swoim doświadczeniu mam konia, z którym no, była bardzo ciężka droga, ale jakby w chwili obecnej nie boję się posadzić na niego, oczywiście w asyście swojego synka 9-miesięcznego. Nie boję się iść na spacer z tym koniem. On naprawdę uważa i na mnie, i na otoczenie, i na niego.
2: Rozumiecie się bez słów.
1: Tak, rozumiemy się bez słów. W życiu bym nie pomyślała, że uda nam się przez 2 lata przejść drogę od tak naprawdę zera do konkursów 140 i naprawdę jazda na nim jest na kompletnym zaufaniu, bo jest ślepy na jedno oko, więc też muszę bardzo uważać, żeby tego zaufania do mnie nie stracił. No przede wszystkim bardzo dużo pracy z ziemi, bardzo dużo obeznania tego konia z człowiekiem, tak, przez dotyk, przez komendy głosowe, nagradzanie go za dobre czyny, tak, nie reagowanie na jakieś złe czyny, oczywiście tam w kwoli bezpieczeństwa, żeby ani mi, ani koniowi się nic nie stało. No i przede wszystkim regularna praca.
2: To jest naprawdę ciężka praca, jeśli chodzi o konie. Trochę budżetu też trzeba

0: przeznaczyć na to pieniędzy, ale potem pewnie duża satysfakcja.
1: Dużo wynagradza.
0: Dominika Stępniak, zawodniczka, instruktorka jeździectwa, była razem z nami, a my rozmawialiśmy o koniach, bo dziś Wielka Warszawska, czyli jak mówiła poza anteną również Dominika, w świecie koni, taka piłkarska Liga Mistrzów. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę i za wizytę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto.

0: oferuje www.pocztowy.pl. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Po reklamie.

0: Jest godzina 17, a wy słuchacie najlepszej stacji w Polsce, Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
2: I z pewnością najmilsi sportowi pogodynkowie w Polsce.
0: Najprzystojniejsi przede wszystkim. Tego tu zabrakło.
2: Na ostatnie spojrzenie na prognozę pogody w ramach 3 godzin sportu i rekreacji. W Warszawie stabilnie wciąż 19 stopni, piękne słońce. Do 18 spadniemy tylko o 1 stopień w dół, do 18 jeśli chodzi o centrum Polski. Cały czas sucho, słabiuteńki wiatr, właściwie nic specjalnie dramatycznego, jeśli chodzi o meteorologię. Się już dziś więcej nie wydarzy. Jedyne anomalie, no nie do końca.
0: No chyba, że jakiś mniej meteoryt spadnie na ziemię. Tego nie przewidziałeś, człowieku.
2: Coś mniej przyjemnego wieczorem, no bo w nocy tylko około 9 stopni. Najfajniejsza informacja jest taka, że ponad połowa przyszłego tygodnia również piękna pogodowo będzie.
0: No i Michał przedstawił właściwie całą prognozę pogody. Ja chciałem coś od siebie dodać i nawet nie wiem, co mam teraz powiedzieć. No jest pięknie, żyjemy w Polsce. Naprawdę, doceńmy to, że żyjemy w Polsce, że urodziliśmy się w Rzeczpospolitej, bo to jest naprawdę dobra ziemia, dobre miejsce do rozwoju, do składania jaj, do rozwijania się. Doceńmy to, doceńmy pogodę, doceńmy to, co wokół nas.
1: Autopromocja.
3: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do Czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w Czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: Cypress Hill i Tim Armstrong pytają o nasz numer. Numeru nie podamy, ale podamy nasze imiona i nazwiska. To już za moment.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
0: Not too bad, not too bad.
2: Not too bad. Novak Djokovic, który potrafi mówić w języku chińskim równie wspaniale, jak i gestykulować po włosku. Ale chwila, podamy wam nasz numer 226452100.
0: Chce ta, to dzwoń ta.
2: Bardzo proszę, telefon jest. Krzysiek jest gotowy do odbierania. No nie, musi trochę sięgnąć tam. Łapa trochę dłuższa. No dobrze, ale my jeszcze o
0: mamy czym? Kilkanaście minut po godzinie 17. To jest ostatnia godzina 3 godzin sportu i rekreacji. W tym właśnie składzie, czyli Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz, jesteśmy z wami. Będziemy opowiadać wam o kolejnych fajnych rzeczach związanych ze sportem, ale nam tak było dobrze na tych koniach. Nam było tak fajnie na tych koniach.
2: Że my musimy pociągnąć ten temat.
0: Zostaniemy
2: emocje.
0: Na moment.
2: Konie, moda, klimat takiej przedwojennej Warszawy, no tak dziś wygląda Tor Służewiec, gdzie trwa jedno z najważniejszych wydarzeń dla fanów wyścigów konnych, czyli co?
0: Wielka Warszawska.
2: Tak jest, z kibicami rozmawia Ewa Karpińska z Polskiego Radia RDC.
3: Kawał drogi tylko po to, żeby zobaczyć Wielką Warszawską.
4: Tylko dla Wielkiej Warszawskiej, ale każda jedna była ciekawa, każda jedna emocjonująca.
5: Dlaczego warto? Bo konie to piękne zwierzęta, bo są emocje, bo jest wykwintnie, bo jest ciekawie. Jest to okazja, żeby wyciągnąć właśnie z szafy kapelusz babci, odświeżyć go i dać mu drugie życie.
6: Atmosfera, konie, ludzie, atrakcje. Z roku na rok Tor Służewiec robi coraz większą furorę.
2: Ja tak się właśnie zastanawiam teraz nad kinematografią, gdzie tam te konie się pojawiały.

0: I pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to ojciec to chrzestny. Troja. No właśnie, tobie Troja tutaj przyszła na myśl. Ojciec chrzestny i ta taka straszna scena, tylko tam konik to właściwie został, no to główka
1: masz
0: konika.
1: Jakąś taką tendencję do
0: łóżko i tak dalej.
1: Makabresek.
0: Nie, no ale świetna scena, świetny film.
1: Przypominanie o strasznych.
0: Czekaj,
1: scenach.
0: Czytałeś Ojca Chrzestnego?
1: Nie, oglądałem film.
0: No to musisz też przeczytać, bo jest znakomity, szybko
1: nic
0: naprawdę
1: nie mogę,
0: leci.
1: Wiele, ja nic nie muszę, ale wiele mogę.
0: Ja ci powiedziałem, że musisz, tak?
1: Oczywiście.
0: No to i tak musisz przeczytać. Dobrze, ale my dziś obchodzimy nie tylko Dzień Konia, nie tylko cieszymy się z tego, że jest Wielka Warszawska, właściwie już powoli się kończy, natomiast dziś też Międzynarodowy Dzień Turystyki. Gdzie ostatnio byłeś?
1: Ostatnio byłem w Rzymie i właśnie wokół turystyki sportowej, można powiedzieć, bo pojechałem sobie zwiedzić to miasto, a przy okazji oglądać turniej tenisowy.
0: No to ja w ramach turystyki sportowej byłem ostatnio, tak jak mówiłem, w drugiej godzinie, nie, to było w pierwszej godzinie, po godzinie 15.
1: Zwiedziłeś Warszawę.
0: Na stadionie, tak, narodowym i powiem ci, że nie warto było robić nic, co by się, a zresztą szkoda gadać, szkoda szczępić. Porozmawiamy sobie o tym, dokąd wybrać się, by zjeść na przykład najlepszą giętą na stadionie przy okazji oglądania meczyku. Gdzie na przykład wybrać się, dokąd się wybrać, jeśli chcesz, jesteś fanem dwóch kółek albo na przykład fanem trekkingu. Będą nasze polecajki już w tej godzinie.
1: Zostańcie z nami!

Ja się czuję normalnie jak dziecko, jak słyszę ten kawałek. Kiedy ten utwór wychodził, Zbigniew Stonoga miał 28 lat, Polska nie była w Unii Europejskiej, a za pół roku miało wyjść GTA Vice City. 3 godziny

0: Sportu i rekreacji.
1: Eminem i utwór Without Me, rok 2002, końcówka kwietnia, wtedy to dzieło ujrzało światło dzienne. Michał Piwowarek jakiś ile taki zniesmaczony.
2: Ile ty, synku, miałeś lat wtedy?
1: Ja się wtedy uczyłem chodzić jeszcze, miałem mleko pod nosem, jeszcze nie wiedziałem, ile to jest 8 razy 8, teraz już wiem, że 56.
2: To się niewiele
1: zmieniło. Sprawdzałem się, 64.
2: To się niewiele zmieniło w takim razie. Natomiast to, co mnie najbardziej interesuje, to czy bez linii melodycznej znowu jesteś w stanie zaśpiewać ten fragment. O, nawet podkład nas. A teledysk lubisz?
1: No lubię, no to w ogóle ten taki Eminem tamtej epoki, to był tak kreatywny gościu, co oni tam z doktorem Dre wyczyniali. Jakieś takie szpile wbijane też, Antysystem, w Britney Spears, w kogo tylko się dało, więc lubię, bardzo lubię.
2: To w takim razie, jak ty miałeś to mleko pod nosem, to ja już byłem nastolatkiem i do tego powiem ci, że tak się tańczyło na dyskotekach szkolnych, ale tak się tańczyło.
1: Ale jak
2: tego.
1: Ty tańczyłeś, tak machałeś łapą, tak góra, dół, góra, dół.
2: No wiesz, no jak to dzieci, różne rzeczy się robiły. Ale tak, to był hit dyskotek szkolnych w czasach mojej młodości. My wracamy do tematów audycji 3 godziny sportu i rekreacji. Jesteśmy z wami do godziny 18 w czwórce o turystyce sportowej. Rozmawiamy, to ja zabieram was na Majorkę. Ty masz, mój drogi, odpalonego wujka Google'a?
1: Tak.
2: Sakalobra. Wpisz sa odstęp kalobra i przypatrz się, co tam widzisz, a ja opowiem, co to jest, a ty za moment opowiesz o swoich wrażeniach wzrokowych. Jedna z takich dróg, po którą ludzie specjalnie przyjeżdżają na wyspę. Właśnie wspomniane przez ciebie serpentyny, a tam i góry, i widoki, i morze, bardzo piękny zjazd w dół. Natomiast w tej całej romantycznej historii jest pewien drobny problem, no bo kiedy zjedziesz na sam dół, wtedy w zasadzie ta droga już się kończy, docierasz nad samo morze, nad Morze Śródziemne, pijesz sobie kawkę, cieszysz się życiem, opalasz się, jest pięknie i nagle orientujesz się,
1: że musisz wrócić tą samą drogą.
2: Że musisz wrócić tą samą drogą.
1: Albo płyniesz promem. I Michał Piwowarek pewnie tak zrobił.
2: Jazdę pod górę? Nie, ja tam jeszcze nie byłem, natomiast coraz bliżej mi do tego, żeby wziąć się za jazdę na rowerze na poważnie. I wtedy, no może to będzie jeden z kierunków, gdzie się wybiorę. Oczywiście pewnie można wsiąść do autobusu, który cię podwiezie. No ale co to za rowerzysta wtedy z ciebie by był, gdybyś nie sprawdził na własnych nogach, ile procent nachylenia ta droga ma, a sam przyznasz, widzę, że cały czas się wpatrujesz w te obrazki.
1: No, już nie.
2: Wygląda to nie najgorzej.
1: No nie, no wygląda świetnie, naprawdę. To trochę taka Fuerteventura, ale nie byłem na Fuercie, tylko porównuję sobie zdjęcia. No wygląda super, natomiast podjazd, jazda w górę, no nie, to jest naprawdę jakaś katorga to musi być. Natomiast ja ci powiem, że...
2: Jeśli ktoś ma mniejszy rozmach, to dokąd byś w takim
1: razie do Polski, do naszej pięknej ojczyzny, R10 trasa, która ciągnie się z zachodu na wschód, albo jak kto woli, ze wschodu na zachód. To jest właściwie taki międzynarodowy szlak, międzynarodowa trasa rowerowa. Ona nam tutaj po prostu, jedziemy sobie wokół Bałtyku i ja bardzo często robię tak, że jadę sobie do Jastrzębiej Góry, później do Władysławowa, z tego Władysławowa wypożyczam sobie rower miejski, niech będzie miejski, jest tanio, jest dobrze. I jadę sobie Półwyspem Helskim, dzikie róże, ale
2: tanio
1: naprawdę...
2: i dobrze rzadko idzie razem w parze.
1: Widzisz, a tutaj jednak się udaje. I to jest naprawdę coś świetnego, bo ja zawsze robię sobie taki przystanek w Kuźnicy, tam nad tą zatoką oglądać tych wszystkich windsurferów czy kitesurferów, ale sama droga, która prowadzi przez te wszystkie dzikie róże, ja mam apel tutaj do zarządców tejże R10, proszę tam tę kostkę wyrównać, bo ona to już naprawdę się w tym piachu tak nam chowa i jest czasem niebezpiecznie, więc trzeba na siebie uważać, ale sama trasa jest cudowna. Patrzysz się na Zatokę Pucką, na Zatokę Gdańską, zatrzymujesz się, kupujesz sobie kawusie, popijasz, odpoczywasz. No na sam Helm można się trochę zmęczyć, jeśli ktoś nie jest wprawiony, ale do Kuźnicy z Władysławowa coś pięknego. Swoją drogą, nasz redakcyjny kolega, powracający redakcyjny kolega pod tytułem Eldo, Leszek Kaźmierczak, to jest fan dwóch kółek, on wrócił niedawno ze Stanów Zjednoczonych z takiej podróży, on się chwalił już, że w jednym z podcastów, że jechał z Chicago do San Francisco, oczywiście no nie cały czas na rowerze, bo to byłoby naprawdę olbrzymie wyzwanie.

0: Wanie. I on będzie u nas opowiadał o tej swojej rowerowej podróży przez Stany w nadchodzący wtorek po godzinie 8, także zapiszcie sobie w kajeciku. A sam, jeśli chodzi o Polskę, mówił, że Frombork, Tolkmicko, te rejony na rower jak najbardziej.
1: No właśnie. I teraz o rowerach. Troszkę późno się za to wzięliśmy, no bo sezon rowerowy w Polsce przynajmniej się kończy, ale polecajka ode mnie, Majorka, jak najbardziej. Turystyka sportowa. O tym opowiadamy w czwórce. Wracamy do was już za moment.

0: Pogodziliśmy panów na antenie czwórki, Macklemore i na ficie Ed Sheeran. No bo teraz wygląda to nieco inaczej. Swoją drogą Macklemore ogłosił trasę Wolna Palestyna zaledwie kilka dni po tym, jak został usunięty z trasy koncertowej Eda Sheerana za propalestyńskie komentarze na scenie.
1: Nadajemy na sportowej fali.
2: Trasy, o których ja chcę rozmawiać, to trasy rowerowe o Majorce przed chwilą na antenie.
0: Patrzcie, czwórki, jak się odpalił.
2: Mówiliśmy. To jeden z najpopularniejszych kierunków dla i amatorskiego, i profesjonalnego kolarstwa. Tego, czego nie dodaliśmy, to to, że sama organizacja turystyczna Wyspy bardzo mocno chwali się tym, co ma. 2071 km dróg i lokalnych szos i co najważniejsze, najlepszy okres na to, żeby jeździć tamże na rowerze, to od października do maja. A dokąd ty nas zabierasz?
0: Ja zabieram teraz was do, właściwie na Maderę, archipelag, nazwa archipelagu, no bo tam jeszcze wchodzi wysepka Porto Santo w ten skład, ale my się skupimy na wyspie Madera, która bije rekordy popularności wśród Anglików, wśród Niemców i wśród Polaków. Jeśli dobrze pamiętam, my jesteśmy na trzecim miejscu, jeśli chodzi o turystów na wyspie i to jest raj, idealne miejsce dla osób lubiących trekking. Słuchajcie, ja wiem, bo te wspinaczki górskie, myślicie sobie, matko bosko, częstochowsko, jakieś liny, jakieś raki, nie wiadomo co, a tutaj zakładacie buty, buty normalne, idziecie na trasę i cudowne widoki. No też nieprzypadkowo Madera jest nazywana Hawajami Europy. Ja na Hawajach nigdy nie byłem, ale wydaje mi się, że tak wyglądają. Jest zielono, jest świeżo, jest kwieciście, jest po prostu cudownie. I tam są takie trasy trekkingowe, które określa się jako lewady. To są lewady, czyli właściwie kanał irygacyjny i mieszkańcy zbudowali je po to, żeby móc doprowadzić wodę z północnej części do południowej. No i tak z tych kanałów przeobraziło nam się to właśnie w takie ścieżki, po których można chodzić i podziwiać piękno tej Madery. Jest taka lewada dos balcões, czyli lewada właściwie balkonowa. Bo na samym końcu, to jest bardzo prosta ścieżka, na samym końcu dochodzimy do takiego balkonu z przepięknym widokiem na wąwóz. Na Maderę można, latają tanie linie lotnicze, także na spokojnie można sobie poszukać i załatwić taką wycieczkę. Co więcej, na Maderze urodził się Cristiano Ronaldo 5 lutego i on na wyspie spędza każde urodziny, więc jeśli ktoś lubi turystykę, lubi sport, no to warto się wybrać na początku drugiego miesiąca roku, bo być może na Cristiano Ronaldo się człowiek natknie, można natknąć się na jego mamy, która tam mieszka na

0: stałe. Idzie sobie, to jest normalna kobieta, która idzie na zakupy, także można ją spotkać, jak się przechadza chodnikiem. Jest muzeum Cristiano Ronaldo, ale jest zaniedbane, ta elewacja wygląda źle, ja zrezygnowałem. No bo po co? Nie chce mi się.
1: Opowiadał, zachęcał i tłumaczył Jędrzej Rosiewicz. Turystyka sportowa, o tym mówimy dziś w czwórce w 3 godzinach sportu i rekreacji, jeszcze do godziny 18, a za moment kierunki dla tych, którzy mieli w życiu tak dużo szczęścia, że im skapnęło dużo pieniążków z nieba.
0: Czyli Michał Piwowarek.

0: Dziś Międzynarodowy Dzień Turystyki, więc wlatują polecajki sportowo-turystyczne.
1: Sport w czwórce.
0: Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz, a za konsoletą Krzysztof Sagan. No i teraz lecimy na kort. Kort tenisowy. Michał Piwowarek, jak wiecie, uwielbia. Uwielbia, co to jest? Rakieta, tak? Rakieta, piłeczka.
2: Już nie udawaj, już naprawdę nie udawaj.
0: Gdzie nas zabierasz?
2: Doskonale o tym wiesz.
0: Gdzie można obejrzeć porządny mecz tenisa?
2: Chciałbym opowiedzieć o tym, że gdyby ktoś nie miał jakiegoś specjalnego pomysłu na to, jak zwiedzić świat, no to kalendarz ATP albo WTA to właściwie jest gotowy plan zwiedzenia świata. Plan, co prawda, dość mocno luksusowy, no bo tenis prowadzi przez miejsca, które z reguły nie są tylko ważne sportowo, ale też po prostu bardzo atrakcyjne do życia i podróżowania i niestety często bardzo drogie. Zaczynamy od Australii, potem mamy Bliski Wschód, południe Europy.
0: I to wycieczkowcem się poruszamy.
2: Paryż,
0: żeby nie było.
2: Londyn, Nowy Jork i Azja, czyli właściwie można objechać, a raczej oblecieć cały świat przy okazji wpaść w te regiony, które są no często ekstremalnie piękne, ekstremalnie fajne albo po prostu miłe. Jest jeszcze w

0: tej turystyce wokół tenisa jedna bardzo sprytna rzecz, no bo kalendarz tenisowy to jest tak naprawdę nie tylko mapa, ale też ściąga pogodowa, no bo turnieje dzieją się w danych miejscach nie przypadkiem. Australia pojawia się wtedy, kiedy jest tam środek lata, czyli jest bardzo, bardzo przyjemnie. Europejski sezon ziemny wchodzi wtedy, kiedy na południe Europy robi się nawet więcej niż dobrze. To jest taka turystyka dla tych osób, które po prostu kochają słoneczko. Ta turystyka tenisowa odpowiada nie tylko na pytanie właśnie dokąd jechać, ale również kiedy. Więc jeśli zsynchronizujemy swoje plany urlopowe z tym, co polecają kalendarze ATP i WTA, no to mamy piękne, piękne, piękne wakacje. Tylko rzeczywiście jest to dość droga zabawa, bo często są to kierunki po pierwsze bardzo dalekie, a no cały szkopuł tego planu polega na tym, żeby też oglądać te mecze tenisowe, a dostać się na nie jest łatwo, nawet jeśli mamy dużo pieniążków.
1: No to trzeba jakiś sposób na to znaleźć. Może paralotnia. Nie wiem, ile kosztuje paralotnia?
0: Do Australii chciałbyś się dostać?
1: Wiesz co, bo tak się zastanawiam, że jak to jest takie drogie, te wszystkie, wiesz, bilety, dostać się do Australii, jeszcze wycieczkowca muszę zarezerwować, patrzę sobie rejsy, no nie, grube kwoty, to może najlepiej kupić paralotnie i wlecieć po prostu na ten kort. Są takie zakazy, tak jak stadionowe, wiesz. Wiesz co, byłem na Narodowym i tak myślałem, patrzyłem na tych wszystkich ochroniarzy, no i nie, no to jeśli chodzi o ich formy, to wydaje mi się, że z WE na WF-ie mógłbym sobie poradzić, ale dostałbym zakaz stadionowy. Jest coś takiego jak zakaz kortowy? Jakby ktoś wbiegł. Ale tam kulturalni ludzie oglądają tenisa, prawda? Ty byś nie wbiegł na kort tenisowy.
0: Na pewno jest tak, że jeśli kibice zachowują się nie do końca okej, to sędzia jest w stanie bardzo dokładnie wskazać, co to jest za osoba i ta osoba nie raz, nie dwa była wyprowadzana z kortów.
1: Ale patrz, na przykład bierzesz taki wielki baner czwórki, wbijasz na Narodowy i jesteśmy na ustach całej Polski, a my jesteśmy cały czas na słuchawkach całej Polski.
0: Jest cały czas mistrzem Polski, czwórka mistrzem czwórki.
1: Nie, no taka puenta na koniec. Masz jakąś puentę na koniec?
0: Mam ciekawą? Taką puentę, że po godzinie 18 będzie po prostu milusińsko, będzie puchato, będzie kudłato, będzie
1: łapki, ogonki merdające.
0: Będzie mokro, jeśli się złapie za milutki nosek, czyli numer raz wjeżdża na nasze miejsce i będzie opowiadał o psiakach.
1: Ale wiesz,
0: audycja
1: co jest strasznego?
0: Na cztery łapy.
1: Straszne jest to, że podobno Sony wykorzystywało noski psiaków do tego, by użyć ich tych nosków psiaczków w kontrolerach PS3. Kojarzysz te kontrolery? Nie kojarzysz.
0: Kojarzę, ale nie kojarzę tej historii. I oni
1: no bo ta historia została zmyślona. Michał Biwowarek, Jędrzej Rosiewicz, słyszymy się za tydzień.
0: Poddaję się.

0: artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Autopromocja.
2: A ty, jak spędzisz ostatnią niedzielę września? Po 20 zapraszam na spotkanie z muzyką alternatywną. Posłuchamy nowości, ale też utworów związanych

0: związanych z line-upem Unsound Festiwalu. Gotowi na eksperymenty? Mam nadzieję. Rozedrgamy serduszka, uspokoi za to retransmisja DJ setu Guerrilli z tegorocznego Snowfestu. Padniesz? Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior.
2: Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Słonecznie i to jest chyba najpiękniejsza informacja w ten niedzielny wieczór, popołudnie, ponieważ ciepło, słonecznie i można jeszcze naprawdę w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach śmigać. Ja tak przyjechałem. Moi koledzy, którzy wcześniej prowadzili audycję, czyli Michał i Jędrzej, no Michał również na sportowo, na rowerku do domu, więc liczę na to, że wy również jeszcze spacerujecie. Ciśnienie dzisiaj to 1027 hektopaskali, no i obecnie gwałtownie spada. Wiatr może się pojawić delikatny, około 11-12 km na godzinę. No i będzie on wiał ze wschodu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
1: Po reklamie.
13: Tak jak

0: Z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Dobry wieczór, 7 minut po godzinie 18. Audycja na cztery łapy. W tle oczywiście Snoop Doggy Doggy, The Dog World z pierwszego albumu tego artysty. Niesamowity numer z niesamowitym klimatem. No i oczywiście fajne wspomnienia, przynajmniej dla mnie. Czy związane z psami? Pewnie tak, ponieważ cała płyta pierwsza Snoop Dogga była gdzieś tam pełna psiaków. No i teledyski z psami i Snoop Dogg zamieniający się w Dobermana, chyba pamiętam. No i inni raperzy też, więc to było bardzo, bardzo ciekawe, też inne, chociaż od zawsze raperzy gdzieś tymi psiakami się otaczali, na pewno tymi groźnymi, które mają straszyć, ewentualnie być jakąś bronią w rękach nieodpowiednich ludzi, no ale też te audycje, które prowadzę dla was na cztery łapy, trochę mają o tym mówić, jak do tych zwierzaków czasami może podejść, dlatego zapraszam ludzi z różnych branż, i aktorów, i muzyków, i behawiorystów, czy trenerów, którzy będą mogli powiedzieć parę ciekawych, mądrych rzeczy ze własnego doświadczenia. Oczywiście i to też kwestia jest tego, że możemy się słuchać takich ludzi, możemy wybrać swoją drogę, ale pamiętajmy też, że ci ludzie, którzy się zajmują zawodowo wychowywaniem psiaków, pomaganiem czasami w takim doprowadzeniu psa do normalnego życia, do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, no to wtedy naprawdę warto, bo pomimo czasami, że wydajemy się sobie mądrzy i mamy internet i możemy wpisać objawy i coś, to wiadomo, że może nam wskazać jakąś drogę, ale tak jak kiedyś zapytałem o coś czata GPT i powiedział mi a propos mojego pieska, ale za każdym razem jak kończył swoją odpowiedź, to podkreślał, ale ja jestem tylko sztuczną inteligencją, więc proszę skonsultuj się z weterynarzem. I jeżeli tak do tego podchodzimy, okej, możemy się dowiedzieć, chociaż czasami, no niestety, to wszystko się zaczyna mega komplikować, bo w internecie różne rzeczy można przeczytać, więc możemy się nabawić strachu, nie daj Boże zawału serca, oby nie, więc korzystajmy z tego rozsądnie i to będzie, myślę, że bardzo dobra rada dla tych wszystkich, którzy chcą. A przede wszystkim słuchajcie audycji co niedzielę na cztery łapy.

Ponieważ no, rozmawiamy o psiakach i o tym, no, jak się żyje ze zwierzakami w przeróżnych rolach, które w życiu mamy. Dzisiaj będzie u nas aktorka w drugiej godzinie, wyjątkowo, nie w pierwszej, więc zapraszam Was oczywiście do słuchania. Będziemy rozmawiać o wielu ciekawych rzeczach, bo to bardzo uzdolniona artystka, uzdolniona aktorka. No i oczywiście myślę, że ten psiak, który jej towarzyszy w życiu, też jest kimś istotnym. No i ciekawe, czy zabiera go na plany. Myślę, że o to wszystko zapytamy już po godzinie 19. A ja Was zapraszam na nowość totalną Sleepy Hollow, Loaded kawałek, a potem Slaughterhouse i Ya Ready Know. No i dzisiaj pogramy trochę DJ Premiera, bo tak wzięło mnie na premiera. Znalazłem sporo kawałków, których chyba nawet nie grałem nigdy wcześniej. Jedziemy.

0: na cztery łapy.
1: Na cztery łapy od godziny 18 do 20. Ja nazywam się Numer Raz. No i spędzę z wami te dwie godzinki. Na razie spędzimy je sami. Będzie może bardziej tak muzycznie, no bo po godzinie 19 na pewno będziemy mieli o czym rozmawiać i wy będziecie mieli czego słuchać. Zawsze jestem ciekawy ludzi, których nie znam. Na przykład widzę ich na ekranie, a potem przychodzą do mnie. To też jest zawsze taka niesamowita rzecz. A zdarza się tak czasami, że na przykład widzimy kogoś na ulicy i mówimy, skąd ja znam tą osobę. I no nie jest to do przewidzenia, skąd akurat znamy tą osobę, ale ja często mam tak, że okazuje się na przykład, że ta pani sprzedawała na przykład w kiosku Ruchu przez 20 lat i potem po prostu widzę ją gdzieś na ulicy. To jest niesamowite, że kojarzymy tych ludzi z tymi miejscami, tak samo z rolami, jeżeli chodzi o aktorów. No i często za bardzo może wchodzimy z aktorem w tą rolę, no a myślę, że rzeczywistość dla samego aktora może być dosyć ciężka, jak na przykład ktoś bierze nas, ich za, no, za postać, którą grali w filmie, w serialu, czy też w teatrze. Chociaż myślę, że teatr no, jest dla ludzi takich chyba bardziej lubiących i szanujących sztukę, więc myślę, że tam takich historii nie ma. Dobrze, a my, moi drodzy, Slaughterhouse, Y'all Ready Know, czyli ekipa Royce'a 5'9'a, 2014 rok, ten numer się ukazał, no i jest tutaj cała drużyna, no i DJ Premier na bicie, no bo dzisiaj tego premiera będzie dużo, miałem ochotę na Primo, więc dzisiaj będzie Primo, a już za chwilę będzie właśnie Royce'a 5'9 w utworze My Friend i to jest kolejny utwór Royce'a 5'9'a, bo jeszcze dzisiaj pojawi się razem z DJ Premierem w projekcie Prime, który bardzo sobie cenię, bo jest mega inny, mega ciekawy i w ogóle wow, ale zanim to Royce'a 5'9, solowy My Friend, w ogóle zapomniałem o tym kawałku i dzisiaj jak słuchałem muzyki i natrafiłem na tym, mówię, kurczę, to jest niesamowite, że grałem tych kawałków premiera i Royce'a 5'9'a pewnie sporo, natomiast tego kawałka chyba nie grałem jeszcze wcześniej. A potem będzie ekipa R. Min, Styles P i już wam mówię, bo tutaj trudna, Kabaka Pyramid. Tak się nazywa jeszcze kolejny artysta występujący w tym utworze, a Warrior Spain, tak nazywa się numer. No zostawiam was z muzyką, ale sam z chęcią posłucham, no bo fajnie jest sobie odświeżyć niektóre rzeczy.

0: na cztery łapy.
1: Hał, hał, hał! 18:26 już na zegarach. Czwórka, oczywiście Polskie Radio, audycja na cztery łapy. Ja nazywam się Numer Raz. No i gram dzisiaj mocno premierowo. I to nie chodzi o to, że są premierowe kawałki, chociaż ten, co przed chwilą słyszeliście, jest to premierowy kawałek. Nie wiem, czy ktoś wcześniej przede mną go w czwórce puszczał. Armin, Styles P i Kabaka Pyramid, A Warrior's Pain. Ciekawa rzecz, podchodzę sceptycznie do tego typu kawałków z takimi samplami, czy też muzycznym, muzyczną taką charakterystyką, której nie za bardzo lubię, ale tutaj naprawdę mi się to spodobało. No Styles P to myślę, że w ogóle jest kot od zawsze, a czy Armin i Kabaka Pyramid mnie przekonali? Też w 100%, więc polecam wam serdecznie, sprawdzajcie, jest tego klip, z tego co widzę, no i może coś więcej od tych panów będzie, bo z tego co widzę, no to jest to po prostu takie połączenie w nowym singlu, taka nawet jest tutaj, zacytuję, cross-genre collaboration, the bridge is New York hip-hop, energy with contemporary Jamaican reggae. Wszystko jasne. Poza tym Nowy Jork z raga mafinami i z tym klimatem zawsze mieli dużo do czynienia. No umówmy się, sama akcja, która przyjechała z Jamajki do Stanów Zjednoczonych na Bronx, gdzie po prostu były rozstawione sprzęt, gramofony po jednej, po drugiej stronie ulicy, na początku z samochodów, kto był głośniej, potem panowie zaczęli organizować sound clash, czyli walkę na umiejętności DJ-skie, ale tak naprawdę chodziło o to, kto głośniej zagra i kto ma lepszy sprzęt, więc fajna w sumie walka, mogłyby tak wyglądać jakieś walki między ludźmi, na kawałki na przykład, i kto ma głośniejszy sprzęt, wygrywa. Kto słabszy, niestety odchodzi ze spuszczoną głową i tyle. Może się ewentualnie zamknąć w domu i cicho, słuchać po cichu muzy. Ale coś w tym jest, no bo to jednak DJ-e, a tutaj dodatkowo jeszcze mieliśmy taki dosyć nowoczesny szlif tego numeru. Ciekawa rzecz. Ale już za chwilę przechodzimy do lat, kiedy DJ Premier z Royce da 5'9'em tworzyli duet Prime, moi drodzy. Pierwszy album ukazał się 9 grudnia 2014 roku i o tyle ciekawa rzecz, oprócz oczywiście raperów jak Killer Mike, J Electronica, Common, Absol, Schoolboy Q, Slaughterhouse, Mac Miller, czy piosenka soulowy Dwell, no to jest to kompozycja, która jest stworzona przez producenta, jak to jest powiedziane, psychodelicznego soulu Adriana Younga. Więc myślę, że w ogóle to jest niesamowite, bo sample do tego albumu zostały stworzone do tego albumu, a premier je potem po prostu samplował. Ciekawa rzecz, i tak wyglądały obydwie płyty albumu Prime, więc najpierw poleci kawałek z pierwszej płyty You Should Know, właśnie z Dwell, a potem będzie Sun Lover Seeds z gościnnym udziałem Novel The Summer.

Summer of 96 i oczywiście w wolnym tłumaczeniu, moi drodzy, brzmi to przezabawnie, bo ten tytuł po polsku brzmi Nasiona Słonecznika, premiera powieści na lato 1996. Jesteście ciekawi? Ja bardzo, chociaż znam ten kawałek doskonale.

0: na cztery łapy.
1: Raz, dwa, trzy, cztery, hał, hał, hał, hał. Prime w czwórce, audycja na cztery łapy, 22 minuty zostały do godziny 19. Natomiast my posłuchaliśmy Prime'a, chciałbym tylko, może nawet nie sprostować, bo tam po prostu nie do końca wytłumaczyłem, ponieważ jedna i druga płyta jest zrobiona na samplach wykonanych przez danych innych kompozytorów. No i tak jak właśnie jedynka była skomponowana przez Adriana Younga, to dwójka była skomponowana przez Antmana Wondera. No i oczywiście kolejny album, drugi w tym czasie, ile było, 4 lata różnicy między tymi płytami, ale jak widać, panowie poszli w bardzo fajną stronę, wykombinowali sobie naprawdę fajny patent na te dwa albumy. Jestem ciekaw, czy będzie jakiś rozdział trzeci zamykający trylogię Prime. Może będzie. Czasami nas artyści zaskakują. Primo na pewno coś tam gotuje, no czy po kryjomu, czy nie, pewnie ziomki wiedzą. Dzielnia może też wie, ale ja nie wiem. A chciałbym wiedzieć, na pewno kolejne produkcje przyjmę z otwartymi rękami. A już za chwilę, moi drodzy, będzie nas, zanim będzie nas, będzie Polo G. I to jest nowość w ogóle z tego, co tutaj gdzieś chyba, zaraz sprawdzę dokładnie. Tak, ten utwór został opublikowany 6 dni temu, 21 września. No i Polo G jest raperem, który dosyć dużo też przeżył, dużo wzlotów, dużo upadków w tej swojej karierze. No ale oczywiście cały czas gdzieś o nim słychać. No i tutaj utwór Still Standing pokazuje, że on wciąż jest gotowy, żeby dać upust swoim uczuciom. Można zobaczyć sobie oczywiście teledysk, jak jesteście ciekawi. No, czy ja wiem, czy to mój klimat do końca? Chyba nie, ale posłuchałem, mówię, nadaje się jak najbardziej. Także Polo G, Still Standing, a potem Nas i o tym Nasie to pewnie jeszcze powiem trochę po Nasie. Z albumu It Was Written, 96 rok, czyli naprawdę zamierzchłe czasy, 30

30 lat właśnie ten album pewnie kończy, a sprawdzę, kiedy dokładnie został wydany. 2 lipca, no to już skończył, już ma 3 dyski na karku, więc śmiało można słuchać jeszcze głośniej na pewno. Polo G i nas przed wami.

0: na cztery łapy.
1: Damn, tak zakończył nas na bicie premiera I Gave You Power z albumu It Was Written, czyli z drugiej płyty długogrającej NASA. No właśnie, kiedyś można było śmiało powiedzieć o krążku, że jest długogrający, bo dzisiaj już nie do końca. Dostajemy album, który ma 10 kawałków i trwa na przykład 20 minut. W porywach do 22. No to nie wiem, czy to jest album długogrający. Ale chyba już też nie używa się takiego nazewnictwa, więc no więc niech będzie jak będzie. Ale It Was Written był krążkiem faktycznie, który grał długo, bo tutaj zaraz sobie zerknę, bo już nie pamiętam, ile tych kawałków tu jest, ale jest tych kawałków 14, są jeszcze jakiś dodatkowy utwór na kasecie w ogóle, to niesamowite. Ciche morderstwo się nazywa po polsku, a jeszcze dodatkowy jest Ciche morderstwo i Street Dreams. Ciekawe, dlaczego Street Dreams nie przetłumaczyli mi tutaj w tym, na monitorze. No to oni na bieżąco tłumaczą chyba, nie? Żarciki oczywiście. Lubię wracać do tego albumu. Tutaj dużo Trackmasters na tej płycie, więc w ogóle trochę nas zmienił, nie wiem czy wtedy front, bo Trackmasters kojarzyli się z takimi bangerami pod Cool J'a i pod innych artystów, którzy robili takie mocniej komercyjne kawałki, tak to nazwać, chociaż Edel Cool J szacun za każdą nutę. No może oprócz wersu Paradise is very nice. Nic nie będę mówił. Wujek LL wie chyba o czym mówię, tym bardziej, że pewnie i tak ma to w głębokim poważaniu, no bo ten banger, który został zrobiony na samplu, na którym wcześniej zrobił Pete Rocky Seal Smooth na Main Ingredient, no to ten sam sample już robi taką robotę, że Paradise is Very Nice jest tylko takim no mało zgrabnym ozdobnikiem w tym utworze. Ale i tak kawałek jest świetny, ale ja mówię o Nasie. Dr. Dre między innymi również, kogo tu jeszcze mamy? Alias, czyli producent, który też z Nasem współpracował. No i to wszystko. Album ciekawy, mówię, inny niż pierwszy, niż Illmatic. Trochę historia zupełnie inna. Więcej gangsterki, takiego wożenia się, trochę takiego podziemia w tym wszystkim. Dobra płyta, sprawdzajcie. A już za chwilę Master Killa Corrupt Rakim, Is It Love z Jamal Ray, i to jest kolejny utwór pochodzący ze wspólnego albumu tych trzech gentlemanów, więc posłuchamy go, a zostało 11 minut do godziny 19, więc słyszymy się po godzinie 19 i tak jak już mówiłem wcześniej, gościni pojawi się na naszym fotelu i będziemy gadać o pieskach i o wszystkim, co chyba fajne i co związane z pieskami.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
11: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
9: z wysoką dawką sili maryny,
10: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
9: choliną i chromem.
10: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: Ciepło i przyjemnie. 19 stopni na termometrach w Warszawie. Spojrzę też na inne miasta już za chwilę i na północy mamy temperaturę niższą.

0: wyższą o 2 stopnie, tam tylko nawet o 3, 16 stopni, ale w Koszalinie 18, a w Szczecinie na przykład 20. Tak samo w Gorzowie Wielkopolskim, na południu najchłodniej, bo w Zakopanem tylko 14 stopni, ale Kraków 17, Katowice 18, więc nie jest tak źle. Na wschodzie Białystok 16, Suwałki 15, w Warszawie w dalszym ciągu 19, no i jeszcze to słońce chyba jest, no bo jeszcze troszeczkę zanim zajdzie, więc cieszmy się, możemy pójść jeszcze na jakiś piękny spacer, bo jest naprawdę bardzo przyjemnie i można skorzystać z pogody, bo za chwilę te wieczory, no i pewnie poranki i całe dnie będą już takie brzydkie i szare, więc skorzystajmy ze słoneczka.
1: Autopromocja.
2: A ty jak spędzisz ostatnią niedzielę września? Po 20 zapraszam na spotkanie z muzyką alternatywną. Posłuchamy nowości, ale też utworów związanych z line-upem Unsound Festiwalu. Gotowi na eksperymenty? Mam nadzieję. Rozedrgamy serduszka, uspokoi za to retransmisja DJ setu Gwerili z tegorocznego Soundfestu. Padniesz? Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior.
3: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior.
3: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: 7 minut po godzinie 19, prawie 8 wybija, a w naszym studiu gościni, którą już zapowiadałem wcześniej, aktoria Julia Wyszyńska. Witam cię serdecznie.
2: Witam, cześć.
1: Chociaż na początku w ogóle przepraszam, najpierw powinienem przedstawić Benia.
2: Benka, tak. Ja również
1: tak, przedstawiamy Benia. Dzisiaj z Julią przywędrował. Czy wy z trasy? Prosto, bo rozumiem, też byłaś na festiwalu filmowym.
2: Tak, byłam na festiwalu w Gdyni, ale zdążyliśmy wcześniej zahaczyć o urodziny znajomych, także...
1: Okej, okay, no to dobrze.
2: Nie prosto z trasy.
1: To dobrze, a Beniu był
2: oczywiście,
1: z wami?
2: Oczywiście, on zawsze ze mną wszędzie.
1: No właśnie, bo to też myślę, że takie główne pytanie naszych moich spotkań z moimi gośćmi, bo no pies to jednak jest jakieś uwiązanie, odpowiedzialność. Musimy mieć scenariusz, jak z dzieckiem, co zrobić, jak wyjeżdżamy na dłużej, co zrobić, jak wyjeżdżamy za granicę, tak. Jak idziemy grać rolę w teatrze. Tak. Więc powiedz, jak ty z Beniem się dogadujecie i jak u was wygląda ta współpraca?
2: Słuchaj, dogadujemy się genialnie, ponieważ Benek od najmłodszych lat, miesięcy w zasadzie, jeździ ze mną wszędzie samochodem, więc te podróże są jakąś totalną normą dla nas.
1: To jest ważne też, żeby przyzwyczajać psa od początku.
2: Tak, ale oprócz tego ja jakoś takie mam szczęście, że wszędzie, gdzie pracuję, jest bardzo psio przyjaźnie, więc u mnie w teatrze i w Bydgoszczy najpierw, gdzie Benek był maluchem, potem w Teatrze Powszechnym, czy potem teraz w Teatrze, w Och Teatrze, czy w TR Warszawa. Piesków jest bardzo dużo i siedzą w garderobie w trakcie spektakli, w trakcie prób i tak samo nie ma problemu zwykle z jego obecnością na planie, siedzi sobie w kamperku, odpoczywa, w przerwach chodzimy na spacery, także on
1: to jest, super.
2: Jest ze mną zawsze i wszędzie, ale oczywiście są takie wyprawy, które nie pozwalają nam na wspólne podróże, na przykład za granicę. Mhm. Wtedy Benuś albo trafia do kogoś z naszych już zaprzyjaźnionych pet-sitterów, albo rzeczywiście do swojego profesjonalnego pet-sittera, Przemka, którego bardzo pozdrawiamy, który rzeczywiście zawsze nam bardzo pomaga.
1: Czyli rozumiem, pewnie jest wychowankiem trochę, tak?
2: Takim... od jakiegoś czasu tak, okay, w zasadzie dobrze. Tak. I widzę, że bardzo też Benkowi dobrze robi, raz

0: na czas pójście do innego domu i jakby zapoznanie się z innym trybem. I wydaje mi się, że to też jest duża atrakcja dla psa.
1: No, myślę, że na pewno czasami rozmawiając z moimi wcześniejszymi gośćmi a propos na przykład zabierania psa do miejsc pracy i jeden powiedział stanowczo, że nie. Że w ogóle nie, bo to jest bardzo dużo dla psów wszystkiego, co się dzieje wokoło i one są po prostu ogłupiałe.
0: Tak.
1: No, ale też zadałem pytanie, czy w takim razie jak pies ma siedzieć 15 godzin sam, jeżeli zapewnisz potem spacer półtorej godziny, czy też dwugodzinny, to tak. No ale to myślę, że trochę abstrakcja, szczególnie jak możemy brać. A czy zmieniło się, od zawsze masz w ogóle zwierzaki?
0: Tak, od zawsze, od dziecka miałam zawsze pieski.
1: A pierwszy samodzielny pies?
0: Pierwszy od malucha, bo zawsze też miałam kundelki, znajdy i zawsze była to dla mnie jakaś wielka tajemnica, jak ten Jackuś czy Franuś wyglądał, jak był szczeniakiem, a Benek faktycznie jest ze mną od chyba 9 tygodnia, więc bardzo był malutki i jest to jakaś taka relacja, która jest dla mnie czymś nowym, bo też jako osoba absolutnie jedyna, która odpowiada za jego zdrowie, bezpieczeństwo i w ogóle jego byt, czuję dużą odpowiedzialność i w ogóle za jego samopoczucie, a że jest pieskiem też wymagającym z racji ras.
1: O, słyszymy Benka.
0: Dlatego zupełnie ta relacja inaczej wygląda. On też z racji tego, że jest ze mną w tym okresie dużych zmian, dużych przejść, ewolucji zawodowych, towarzyszył w bardzo trudnych momentach i też szczęśliwych i mniej szczęśliwych.
1: No jak to przyjaciel.
0: Jak to przyjaciel, jako towarzysz życiowy i ta relacja jest jakaś taka, no, niesamowicie dla mnie pojemna, głęboka, bardzo karmiąca i staram się odwdzięczyć mu tym samym, bo jest to jakaś taka przyjaźń i miłość bezwarunkowa.
1: No jest, jak w przypadku, myślę, że w większości relacji człowiek-pies, pies-człowiek, te relacje są zawsze wyjątkowe.
0: Tak.
1: I najukochańsze. Posłuchajmy utworu i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Juicy J Project Pad, czyli 1/4 zespołu Three 6 Mafia w nowym wydaniu, jak sami słyszeliście, w takim samym jak 30 lat temu. Nic się nie zmieniło. A w naszym studio Julia Wyszyńska z Beniem. Witam cię serdecznie. Was witam serdecznie.
1: Witamy ponownie.
0: Tak. Rozmawiamy o psiakach, rozmawiamy też o aktorstwie, bo to też jest ciekawe, czy na przykład jak grałaś ostatnią rolę w Lalce, znaczy nie wiem, czy to jest ostatnia rola, może już grałaś później, czy na przykład Benio nie poznawał cię, jak byłaś przebrana w te wszystkie stroje?
1: Nie, poznawał, ale rzeczywiście stroje go lekko niepokoiły, ponieważ siedzieliśmy razem w garderobie i jak przychodziłam na przerwę odpocząć, to musiałam się po pierwsze wcisnąć jakoś przez te małe drzwiczki i potem jeszcze kojobenka i legowisko, znaczy legowisko i miska i oczywiście wąż zawsze z nami.
0: No tak, wąż jest koniecznością.
1: Tak, ale było bardzo przyjemnie, było bardzo fajnie. Czasem nasze lokacje były w niesamowitych miejscach, gdzie ta przerwa w zdjęciach pozwalała nam na zwiedzanie z Benkiem lasów wokół zamków, czy na Dolnym Śląsku, czy w Warszawie, pod Warszawą. Także
0: była to fajna przygoda.
1: Tak, była to dla nas przygoda. Oprócz tego, że również umożliwiła nam Marysia Kania, która była z nami albo my z nią raczej w kamperze i mogliśmy z nią być, bo oczywiście nie każdy sobie życzy tego, żeby ktoś miał pieska ze sobą, więc tutaj się na szczęście udało dogadać. Z Marysią się też przyjaźnimy prywatnie, więc Benek jest stałym bywalcem domu Marysi i w związku z tym rzeczywiście ta współpraca podczas planu lalki

0: i była bardzo udana i też mam wrażenie, że Benek jest tak spokoziomem, że on jakoś ujmuje pracowników planów i jakoś od razu wszyscy z nim łapią sztamy.
1: No ja myślę, że jak to kochana mordzia jest, przychodzi od razu, to jak tu się nie schylić i nie pogłaskać, no albo po prostu nie zagadać. No właśnie, jeszcze chciałem pogadać o tych rolach, bo tak naprawdę ja nie do końca przypadam za kinem kostiumowym. Jakoś to w ogóle nie mój kierunek, już najbardziej nie lubię tych peruk z lat tam Wielka Anglia i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, który to był, XVI, XVII wiek?
0: Lalka?
1: Nie, mówię o takich filmach
0: rozumiemy,
1: z tymi perukami. Tak, mniejsza o to. Ale lalka, właśnie, czy ty jako młody człowiek, młoda dziewczyna...
0: Bardzo miło.
1: Tak.
0: Nie chciałem...
1: Przepraszam.
0: Bardzo mi miło.
1: Ale czy lalka... ta teraz i ta na przykład, co była kiedyś, jak też byłaś młodą dziewczynką, czy wtedy w ogóle wyobrażałaś sobie, że kiedykolwiek będziesz wcielać się w rolę z tej książki Bolesława Prusa, bo to wiesz, to są takie te koleje losu czasami nieprzewidziane, że nawet pewnie nie wiesz, że coś takiego cię kiedyś spotka. Ale czy ty miałaś takie marzenie jako mała dziewczynka?
0: Nie, to znaczy jako mała dziewczynka.
1: Znaczy jako dziewczynka już, która tą lalkę gdzieś tam poznała też.
0: Poznała, no tak. Ja ją poznałam dosyć późno, ale ja też bardzo długo nie wiedziałam o tym, że zawód aktora, aktorki można studiować i jest w zasadzie w zasięgu osoby, która nigdy nie otaczała się nikim z branży i w zasadzie ja dopiero była w klasie maturalnej zdecydowałam, że będę zdawać do szkoły teatralnej, ale ta potrzeba przebierania się w suknię była ze mną rzeczywiście zawsze i pamiętam, że był to główny mój imperatyw, żeby w ogóle być aktorką, czyli przebierać się w suknię.
1: Okay, czyli trochę z tej małej dziewczynki
0: tak,
1: jednak
0: to
1: jest,
0: tak,
1: nie?
0: To tak, to tak. I zawsze jak jeździłam do babci, to pierwsze co, to musiałam nakładać na siebie warstwy jej spódnic i nie wiem dlaczego akurat rzeczywiście te suknie epokowe robiły na mnie ogromne wrażenie i jakieś takie poczucie spełnienia tego marzenia miałam w trakcie kręcenia lalki jak najbardziej. Ale nie sądziłam, że będę w ogóle kiedykolwiek grać w filmach i w serialach, bo jednak poszłam do szkoły teatralnej z myślą, że teatr i scena jest czymś, co będzie moim jakby ostatecznym marzeniem.
1: Przeznaczeniem.
0: Tak, takim. Przeznaczeniem. I potem okazało się, że ten apetyt jednak na teatrze się nie kończy.
1: Ale to właśnie, czy to apetyt, czy po prostu też jakieś tam koleje losu, które spowodowały, że ktoś cię zauważył, czy ty się zgłosiłeś na casting i to gdzieś tam poszło dalej, czy...
0: Jedno i drugie.
1: Jedno i drugie,
0: jedno i drugie, bo kończy się szkołę i wtedy jest festiwal szkół teatralnych w Łodzi, tam się zjeżdżają agencje i zapraszają do współpracy i wtedy rzeczywiście pojawia się nagle taka możliwość grania w telewizji czy w kinie, w sensie przed kamerą.
1: Tak jest.
0: A apetyt również, ponieważ to są zupełnie dwa różne sposoby grania, zupełnie inne sposoby pracy i rzeczywiście teatr ma jakieś swoje zasady funkcjonowania, których kino nie ma i bardzo chętnie też żeby właśnie się rozwijać w teatrze, czuję, że potrzebuję czasem zmiany, płodozmianu i potrzebuję innego pola do sprawdzania swoich
1: umiejętności, możliwości.
0: I tu. Tak samo jakby czuję bardzo mocno, że teatr i praca w teatrze bardzo jest sprzyjająca dla mnie w pracy przed kamerą. Jest to dobry trening.
1: Dużo daje.
0: Uważności. Tak.
1: Okay. Dobrze, za chwilę wracamy do rozmowy. Posłuchajcie Jim Jonesa i Maino. This sounds like a crisp. So much we could talk about, right? I remember tap dancing in my black pants. I remember this feeling like the day we used to get that pack from Branson. A long time when you snapped a nail and then they tried to

0: na cztery łapy.
1: A w naszym studiu Julia Wyszyńska i Benio, który dzisiaj przyjechał razem. Czy Benio z tobą, czy ty z Beniem? A jak jest na spacerach? Benio wychodzi z tobą, czy ty z Beniem?
2: Ja z Beniem. On zarządza, on wytacza trasy.
1: Dobrze. Czyli po prostu ufacie sobie na 100% w wyznaczaniu tras.
2: Tak, chociaż czasem rzeczywiście muszę go tam poskramiać, bo ma zapędy do spacerów oczywiście 2-3-godzinnych, a ja czasem na to nie mam czasu niestety.
1: No właśnie. Masz jakiś ulubiony film z psem w roli głównej albo w roli takiej, no, jednej z głównych? Pytam się, bo ja mam. Chciałbym wiedzieć, jaki ty masz na przykład.
2: Generalnie nie, z psem chyba nie. Mam film Ogdża, który jest o superświńce. Generalnie bardzo mnie wzruszają filmy ze zwierzakami, ale Ogdża jest takim wytworem animacji.
1: Okay.
2: I ta świnka mnie, superświnka, totalnie wzrusza i zawsze jak na nią patrzę, to widzę Benka i dlatego może ta Ogdża przychodzi mi na myśl. A twój film?
1: Ja uwielbiam Jestem legendą z Willem Smithem. Nie wiem, czy znasz taki film. To jest
2: tak,
1: takie postapokaliptyczne kino.
2: Tak.
1: Gdzie tylko gra Will Smith i ten pies, wilczur taki, Samantha, to ryczę na tym filmie za każdym razem.
2: Ale tak, jest coś w tym, teraz jest z Bradem Pittem.
1: Z Bradem Pittem, chcę na to.
2: Ale ja już czuję, że będę płakać.
1: Ja też.
2: Nie dam rady.
1: Idę, biorę, wiesz, karton, chusteczek, by trzeba popłakać sobie czasami. A jeszcze jest jeden film, w ogóle Gwiazdozbiór psa, nie wiem, czy widziałaś, to jest w ogóle
2: teraz
1: Martina
2: też.
1: Scorsese film. Też o tym nie wiedziałem i zobaczyłem, mówię, wow.
2: Tak.
1: Tak.
2: Dużo jest w ogóle teraz, mam wrażenie, że pies jakoś jest inaczej postrzegany.
1: No, myślę, że na pewno inaczej postrzegany. Kiedyś mieliśmy Czterech Pancernych, potem mieliśmy też takie seriale z psami policjantami i tak dalej, to z tym kojarzymy. Ale też psy odgrywają rolę oprócz, no, w naszym życiu odgrywają te role w filmach. Czy Benio kiedyś miał okazję wystąpić?
2: W jednym, w etiudzie filmowej studentki łódzkiej szkoły filmowej, ale przyznam, że chyba bym nie chciała tego robić.
1: Nie chcę, żeby szedł w ten sam zawód, co mama.
2: Nie, poza tym, dokładnie, a poza tym to też jest trudne. Na planie jest bardzo dużo ludzi. Skupienie w ogóle graniczy z cudem dla psa. Musi być powtarzalne. To jest zupełnie nie też warun dla zwierzaka. I ja generalnie bardzo mam duży problem z graniem ze zwierzętami. Jakoś, nie wiem, jest to zawsze dla mnie trudne. I na przykład w lalce, tak, mam zawsze jakieś taki prywatny dyskomfort, jak, nie wiem, jeździliśmy dorożkami i były żywe konie i tak jakoś mam z tym trudność.
1: Chciałem jeszcze zapytać o lalkę, ponieważ są zdania podzielone na temat tego, co się ukazało i z drugiej strony zachowana jest cała historia. Ciężko było, no, nie zrobić tego wszystkiego tak, jak było, ale z drugiej strony jest tam trochę więcej wulgaryzmów, jest ten film trochę ostrzejszy. Ja uważam, że okej, bo czasami no, nie można tej klasyki zmieniać za bardzo, ale z drugiej strony żyjemy też w takich czasach, że może warto. Jak ty w tym się odnalazłaś? Czy w ogóle widziałaś w tym jakiś, nie wiem, problem, na przykład, że to jest naruszanie tej świętości, jaką jest lalka Bolesława Prusa, czy nie?
2: Nie, ja w ogóle nie mam takiej

0: jego poczucia. Uważam, że sztuka jest od tego, żeby odkrywać na nowo dzieła, które nas inspirują. Przypominam, że książki nie spaliliśmy, ani pierwotnych serialu czy filmu, więc zawsze do tych dzieł można wrócić. W zasadzie praca twórcza polega na jakiegoś rodzaju recyklingu. Inspirujemy się różnymi artystami, dziełami i jeżeli artysta ma potrzebę opowiedzieć historię w ten sposób, to jest wystarczający argument, żeby to zrobić. I zawsze będzie na to odbiorca i zawsze też będzie ktoś, kto będzie jakby nie będzie się z tym jakoś
1: zazwyczaj są to ci, którzy zazwyczaj nie obejrzeli. To oni już wiedzą, że jest, bo usłyszeli opinię kogoś.
0: Tak, to jest naturalne, ale okej, dla mnie w ogóle ta dyskusja jest bardzo ciekawa, bardzo się cieszę. Jeżeli się rozmawia o sztuce, to w ogóle ekstra. I jeżeli są oburzeni, też ekstra. W ogóle totalnie jestem na tak. I jeżeli wchodzimy w taką dyskusję społeczną, to w takim razie się coś wydarzyło i z tego powinniśmy być dumni. Nawet jeżeli ktoś nie jest zadowolony, to jest okej, ale my też nie jesteśmy od zadowalania. My jesteśmy raczej od proponowania jakichś swoich fantazji i dzielenia się ze swoją interpretacją świata i tyle. I nie mamy... Znaczy, nie możemy się bać krytyki.
1: Oczywiście, że niczego nie żyjemy jak na razie jeszcze w czasach cenzury.
0: Tak.
1: Więc róbmy to, co możemy robić.
0: Tak, a tym bardziej, że są odbiorcy, więc jeżeli są odbiorcy, to jest full sukces.
1: Tak jest. Posłuchajmy utworu Jay-Z z albumu Dynasty, This Can Be Life, z gościnnym udziałem Scarface'a.

0: Jay-Z, to co przed chwilą słyszeliście, 19.37 w studio Julia Wyszyńska i Benio, który dzisiaj towarzyszy, chociaż Benio jest taki trochę wyluzowany i poszedł sobie właśnie w Kim Irsona za naszymi plecami. No właśnie, psy przez całe życie, jak chcemy, to nam towarzyszą. Wybieramy sobie tych naszych przyjaciół, którzy niestety nie żyją tyle, ile byśmy chcieli, żeby żyli, i tych psów pewnie około 5-6, jeżeli jesteśmy psiarzami takimi w trakcie całego życia, można mieć. No i też mi się wydaje, że im człowiek starszy, tym wybiera sobie te pieski trochę mniejsze, bo mówi się, że mniejszy pies, mniejszy kłopot, ale chciałem zapytać o twojego Benia, ponieważ ty też borykałaś się z różnymi chorobami i tak dalej, no bo są to pieski niestety trochę bardziej narażone.
1: Tak.
0: Czy to też utrudniało ci trochę życie, jeżeli chodzi o aktorstwo, że trzeba było coś zrobić, musiałaś na przykład nagle powiedzieć, słuchajcie, no ja nie przyjadę, nie zagram dzisiaj, no bo muszę jechać z Beniem na przykład do lekarza. Czy takie sytuacje się zdarzają? No bo zdarzają się każdemu, więc pytam też ciebie.
1: Nie, chyba nigdy tak się nie zdarzyło, na szczęście, że jakieś takie emergency mieliśmy w trakcie pracy, ale rzeczywiście było sporo takich sytuacji, w których wykopytnęły mi się plany, ponieważ Benek wciągnął na przykład źdźbło trawy i trzeba było w nocy na SOR jechać i usuwać.
0: Przeżywałem to samo.
1: Tak, a za tydzień to samo było i rzeczywiście wtedy przesiedziałam parę godzin u weterynarza. Znaczy nie, generalnie ja jestem stale u weterynarza i niestety faktycznie jest to taka rasa bardzo wymagająca i wymagająca i dużej uważności na niego i takiej troski i ograniczania pewnych rzeczy, które on bardzo by...
0: Rozumiem, jedzenie lubi. Też jest jedzenie, dieta określona.
1: Tak, bo jest uczuleniowcem, jest niestety też poszukiwaczem przygód, więc śmieci, odpadki, wsuwa wszystko, co jest.
0: Odkurzacz.
1: Tak, potem płukanie żołądka i tak dalej. No i też jeśli chodzi o ruch, no bo niestety serduszka mają buldożki za duże, więc trzeba bardzo ostrożnie z jakimś takim gwałtownym ruchem. Również masa ciała do proporcji łapek jest za duża, więc też trzeba uważać na zbyt jakiś taki ekstremalny ruch, bieganie, skakanie absolutnie nie wchodzi w grę. No więc sporo takich rzeczy, a Benek jest co prawda seniorem, ale jest cały czas bardzo aktywny i taki chętny do zabaw, więc tak trzeba wszystkim tłumaczyć, żeby tutaj z wężem za bardzo nie świrować, żeby piłeczki nie rzucać w górę i tak dalej. No jest dużo takich zasad, które znam ja i osoby, które się rzeczywiście...
0: No już starszy pan jest w zasadzie, wchodzi ten wiek taki już, że...
1: Tak, ale wąż cały czas jest ciumkany jak szczeniak, więc...
0: No tak, no to z tymi zabawkami to jest w ogóle też niesamowite, że psy sobie wybierają swoje ulubione zabawki, tak, określone, i naprawdę, ja kiedyś pamiętam, taki miś z takiego sklepu z meblami pewnego, taki klasyczny miś, i okazuje się, że nie tylko ten pies mojej znajomej go kochał, ale okazało się, że inne psy też go kochają.
1: To w ogóle to ciekawe, ale no, te węże też są bardzo lubiane, bo moja koleżanka z poprzedniego teatru, z Teatru Powszechnego, Karolina Adamczyk, ma buldożka, Julka, i Karolina miała garderobę zaraz obok mnie i Julek też miał węża. I było bardzo to ciekawe, bo chłopaki się po prostu zorientowali, że jest jeden wąż i była wielka kłótnia, czyli to był wąż, a to jednak był Julka wąż. Ale rzeczywiście i wąż jest jedyną zabawką, której Benek nie rozszarpuje w 3 sekundy. Okay. I jest to bardzo ciekawe, bo wszystko inne niszczy natychmiastowo, oprócz właśnie węża, o którego dba, z którym śpi.
0: Super. Przyjaciel prawdziwy taki.
1: Tak, wszędzie z nim chodzi. Wąż chodzi z nim do lasu.

0: Ale rozumiem, że mama musi go nosić czasami, czy on go nosi zawsze? Czy bierze jak dziecko i potem już, dobra, mama to nie nosi?
1: Tak, się zostawia. Rzeczywiście, niestety muszę go, muszę dbać o węża, żeby nie został gdzieś przed domem, nie zamógł.
0: Tak jest. Kawał węża, można się przestraszyć. Ja jak wchodziłem tutaj, to tak zobaczyłem tego węża, mówię, co jest grane?
1: Co to za pyton?
0: Aktorka miała przyjść z psem, a nie z wężem, no ale różne rzeczy się zdarzają. Infinity Calls, Pump, utwór, posłuchajcie, a my za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Gorgeous, darling, beautiful, beautiful poses. Infinite calls could never. Don't try to compare me.

0: na cztery łapy.
1: 16 minut do godziny 20 w naszym studiu w dalszym ciągu Julia Wyszyńska i Benio. Chciałeś iść prosto z planu, ale nie prosto z planu dzisiaj. Nie. Dobrze. Słuchaj, no zagrałaś trochę ról i kostiumowych, bo i chłopi, i z drugiej strony Claire, no trochę inne kino, tak naprawdę współczesne. Czy jest jakaś rola, no bo jesteś jeszcze bardzo młodą osobą, młodą aktorką, chciałbym to podkreślić w dalszym ciągu, więc przed tobą jeszcze dużo na pewno świetnych ról, ale czy do tej pory czujesz się spełniona jako aktorka? Bo aktorzy często mówią, że jakbym się czuła spełniona, to chyba już by nie było sensu dalej grać.
2: Nie, oczywiście, że fantazje i potrzeby rozwoju są cały czas ze mną i cały czas jest jakaś jakość, której nie spróbowałam i jeszcze jej nie eksplorowałam, ale rzeczywiście nie mam absolutnie poczucia rozczarowania zawodem. Mam wrażenie, że bardzo dużo szczęścia mnie spotkało i możliwości spotkań z wielkimi, wspaniałymi artystami i w teatrze, i w filmie. I w związku z tym nie mogę powiedzieć, że ten apetyt nie jest nasycony, bo jest, bo rzeczywiście miałam okazję zrobić rzeczy, które mnie absolutnie satysfakcjonują, co nie zmienia faktu, że mój zawód to jest moja największa pasja, moja miłość i moje hobby i w zasadzie chyba to ma to do siebie, że się to cały czas robi z przyjemnością i w zasadzie takie poczucie tajemnicy, która czeka na mnie za rogiem, cały czas jest i podejrzewam, że rzeczywiście jeszcze wiele przede mną, bo wielu rzeczy jeszcze nie spróbowałam, a chciałabym.
1: A czy jest taka rola twoja wymarzona?

0: mówię o konkretnej postaci, ale rola, którą byś chciała zagrać. Bo często dla aktorów wyzwaniem są te role, które są tak naprawdę najtrudniejsze, też dla widza. Mówią o jakichś poważnych rzeczach i tak naprawdę to jest chyba najtrudniejsze. Ale czy ty masz, nie wiem, żebyś chciała zagrać na przykład zawodową morderczynię, albo szpiega, albo w jakimś filmie science fiction na przykład?
1: Oj, bardzo, czy w ogóle nie? bardzo dużo mam różnych potrzeb i takich fantazji. Ale nic chyba konkretnego, nie ogranicza się do jakiegoś gatunku konkretnego. Mam wrażenie też, że te role, które do mnie przychodzą, przekraczają moje fantazje i moje marzenia, dlatego wierzę w to, że lepiej po prostu być, stać, czekać z otwartymi ramionami na to, co przychodzi. Ale oczywiście mam takie role, których jeszcze do tej pory nie grałam, ale nie będę zdradzać, bo się wstydzę.
0: Nie zdradzę. Na przykład jakbyś miała wybierać, dzwoni do ciebie w tym samym momencie Tarantino Martin Scorsese i proponują ci świetne role, kogo wybierasz?
1: O kurczę, no
0: a musisz wybrać.
1: Chłopaki, nie wiem, musicie się dogadać, nie wiem, zrobimy te
0: wspólny
1: dwa filmy.
0: Film niech zrobią po prostu, tak. Ewentualnie. Słuchaj, gdybyś miała dzisiaj zabrać Florentynę, czyli twoją postać z lalki. Co byś jej pokazała dzisiaj tak na początek we współczesnej Warszawie? Bo jednak ta Warszawa się mocno zmieniła od tamtych czasów.
1: O kurczaki. Jezus.
0: Jak za trudno mogę zmienić jakieś inne, łatwiejsze pytanie. Ale moim zdaniem ciekawe, bo to...
1: Bardzo ciekawe.
0: Inne rzeczy w ogóle wtedy były ważne, a Warszawa też była totalnie innym miastem, nie? Więc dzisiaj taka Florentyna, gdyby tam przyszła, spotkała się ze współczesną Warszawą, to pewnie otworzyłaby bardzo szeroko oczy.
1: Tak, ja myślę, że Florentyna była bardzo czuła na sztukę, więc na pewno wzięłabym ją na wystawy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, wzięłabym ją na pewno do teatru, bo myślę, że na maksa by się zdziwiła, co się dzieje teraz w teatrze. Wzięłabym ją w zasadzie też chyba na imprezę jakąś.
0: No, myślę, że to by był dobry pomysł.
1: Gdybyś ty się
0: mogła przenieść w czasie na przykład, nie wiem, do jakiegoś takiego zamierzchłego czasu, to masz jakąś taki swój ulubiony czas w historii w ogóle? Też w historii kinematografii, ale też w historii, że chciałabyś na przykład się znaleźć na ulicach Londynu, jak grasował Kuba Rozpruwacz.
1: No kurczę, wydaje mi się, że każdy czas był bardzo ciekawy, którego jeszcze nie eksploatowałam i nie eksplorowałam. Na pewno ten XIX wiek był dla mnie bardzo jakiś dziwnie bliski. Miałam poczucie, że siedzi mi kostium i to było zaskakujące, że pierwszy raz poczułam się nieprzebrana w kostiumie. To jest raczej dziwne, no bo w zasadzie bardzo byłam przebrana, a jakoś nie
0: czułaś
1: wiem,
0: naturalnie.
1: Tak, bardzo się odnajdywałam w tym wizerunku.
0: Reinkarnacja. Słuchaj, kiedyś
1: możliwe, że tak. Możliwe, że stamtąd się teleportowałam tutaj, ale każdy chyba moment będzie dla mnie ciekawy do zwiedzenia, bo w zasadzie każdy okres rządzi się innymi prawami, ma swoje tajemnice, ma swoje plusy, minusy i w zasadzie, ale nie mam chyba niczego takiego konkretnego.
0: Czyli otwarta na wszystko, co może los przynieść. Czego życzy się aktorce z psem?
1: Pieniędzy.
0: Hajso, dawajcie hajs. No to tego nigdy nie za wiele, tak naprawdę. Ale chyba dobrej współpracy i myślę, że dużo zdrowia.
1: Tak.
0: Dla ciebie,
1: dla
0: Benia.
1: Dla i dla mnie, tak, i dla moich bliskich. Bardzo, bardzo sobie tego życzę.
0: Dobrze, dziękuję ci serdecznie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja również dziękuję, że znalazłaś chwilę wpaść z pieskiem. Fajnie, że też aktorzy chcą odwiedzać radio w takich kategoriach z pieskiem, a nie tylko mówić o swoich rolach. Chociaż wiadomo, że też poruszyliśmy parę tematów, które należało, tak powiem, poruszyć z mojej perspektywy. Dziękuję serdecznie. Julia Wyszyńska dzisiaj była naszą gościnią. Benio, buldożek francuski. Ja nazywam się numer raz i prowadziłem dzisiaj dla was audycję na cztery łapy do godziny 20, więc mówię wam papa, a wy zostańcie z Ilbilem i z DJ-em Premierem.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy.

0: diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką syli maryny,
0: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
0: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Gangstar to jeszcze na pożegnanie od numera Raza, który wróci do Was jutro po godzinie 21. My teraz troszkę zmienimy ton, ale najpierw pogoda, godzina 20.
1: Pogoda.
0: I powiem Wam, że lato żegna się trochę łatwiej w dniach takich jak ten, dlatego że dzisiaj byłem absolutnie zaskoczony tym, że po raz kolejny jednak mogę jeszcze wchodzić w t-shircie na zewnątrz. 24 stopnie nawet w Warszawie do odnotowania, także wygląda na to, że jeśli ktoś dzisiaj wybrał się na maraton, który sparaliżował połowę centrum Warszawy, no to prawdopodobnie trafił na pogodę idealną, bo nie było ani gorąco, ani zimno, słoneczko, no może trochę zbyt grzało w oczy, nazwijmy to, ale kto biegał, ten wie, że to nie jest najprzyjemniejsze, ale z drugiej strony takie temperatury chyba są najlepsze. W tym momencie jednak, no to mamy 11 stopni w Zakopanem. Zawsze patrzę na Zakopane i zastanawiam się, jak oni tam dają radę, jak wydajecie radę.

0: ewentualnie, jeśli słuchacie z Zakopanego, ponieważ najczęściej w ostatnich dniach to właśnie tam jest najbardziej ekstremalnie. Jest najzimniej, jest brzydka pogoda, jak to jest? No teraz jednak 11 stopni, ale to nie wszystko, dlatego że w nocy będą to stopnie 4 i będzie też zachmurzenie. W tym momencie jednak od 15 do mniej więcej 18 stopni w kraju, a jutro cały czas ciepło, do 24 nawet. Także cieszmy się, lato jeszcze tak do końca nie odeszło.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja.
2: Tak jak

0: Tutaj nic się nie zadziało, ten utwór naprawdę tak brzmi. Pod moim łóżkiem już nie ma potworów. Goodnight Chicken, grupa, która zdaje się, że już nie istnieje, chociaż mogłaby, a tym kawałkiem przenieśliśmy się do roku 2019.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: I my w tym właśnie towarzystwie, Krzysztof Sagan za konsoletą, Norbert Bożym, który wydaje tę audycję, zapraszamy Was serdecznie do wspólnego spędzenia tych najbliższych 3 godzin. Ostatnie niedzielne pasmo muzyczne, tak Wam mogę zdradzić, że skoro kończą się wakacje, to i zmienia się ramówka, ale o tym więcej może później, tak gdzieś pod koniec, bo dopiero się przywitałem, przecież nie będę się jeszcze żegnał, prawda? Dzisiaj słuchamy nowości z muzyki alternatywnej oraz honorujemy pewną rocznicę, o tej rocznicy też jeszcze później, ale jeszcze przed 21. O tym Was zapewniam. Zaczęliśmy od przeszłości, zaczęliśmy od utworu zespołu, który uważam, że stworzył rzecz wspaniałą wtedy. To nie jest tak, że Goodnight Chicken to jest grupa o równej dyskografii, ale przyznaję, że z czasem jakoś tak trochę wzrasta we mnie ten ich gitarowo-psychodeliczno-garażowy sznyt. Mamy przecież taką właśnie płytę, mamy Los Vaqueros Muertos, czyli trochę jeszcze bardziej garażowe, kowbojskie brzmienie. No nie wiem, doceniam tę wizję, bardzo ją szanuję. Wolę wybrać taki kawałek, jak właśnie Pod moim łóżkiem już nie ma potworów, czyli ten psychodeliczny, ale warto do nich wrócić. Natomiast musimy przecież zajrzeć do Irlandii, obowiązkowo. Drugą płytę opublikowali Guerriers i 23 listopada oni wystąpią w warszawskich Hybrydach z materiałem z Nobody's Coming to Save You, z płyty, która ukazała się przedwczoraj. Ja lubię u nich to, jak przebierają, jak dzielą ten swój punkowy hałas z dużą, bardzo dużą dawką emocji. Ten wokal lekko się kojarzy z Gillianem Chatenem, ale wydaje mi się, że teraz wszystko z Irlandii się po prostu z nim kojarzy. To naprawdę im wychodzi. Crybaby.

syrena. No i czasem trafi się ktoś, kto tak naprawdę zaskakuje mnie i swoją niezależnością, i wyczuciem. I takim artystą z pewnością jest Dawid Walkusz, który jest i multiinstrumentalistą, i jest producentem, i jest wokalistą. Także tutaj oczywiście właśnie go słuchaliśmy. Jego debiut w mojej orbicie się pojawił jakoś trochę znikąd, tak około rok temu, a teraz, gdy do sieci trafiła zapowiedź płyty numer 2, czyli właśnie Syrena, album Fantometyki będzie się nazywał. Fantometyka. O, tak. No właśnie, to ona trafi do nas wiosną i chyba jest tylko lepiej, tak mi się wydaje. Ale moglibyście też zapytać, kto mu towarzyszył. No bo tutaj jednak mieliśmy wokal nie tylko męski, ale też żeński. Otóż zaśpiewała tutaj również Julia Frycz z zespołu, którego też znowu wcześniej nie znałem, czyli MRR. No właśnie, tak powinno się to, zdaje się, wymówić. To dlatego, że no to jest zespół, który tak wcale super dużo jeszcze wydane nie ma i jakiejś prostej wykładni też nie ma. Znalazłem piosenkę po francusku ich autorstwa na przykład. No nic, zobaczymy. Tutaj dużo się dzieje, tu mamy post-punk, ale nie tylko. I post-punk mamy też przed sobą i znowu nie jest łatwo, dlatego że przeniesiemy się teraz do Berlina, stamtąd pochodzi grupa Rumor, która przed nami, no i tuż po Geriers, którzy 23 listopada, przypomnijmy, wystąpią. Oni 26 wystąpią w Warszawie, a dzień później, czyli 27 listopada w Krakowie. No i wiecie, jak to jest. Można powiedzieć przy takiej muzyce, że to jest post-punk i można ten cały wątek oczywiście zamknąć, no ale można też dodać, że jest noise rock, że mamy elementy folku, albo po prostu można posłuchać. I z ich nowej płyty Staircase Made of Rope słuchamy For Eve. Tu przypomnijmy zespół Rumor przez 2 O, to się pisze.

Słuchacie czwórki, to niedzielne pasmo muzyczne, a za nami, no tak, Phoebe Bridgers, czyli wątek berliński cały czas obecny, no bo wiecie, coraz bardziej się jaram faktem, że w grudniu będę miał okazję ją właśnie w Berlinie zobaczyć. Nigdy tam nie byłem, to będzie mój pierwszy raz, to po pierwsze, a po drugie pierwszy raz właśnie na jej koncercie, więc wow, no nie mogę się doczekać, naprawdę. Natomiast piosenka, której słuchaliśmy, może was zaskoczyć, dlatego że no, nie tak dawno ukazał się album Phoebe Bridgers przecież, Lost Weekend, no i tam nie było takiego utworu jak On Video. No.

tak, nie bez powodu, dlatego że ten kawałek pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu Primetime, który nadchodzi, który się zbliża, który opublikuje oczywiście wytwórnia A24, a w roli głównej wystąpi tam Robert Pattinson. Także no, wygląda na to, że jeśli ktoś też jeszcze pamięta Pattinsona cały czas, po tylu latach, głównie ze Zmierzchu, no to tutaj warto jednak zajrzeć do tej roli, bo on co prawda już miał okazję się odkupić wielokrotnie, ale wiem, że wciąż są osoby nieprzekonane. No i też gościnnie zagra tam sama Phoebe Bridgers. Zdaje się, że to będzie jej debiut ekranowy. Co prawda rola epizodyczna, ale no tak, w tej roli jeszcze jej nie widzieliśmy. No i też zdaje się, że to jest dobry moment, żeby zajrzeć do kalendarza i żeby powiedzieć wam, jaką rocznicę miałem na myśli na samym początku dzisiejszej audycji. Otóż jutro minie 35 lat od śmierci Milesa Davisa. No i mimo, że to jest artysta, którego oczywiście, że ja ogromnie szanuję, trudno zresztą tego respektu do niego nie mieć, no to jakoś nie miałem za dużo okazji, żeby grać jego muzykę i też jeśli chodzi o znajomość, to przyznam, że ona jest dosyć powierzchowna. Ale ostatnio niesamowicie spodobał mi się album On The Corner, który no jest trochę szalony, ale to nie jest wyłącznie instrumental, to nie jest taki wyłącznie zwykły improwizowany instrumental, może tak powinienem powiedzieć. Tutaj muzycy są szaleni, są zgrani, współpracują ze sobą, są melodie i wszystkie wydane sesje trwają łącznie blisko 7 godzin, także część jeszcze przede mną, nie ukrywam, że jeszcze nie miałem czasu całych 7 godzin przesłuchać, ale posłuchamy kawałka, który trwa, no, troszkę, 20 minut i to będzie jedno z moich dotychczasowych odkryć. Ife, taki jest tytuł tego utworu. No i tak, przypomnijmy, to jest sesja, więc to nie jest gotowa kompozycja. Tego jest 7 godzin, z tego zostało ostatecznie wybrane jakieś 40 minut, także wiecie, jak to jest w przypadku jazzu. Bardzo dużo się nagrywa, aby potem przebrać. Słuchajmy, Ife, Miles Davis z sesji do On The Corner.

Miles Davis, Ife, to jest kawałek z sesji do albumu On The Corner, no i tu już słyszymy zalążki tego, co też działo się z trąbką na tej płycie, a będzie tego jedynie więcej, zresztą czeka nas jeszcze jeden kawałek, który ostatecznie trafił na ten album, także przypomnijmy, cały czas przegrywa nam Ife i tutaj warto słuchać trąbki najbardziej.

Przed nami trochę więcej spokoju teraz, przynajmniej pozornego. Wkraczamy w ostatnią część IFE, czyli przypomnijmy, ten utwór ma 21,5 minuty. To jest jedna z sesji, jeden fragment sesji nagraniowych do On The Corner Milesa Davisa. Wrócimy zaraz do samej płyty i tego, co na nią ostatecznie trafiło. A teraz no jeszcze ostatnie 6 minut, dobra?

No tak, i tak właśnie kończy się IFE, czyli jeden z fragmentów sesji do On The Corner Milesa Davisa. Przypomnijmy, że jutro 35. rocznica jego śmierci. No, to jest akurat straszna okazja, żeby przypominać artystę, żeby świętować jego twórczość, ale z drugiej strony myślę, że warto jego pamięć przede wszystkim jakoś kultywować. A teraz nareszcie coś, na co no już sobie chwilkę poczekałem, ale spotkaliśmy się tu dla przyjemności. Black Satin to jest drugi numer na On The Corner i co tutaj się dzieje, moi drodzy? Dobowa pulsacja, trąbka z tłumikiem, z pedałem z efektem łach-łach, no absolutnie fantastyczne brzmienie. Słuchacie czwórki, tu Adam Smolarek, ta audycja to pasmo muzyczne. Jestem z wami do 23, a po 21 słuchamy muzyki z repertuaru tegorocznego Unsound Festiwalu, także zapinajcie pasy, bo to nie wszystko, jeśli chodzi o eksperymenty, absolutnie nie. Miles Davis, z nim was zostawiam.

0: Autopromocja.
1: Degustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak

0: Cześć, tu Wojciech Baranowski. Słuchasz Czwórki.
1: Czwórka, to słychać.

0: Menura Nowa to jest nowy projekt Michała Tomczaka, czyli klarnecisty, saksofonisty, perkusisty, multiinstrumentalisty. To z pewnością, bo na tej płycie on gra na wszystkim sam. Dźwięki Ptaków też nieprzypadkowe. Ja wam polecam całą tę jego nową epkę. A tymczasem 21 na zegarze.
1: Pogoda.
0: Pogoda. Bardzo chwaliłem dzisiejszą pogodę godzinę temu i nie bez powodu będę chwalił też w następnych dniach, dlatego że wygląda na to, że powrócą do nas jeszcze temperatury powyżej 20 stopni. 21 do 24, tak w najbliższym czasie się zapowiada. Oczywiście na południu będzie najcieplej, na południowym zachodzie tak na dobrą sprawę. Im bliżej morza, tym chłodniej, tam od 14 stopni do stopni 17, także to już powiedzmy troszkę gorzej, chociaż nadal nie tak źle. Biorąc pod uwagę, że przypominam, kilka dni temu w Zakopanem w środku dnia mieliśmy 5 stopni. Także jeszcze do zimy troszkę czasu i pozostaje tylko się cieszyć.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi wróżbito, czy jesteś nam w

0: Panie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
1: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
0: Czyli będzie trudno.
2: Zacznij dzień najlepiej.
3: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Łagodny początek godziny, którą spędzimy przede wszystkim z artystkami i artystami z repertuaru tegorocznego festiwalu Unsound. Czyli z czym? Z muzyką eksperymentalną oczywiście.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: Czy można powiedzieć, że za nami jedna z naszych narodowych dum? No chyba można. Trudno o bardziej rozpoznawalną polską DJ-kę niż VTSS, przynajmniej obecnie. No i tym bardziej, że za nami remix jej Make You Scream w wykonaniu June Pinku, a ten kawałek zresztą ukazał się nakładem Ninja Tune, czyli też wydawnictwa, z którym nasi polscy artyści mają troszkę wspólnego, ale za każdym razem jest to jednak duża rzecz, że ktoś z naszych się tam pojawia. Przypomnijmy, Unsound już niebawem w czterech różnych lokalizacjach, najpierw w Warszawie i w Krakowie, następnie w Nowym Jorku i w Londynie. To już za parę dni, tam pierwszy etap, następnie końcówka października i przełom listopada, a potem już końcówka listopada w Londynie właśnie. A w tle teraz słyszymy już kawałek od całkiem szerokiego składu. Vigro Deep, DJ Maforisa, Dapi, Team N Express oraz Moonchild Sunnily. Tę ostatnią miałem okazję zobaczyć na żywo, miałem też okazję z nią pogadać w ubiegłym roku, no i mówiła wtedy, że jej zdaniem Vigro jest kreatywnym i niezwykle zajętym producentem i wygląda na to, że jak najbardziej mamy tego dowody.

trzy utwory za nami, to była Chloe Boder, ale też Kobe Say przede wszystkim. To jest taki artysta, który bardzo często pojawia się w line-upach polskich festiwali z muzyką awangardową, eksperymentalną. Jeśli nie Unsound, to Ephemera, jeśli nie Ephemera, to Avantgarde, Sanatorium Dźwięku, nie wiem, Festiwal Fala Dźwięku, trochę tego jest. No i właśnie, on akurat w tym roku wyjątkowo chyba został zapomniany, bo niemożliwy, ale się nie pojawia. Natomiast poprzednie składy już jak najbardziej. Przypomnijmy, wcześniej Vigro Deep, DJ Maforisa, Munchet, Sanely, Timan Express oraz Dapi z kawałkiem Amabel, a następnie już, uwaga, 2K88, Lauren Dufus, Rainy Miller oraz Bianca Scout i to kawałek Salto. No tak, można powiedzieć, że jeśli chodzi o Vigro, no to tutaj mamy Amapiano i Deep House, 8 października i kawałek, no i cały w ogóle, no tak, kawałek w sumie Hotelu Forum, bo to nie jest cały budynek zaadaptowany na klub, ale tam jest taki fragmencik. Muszę wam przyznać, że w Forum jako takim nigdy nie byłem, że miałem okazję być obok i pod, bo tam można chodzić, ale jednak w samym środku, no to nie i trochę żałuję, gdy tak słucham o różnych występach, które się tam odbywają. One nie zawsze, powiedzmy, to nie są najlepsze venues, miejsca koncertowe w tym kraju, ale jednak jest to jakiegoś rodzaju doświadczenie, że można do tak imponującego budynku zajrzeć. A co do 2K88, no to on pojawi się jednego dnia z Majką Levy i z Arką przede wszystkim. Także Arka tego dnia w ogóle zaprezentuje dwa różne sety. Po 2K88 myślę, że możemy za to spodziewać się, no nie wiem, jego autorskiego solowego materiału. No ale jeśli chodzi o Unsound, no to właśnie ta współpraca z Lauren Dufus, Rainy Millerem i Bianką Scout musiała się tutaj pojawić. No dobrze, ale rozmawiamy o tym nadchodzącym Unsoundzie, na którym można powiedzieć, że wystąpi też legenda muzyki elektronicznej? No chyba tak. Code9, założyciel wydawnictwa Hyperdub, zawsze znajdujący się gdzieś tam na uboczu tej sceny elektronicznej, sceny klubowej. Z racji, że no, w ubiegłym roku już czytałem retromanie Simona Reynoldsa, no to zostałem, powiedzmy, zachęcony najbardziej do jednego dosyć starego już wydawnictwa, bo ono liczy sobie 20 lat. Memories of the Future, nagrana wspólnie z Space Ape. No i tutaj kawałek Victims nam przygra również. Posłuchajmy.

Milan Wu, czyli Milan Warmuskeren. On pojawi się na Ansądzie 2026 z wyjątkowym setem pełnym nowości i starych kawałków. Tak, ten koncert został zapowiedziany na stronie Ansądu, koncert tego belgijskiego artysty. No tak, ale niby Belgia, z tym, że jak mogliście usłyszeć, ten styl dosyć łatwo podciągnąć w stronę, którą już od jakiegoś czasu, już od dobrych, nie wiem, 2 lat kojarzymy raczej z duńską sceną alternatywną, z Kopenhagą, ale też w ogóle z Beneluxem, chociaż wydaje się, że ta Kopenhaga tutaj jest taka najbardziej ikoniczna, taka najczęściej największym fontem pisana. No zdecydowanie tak jest. Chłodny, sypialny singer-songwriting z elementami popu, to jest właśnie to. Ta muzyka jest taka trochę introwertyczna. Mogliśmy to, jak sądzę, tutaj też usłyszeć. No dobra, ale teraz może jednak Ameryczka, z tym, że Ameryczka chyba nie taka, jakiej byście się spodziewali, bo tak, będzie folkowo, ale nie będzie to country. Będzie avant-folkowo, będzie troszkę jazzowo. W końcu artystka, która przed nami, czyli Wendy Eisenberg, ona współpracowała chociażby z Johnem Zordem. Wydała też album w jego wytwórni, także nie może być łatwo. Ona też mówi o inspiracji Frankiem Zappą, także no tak, tutaj nie jest łatwo. Jest to też oczywiście multiinstrumentalistka, także mamy w jej wykonaniu i gitarę, i pianino, i syntezatory, wszelkie klawisze, a do tego wokal. Także zostajemy przy utworze, który jest co prawda całkiem piosenkowy, ale będzie to Meaning Business od Wendy Eisenberg z jej najnowszej cały czas płyty. Posłuchajcie.

Mabe Frati, jej Krawici. To jest całkiem fascynująca artystka. Ona jest wiolonczelistką, jest wokalistką, no z tym, że bardzo chętnie korzysta z efektów gitarowych, także ta wiolonczela bardzo często wydaje z siebie dźwięki co najmniej nieoczywiste, także czasem to jest oczywiście tak zwana awangarda, czyli młódzka o takim bardzo trudnym do policzenia tempie. Czasem za to są to piękne piosenki, no ale przede wszystkim jest to też występ, który robi wrażenie, a wiem co mówię, bo już ją miałem okazję zobaczyć. 8 października natomiast Mabe Frati wystąpi w ramach projektu Providence Ensemble u boku Clarissy Connelly i Marka Williama Lewisa. To jest w ogóle wydarzenie współorganizowane przez Warp Publishing, także też jeśli śledzicie konkretne wytwórnie, nie wiem czy dzisiaj nadal się to robi, ale jeśli śledzicie konkretne wytwórnie i to co w nich się ukazuje, no to wygląda na to, że tutaj też cały czas warto. No ale dobra, wszystko fajnie, ale może pora na coś z trochę większym kopem, co? No Mandy Indiana również miałem okazję widzieć i jest to przeżycie, no takie nie powiem, no to jest jeden z takich koncertów, na który obowiązkowo należy zabrać zatyczki albo stopery, bo to jest coś pomiędzy industrialem, noise'em, muzyką klubową, techno, dubem, Injury Detail, to jest kawałek, którego posłuchamy i on pochodzi z debiutu Mandy Indiana. Także zastanawiałem się, czy tu zagadać ten początek, ale nie, po prostu uderzmy.

This is not another Maxon, to Abedir akurat, artysta, który pochodzi z Egiptu i nic dziwnego zatem, że tak to właśnie zatytułował swój utwór, bo tak, było to nawiązanie do jednego ze styli muzycznych właśnie stamtąd, to jest troszkę taneczna, trochę folkowa, trochę rytmiczna muza, no chyba tak to należy ująć. Natomiast właśnie, Abedir pochodzi z Egiptu, mieszka w Berlinie, natomiast jego te klubowe korzenie, powiedzmy, są całkiem synkretyczne, dlatego że on czerpie przede wszystkim z kultury arabskiej, także od Kuwejtu przez Irak po Palestynę, także no bardzo dużo tutaj się dzieje i jak najdalej od tego, co oferuje tak zwany sztampowy Zachód. Abedir wystąpi na Unsound Festiwalu w towarzystwie perkusisty, no i tym właśnie kończymy nasze spotkanie z Unsound Festivalem w tej godzinie i kończymy też tak w zasadzie dwie godziny z moim autorskim wyborem muzycznym, bo po 22 czeka nas DJ set Gwerili, a pasma muzycznego w nowej ramóweczce zdaje się, że nie będzie, ale spokojnie będziemy się widywać w soboty. Natomiast szczegóły no dopiero za moment. Abedir Pass & Go teraz w radiowej czwórce.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja.
1: Tak jak

0: Julka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Fourth Dimensional to Blauant w radiowej czwórce. Tymczasem 22.
1: Pogoda. Pogoda.
0: Jeśli ktoś z was, tak samo jak jest, zachwycony tym, że dziś się ociepliło, to mam dobrą wiadomość, ale troszkę się to jeszcze utrzyma. 22-23 stopnie już jutro, w najbliższych dniach 21-22, tak przeważnie w większości kraju. Dalej na północy, na północnym wschodzie będzie oczywiście chłodniej, ale za to południowy zachód może się cieszyć tymi właśnie najwyższymi już temperaturami. Natomiast jest rzecz straszna, jaką widzę, mianowicie w dolinach, kotlinach górskich miejscami spadek temperatury do 1 stopnia. Czy to już jest ten moment, kiedy zaczną nadchodzić minusowe temperatury? Mam nadzieję, że nie, a jeśli tak, to niech będą daleko ode mnie, bo to jeszcze jest wrzesień, a nawet gdyby październik, to nie jest jeszcze ten moment. Ale dobra, miały być dobre wiadomości, także dobra jest taka, że 20 do 24 stopni w najbliższym tygodniu takich temperatur możemy się spodziewać. Oczywiście zachmurzenie się pojawi, miejscami popada, ale nie zapowiada się w tym momencie ani na ulewy, ani na jakieś takie najgorsze, największe, najbardziej mocne zachmurzenia, czy też wiatry. Będzie dobrze. Tak, przy tym zostańmy przy tej niedzieli i potem już wkraczamy w poniedziałek.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Siemano, z tej strony BRK

czwórka. To słychać. Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.

Słuchamy DJ setu Gwerilli w niedzielnym paśmie muzycznym, a Gwerilla to artysta, który na co dzień kojarzy się prawdopodobnie z R&B i rapem, natomiast na tegorocznym Snowfeście wystąpił w roli DJ-a. Dajmy mu grać dalej.

Słuchacie czwórki, a to Gwerilla, którego sety opierają się na magnetycznym groove'ie i głębokim basie. To on zagrał w tym roku na Snowfeście, a my słuchamy retransmisji tego występu.

cały czas przygrywa nam Gwerilla. Jak już wspomniałem, przede wszystkim wokalista, który zresztą ma na koncie dwie płyty, ale też współpracował z artystami takimi jak Klaudia Szafrańska, Camp, Stiz 83, Oki czy Flirtini. A wiecie, jakiej współpracy na stronie Snowfestu zabrakło, bo to stąd wziąłem ten opis? Współpracy z Delemem, kochani. Delem już jutro razem ze mną w Chłopakach z Sąsiedztwa.

Zbliża się godzina 23. DJ setu Gwerili ze Snowfestu udało nam się przez tę godzinę posłuchać w połowie. Natomiast nie bójcie się, całość łatwo znaleźć chociażby na YouTubie. A ja tymczasem dziękuję za dzisiaj. Audycję realizował Krzysztof Sagan, ja nazywam się Adam Smolarek. No i zapraszam już jutro o 19 na kuriozalną audycję Chłopaki z Sąsiedztwa. Zawsze dobra zabawa od poniedziałku do czwartku o 19 do 21. Dobranoc!

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Słuchasz Czwórki.
1: It don't make sense if I stay here, but everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own, sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right, been awake since five.

sentence if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

0: do Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: Kobietom rozdawał kwiaty.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy.
3: Samo ci pana! Samo ci pana! Samo ci pana! Samo ci pana!

Does she want?

0: wzmocni mnie.
1: Czwórka.
2: Czwórka. To słychać.
1: To słychać, słychać.
3: O, i tutaj wiecie, można śpiewać, bujać się.
4: Bujać
3: się.
4: Juch.
3: Beskidu można nawet filmik nagrać. Możecie nas nagrać, będzie nam miło, jak nas nagracie, albo nie wiem, czy na tym numerze. Może następnym.
4: Jak chcecie. Yeah.

silence between us is such a strong bond. If only somebody